Lieber, Rastatolik, Slainer. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna. Proszę ciebie, proszę ciebie.

0: Radio SK.
1: Radio SK.

wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
5: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
2: I po reklamie.

0: co inne chciały.
1: SK Zamość.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
4: Sobota wieczór? Zbierz ekipę i ruszaj do legendarnego klubu w Łabuniach. W każdą sobotę czekają na Was najlepsza zabawa, dobra muzyka, koncerty i parkiet pełen energii.
5: Widzimy się w klubie!
4: Każda sobota należy do nas. Śledź nas na Facebooku i innych portalach społecznościowych. Już w najbliższą sobotę gwiazda wieczoru zespół Łobuzy. Usłyszycie m.in. hit Ona czuje we mnie pieniądz. Klub w Łabuniach. Do zobaczenia na parkiecie.
6: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: I po reklamie.
11: SK Zamość News.
12: Violetta Sowa, zaczynamy magazyn lokalny zamojskiej Eski. W tym programie powiemy o 12. zamojskim przeglądzie fotografii. Będzie też o Hubertusie.
13: Eska Zamość.
12: To zaczynamy. To będzie kratka dla miłośników fotografii 24 września i będzie się uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej 12. zamojskiego przeglądu fotografii połączone z wręczeniem medali i nagród. Opowiemy o nagrodzonych pracach, fotografii i samym wernisażu.
14: Mirosław Miel, komisarz 12. zamojskiego przeglądu fotografii.
12: Panie komisarzu, powiedzmy o tym, o tegorocznej edycji. Jaka była?
14: Na tegoroczną edycję 12. zamojskiego przeglądu fotografii wpłynęło ponad 1000 zdjęć, to jest bardzo dużo, 386 autorów. Poziom się, jeżeli chodzi o ilość nadsyłanych zdjęć, nie zmienił. Tak to samo było w poprzednich latach. Warunki regulaminu niestety jest z tym gorzej, bo spełniło tylko 265 zdjęć przysłanych przez 282 autorów. Tutaj nie możemy zrobić wyjątków, mimo że zdjęcie było na wysokim poziomie, mimo że zdjęcie było, można powiedzieć, doskonałe, ale jeżeli nie spełnia warunków, które są w regulaminie, po prostu takie zdjęcia są odrzucane. Warunki to przede wszystkim rozdzielczość, przede wszystkim pojemność plików nadesłanych, no i oczywiście format kadrowania. Przyjęliśmy takie zasady. Zasady obowiązują od pierwszego przeglądu, się nie zmieniły, no ale co roku po prostu nie wiem, czy uczestnicy nie czytają regulaminu. Zdarzają się osoby, które po prostu przysyłają nie takie zdjęcia. Ja odpowiadam na maile, proszę o poprawienie. No jeżeli ktoś poprawi, no to oczywiście są przyjęte. Jeżeli nie poprawi, no niestety muszę odrzucić, no bo jak zdjęcie przysłane jest w takiej rozdzielczości, takiego formatu, że wydrukuję wielkość pocztówki, to nie powieszę takiego zdjęcia na wystawie. No to już technicznie się po prostu nie da i dlatego takie zdjęcia są odrzucane. Tegorocznym jury przewodniczył pan Stanisław Orłowski, członek honorowy Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, członek Związku Polskich Artystów Fotografików i Zamojskiej Grupy Fotograficznej. Jurorem był również Henryk Szkutnik, członek Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Mirosław Chmiel, komisarz przeglądu. Chciałbym nas zaznaczyć, że poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki. Muszę powiedzieć, że byliśmy zaskoczeni i dość trudno było nam wybrać te prace do nagród, jak i prace, które zostały zakwalifikowane na wystawę pokonkursową. Jury wybrało 79 prac na wystawę pokonkursową, 79 autorów. Nagrody otrzymały złoty medal fotoklubu i nagrodę rzeczową za pracę Taniec w deszczu otrzymał Henryk Andrzejewski z Zamościa, srebrny medal Alina Ostasz z Zamościa za pracę Spojrzenie i brązowy medal Mateusz Chmiel z Rzeszowa za pracę Anatomia ciszy. Wyróżniono pracę Jarosława Domańskiego z Częstochowy z pracę Worker oraz Piotra Maciuka z Lublina pracę Dziewięcierz Moczary. Tegoroczny przegląd odbywał się pod honorowym patronatem prezydenta miasta Zamościa Rafała Zwolaka oraz Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.
12: Dlaczego akurat te trzy zdjęcia wygrały?
14: My, oceniając pracę, nie znamy nazwisk osób, które przysłały. Było ponad 1100 zdjęć, więc wszystkie były ponumerowane. I w tym momencie, po wielogodzinnej selekcji, zostało tam chyba 12 prac, tych najlepszych, które zostały przez nas najwyżej wypunktowane. No i z tych 12, według tej punktacji, bo każdy przydzielał z nas punkty, te prace akurat uzyskały największą ilość i dlatego zostały nagrodzone medalami i wyróżnione.
12: A co było punktowane w zdjęciach? Co było ważne, co było brane pod uwagę?
14: No, jak przy fotografii, jak przy w ogóle, jeżeli chodzi o obraz plastyczny, bywa przede wszystkim praca musi być zaskakująca, która zwraca szczególną uwagę. Poprawnie techniczne, no to wiadomo, to jest wstępna lekcja, żeby prace były poprawne techniczne. Ale musi być i odpowiednia kompozycja też brana pod uwagę. Brana pod uwagę jest również temat. Konkurs jest trudny, bo do oceny przez jury, dlatego że tutaj nie jest konkursem tematycznym, tylko tematy są zupełnie dowolne przy przesyłaniu prac i to jest dodatkowe utrudnienie dla jurorów, bo jak można porównywać pracę portret do krajobrazu, do sceny rodzajowej. Te zdjęcia się wyróżniały przede wszystkim raz, że nastrojem, raz, że sposobem kadrowania i drugi raz były naprawdę zaskakujące. Zwracały przede wszystkim na siebie uwagę. Nieraz ktoś ogląda zdjęcia w internecie, przeskakuje na kolejne i w pewnym momencie się zatrzymuje, dlatego, bo zdjęcie jest interesujące i zwraca uwagę. Te zdjęcia zwróciły naszą uwagę, te zdjęcia po prostu były inne od pozostałych, wyróżniały się właśnie tym, że przedstawiały coś niesamowitego, coś bardzo innego od pozostałych prac, no i dlatego też dostały największą ilość punktów i zostały wyróżnione. Najwięcej błędów w zdjęciach to są błędy w sposobie kadrowania. Podstawowe błędy, właściwie można mówić, że są zasady i można od zasad odejść, ale pewnych zasad nie da się przeskoczyć, jak tam na przykład ucięta ręka, czy po prostu nie w tym mocnym punkcie zdjęcia, mocny punkt zdjęcia jest nie w tym miejscu, nie to autor chciał pokazać. No i wreszcie zdjęcia, na które był po prostu bałagan. Tyle elementów, że po prostu nie wiadomo było, o co na tym zdjęciu autorowi chodziło. Czy o chodnik, czy o człowieka, czy o drzewa tam rosnące, czy o budynek. No niesamowity bałagan i takie zdjęcia po prostu są, nie są nigdy brane pod uwagę przy wyborze. Zdjęcie musi pokazywać, zgodnie zresztą z tytułem, jeżeli jest zatytułowane, to co jest w tytule, czyli to co autor chce pokazać, a nie żeby oglądający z tego bałaganu na zdjęciu domyślał się dopiero, o co autorowi chodziło. Nad każdym zdjęciem trzeba się zastanowić. To nie sztuka napstrykać bezsensownie, bo później oczywiście można to wykasować, a teraz tak się wszyscy nauczyli, że pstrykają bezsensownie. Trzeba przede wszystkim pomyśleć jak zdjęcie skadrować i pomyśleć to, co na tym zdjęciu chce się pokazać i dopiero to zdjęcie ma rację bytu i ma rację, może być prezentowane czy na wystawie, czy na konkursie.
12: Te zdjęcia pokazują dokładnie to, co chce autor pokazać.
14: Tak, to, co chce autor pokazać, a autor często co innego chce pokazać, a co innego w sumie fotografuje i powstaje wtedy taki galimatias, z którego później trudno wybrnąć.
12: A jak to zrobić, żeby pokazać to, co się chce?
14: No, jeżeli to, co się chce, to trzeba ten motyw zdjęcia umieścić w tym tak zwanym mocnym punkcie. Jest tak zwany złoty punkt. To jest od wieków stosowany i w malarstwie. Także fotografowie powinni to znać, tą zasadę. No i tak zwany trójpodział. Patrząc, zamykając na oczy i spoglądając na zdjęcie, wzrok nam leci w pewien punkt zdjęcia. Jeżeli w tym punkcie zdjęcia jest to, co nie chcemy pokazać, to znaczy, że jest coś nie tak.
12: Powiedzmy, co pojawiało się na zdjęciach podczas tegorocznego przeglądu? Czy było więcej na przykład krajobrazów, portretów?
14: O, tematyka była bardzo różna. Bardzo dużo zdjęć było reportażowych, bardzo dużo zdjęć również i krajobrazowych, architektury. Była martwa natura, był portret. Także tutaj trudno powiedzieć, tematyka była ogólna, nie braliśmy pod uwagę, jeżeli chodzi o fotografię tematu, braliśmy po prostu jakość wykonanych zdjęć.
12: Też tutaj mamy zdjęcia i kolorowe, i czarno-białe.
14: Tak, dużo zdjęć było czarno-białych również. Dwa zdjęcia czarno-białe są wyróżnione i jedno dostało trzecią nagrodę, brązowy medal. Dwa barwne zdjęcia, pierwsze i drugie miejsce. A poza tym, jak tak oglądam ten katalog, no są przeróżne. Jest dużo krajobrazów niesamowitych, zdjęć, jest przyroda, jest martwa natura, jest teatr, są scenki rodzajowe, architektura, dużo portretów. No, myślę, że są też zdjęcia, które, no, można powiedzieć, wykonywane z zastosowaniem różnych technik fotograficznych. Także śmiało mogę powiedzieć, że wystawa jest na tyle ciekawa, ponieważ tutaj nie ma jednolitych prac, nie ma jednolitego tematu. Na fotografiach po prostu tych zakwalifikowanych na wystawę jest wszystko.
12: A te zwycięskie prace, to z jakich gatunków fotografii są?
14: No, zwycięska praca, pierwsze miejsce, zdjęcie, taniec w deszczu, wykonane podczas deszczu, widać tańczące pary, drugie miejsce, widać na tym zdjęciu dynamikę, widać ruch. No, podobało się wszystkim. Po odszyfrowaniu okazało się, że jest to zdjęcie Henryka Andrzejewskiego z Zamościa, wykonane podczas arlekinady. Drugie zdjęcie pod portret dziecka, też wykonane w Zamościu, podczas Eurofolku. Niesamowite spojrzenie, niesamowity wyraz twarzy. Portret młodego artysty, który występował podczas Eurofolku. No i tutaj zdjęcie Anatomia ciszy, czern, biel, jakaś zaduma, pomieszczenie pełne mroku, I wreszcie Jarosława Domańskiego z Częstochowy, wyróżnienie dwóch panów, mimika, wyraz twarzy, gestykulacja. Też się podobało jurorom. No i zdjęcie z Dziewięcierza, Piotra Maciuka z Lublina. No kawałek starego cerkwiska, architektury, mroczne zdjęcie, ale pokazujące nastrój tego miejsca, powaga. Zdjęcia, po prostu konkurs jest bez tematu. Każdy temat jest dozwolony, dozwolona jest każda technika, więc mamy zdjęcia przeróżne. No podczas otwarcia wystawy będzie prezes fotoklubu, oczywiście władze miasta, będą wręczone nagrody, no i medale za najlepsze prace.
12: I będzie można obejrzeć wystawę?
14: Będzie można obejrzeć wystawę 24 o godzinie 17. Otwarcie Galerii AZ, Galerii Fotografii, która jest pod patronatem fotoklubu, Galerii Fotografii Zamojskiej Grupy Fotograficznej, mieszczący się Akademii Zamojskiej na ulicy Akademickiej 8, wejście od ulicy Pereca na drugim piętrze Zamojskiej Akademii Kultury.
12: Dodajmy jeszcze na koniec tego tematu, jaki jest cel właśnie zamojskiego przeglądu fotografii?
14: No celem to jest przede wszystkim, założeniem jest popularyzacja dobrej fotografii, popularyzacja fotografii artystycznej. Wiele osób się tym zajmuje, nie tylko tak przypadkowo, ale niektórzy to naprawdę wiele, wiele lat fotografują, prezentują się na wystawach, konkursach. Tutaj mają okazję zaprezentować swoje prace, pokazać się szerokiej publiczności. Te wystawy często później są prezentowane w innych miejscach. Pewnie ten przegląd też będzie gdzie indziej prezentowany. I

0: dlatego że tematyka tych przeglądów się nie zmieniła. Ja tylko mogę porównać to, ile zdjęć przychodziło na pierwsze przeglądy. To było założenie, że przegląd miał być w ogóle przeglądem fotografii zamojskiej, czyli tutaj środowiska zamojskiego. No okazało się, że po dwóch, trzech przeglądach zaczęły przychodzić zdjęcia nie tylko z Zamościa, po dwóch przeglądach, ale z całej Polski. Zaczęły przychodzić zdjęcia z zagranicy, bo i z Niemiec, i z Egiptu były zdjęcia. Bardzo dużo zdjęć z Ukrainy, ze Słowacji, z Czech, z Białorusi, z Litwy, z Łotwy. Także ten przegląd stał się po prostu przeglądem już międzynarodowym od wielu lat. W tym przeglądzie też jest wiele zdjęć prezentowanych nawet na wystawie spoza Polski. I skoro przysyłają, skoro chcą się pokazać, a w regulaminie to jest niezabronione, więc te zdjęcia też są oceniane i jeżeli są to zdjęcia dobre, to są też prezentowane na wystawie.
1: Czyli zachęcamy do udziału w przyszłorocznym przeglądzie.
0: No zachęcam do udziału w przyszłorocznym przeglądzie. Będzie już 13. Oj, myślę, że niepechowa 13. Myślę, że znowu duża ilość prac napłynie.
1: Przypomnę, że wernisaż rozpocznie się o godzinie 17:00. Odbędzie się w Galerii Fotografii AZ Zamojskiej Grupy Fotograficznej, grupy twórczej mieszczącej się w Zamojskiej Akademii Kultury przy ulicy Akademickiej 8 na drugim piętrze.
2: SK Zamość.
1: 27 września w niedzielę Centrum Geoturystyczne w Lipsku-Polesiu stanie się miejscem spotkania miłośników koni, przyrody, tradycji łowieckich, aktywnego spędzenia czasu. To tam odbędzie się trzecia edycja Hubertusa. Program będzie bardzo bogaty, szczegóły już teraz.
3: Witam Państwa serdecznie, Jarosław Kuchta, pracownik gminy Zamość.
4: Konrad Serafin, sołtys sołectwa Lipsko-Polesie.
1: Dzisiaj porozmawiamy o zbliżającym się wydarzeniu, czyli Hubertusie.
3: Tak, impreza już można powiedzieć cykliczna, bo po raz trzeci odbywająca się w przestrzeni Lipska-Polesia. Sołectwa, które idealnie wkomponowane jest to, ażeby właśnie takie przedsięwzięcie przeprowadzić z racji bliskości już roztocza lasów bogatych oraz centrum geoturystycznego, w którym całe to wydarzenie, praktycznie całe to wydarzenie będzie miało miejsce. Także 27 września, tym razem termin nieco wcześniejszy z racji tego, że chcemy tutaj zaprosić jak największą ilość mieszkańców gminy Zamość, regionu, ale również i turystów i wykorzystać tą, miejmy nadzieję, bardziej przychylną pogodę do tego, żeby na łonie natury spędzić jak najwięcej czasu, bo atrakcji w bród. Program będzie bardzo wielowątkowy, przyznam się szczerze, bo związany w szczególności z tą branżą konną, nazwijmy to, a więc wiele atrakcji związanych z tym, co dotyczy właśnie tutaj wszystkich stowarzyszeń i stadnin w regionie i miłośników koni. I dla nich już przewidujemy początek tej imprezy na godzinę 10, ale to myślę, że kolega Konrad opowie więcej na ten temat. A ja skupię się na tym, co będzie możliwe do zobaczenia tak naprawdę na przestrzeni Centrum Geoturystycznego w Lipsku-Polesiu, a więc właśnie od 11 otwarty będzie jarmark hubertowski. Jarmark, na którego terenie, powiedzmy, czy w obrębie którego będą przedstawiciele wielu instytucji związanych właśnie z samym lasem, a więc m.in. Nadleśnictwo Zwierzyniec, m.in. przedstawiciele Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu, czyli Komisja Edukacji. Będzie również klub kolekcjonera przedstawiał swoje eksponaty, ale też przedstawiciele zespołu szkół leśnych w Biłgoraju tu również przybędą na to wydarzenie. Bardzo wiele ciekawych wątków takich przyrodniczych, czyli pokazy kynologiczne, pokazy sokolnicze. Świetny zespół Krakwa. Mam nadzieję, że w pięcioosobowym składzie przybywa z różnych stron Polski. Są to młode postacie, które urodziły się chyba z sygnałówką w ręku, bo naprawdę to, co usłyszymy i te dźwięki, te sygnały, tą muzykę, którą zagrają, naprawdę to będzie coś niesamowitego. Na terenie tego jarmarku o 14 będzie msza hubertowska, msza polowa, a później zapraszamy serdecznie na 15, gdzie przy 100 zastawionych stołach zasiądziemy do biesiady hubertowskiej z pieczonym dzikiem w tle tradycyjnie. Bardzo ciekawy program, wypełniony pokorem

0: że tak się wyrażę. Dużo atrakcji dla małych, dla dużych, warsztaty pierogowe dla dzieciaków, warsztaty plastyczne dla dzieciaków, pokazy również, nie wspomniałem wcześniej, kowalstwa artystycznego, a więc wszystko, co związane z branżą łowiecką, leśną, konną, specyfika Hubertusa, taka jest po prostu. Stoiska promocyjne, komisje edukacji, zespołu szkół leśnych, prezentacja tych sygnałów, a więc to kowalstwo artystyczne, gry, zabawy dla najmłodszych, również i byk rodeo. Tutaj na pewno na wszystkich, którzy zechcą wziąć udział w różnego rodzaju konkurencjach, będą czekały czy upominki, czy nagrody, na pewno z pustymi rękami osoby, które czynnie będą zaangażowane, nie wyjdą z tego wydarzenia. Nie zabraknie również takich elementów, które bezpośrednio są związane ze światem flory i fauny Roztocza, więc na pewno będziemy widzieli tutaj i wilka, i rysia. Zresztą w obrębie samego centrum geoturystycznego jest ścieżka dydaktyczna, na której przedstawione są makiety właśnie tego świata przyrody ożywionej i nieożywionej, więc naprawdę to będzie taka fajna lekcja historii, przyrody, geografii dla osób, które zechcą przybyć na to wydarzenie. Plastyczne warsztaty związane są z kartami, które są przygotowane, już wydrukowane, na których znajdują się różnego rodzaju sylwetki właśnie tych zwierząt, ptactwa roztoczańskiego, drobnymi podpowiedziami tak naprawdę, czyli ze schematami, jak kolorystycznie one faktycznie wyglądają. Wiemy, że dużo bambinizmu teraz, że tak powiem, weszło w ten świat naszej przyrody i częściej widzimy różowego jelenia, czy czerwonego ptaszka, tak, który zupełnie odbiega kolorystycznie od tego świata rzeczywistego, od kolorów świata rzeczywistego, więc też chcemy jakby pokazać jednak ten realizm tego świata, tak? Po drugiej stronie tych kart są też krótkie informacje, takie ciekawostki związane z tym behawioryzmem tych zwierząt, a więc to, tak jak mówię, ta lekcja przyrody i plastyki będzie połączona dwa w jedno.
1: A czego będą dotyczyły pokazy kowalstwa?
0: To robi pan Kwarciany, mieszkaniec gminy Zamość. Będzie czynił pokazy tak naprawdę tego swojego kunsztu, który już prezentuje od ładnych kilkudziesięciu lat. Mam nadzieję, że zaskoczy nas przy swoim stanowisku.
1: Hubertus stanie się też miejscem wyjątkowego spotkania miłośników koni.
2: Tak jak wspomniał tutaj kolega Jarosław, o godzinie 10 startuje rajd konny, ponieważ Hubertus, święto świętego Huberta, to święto myśliwych, leśników, ale również i jeźdźców i amazonek. O 10 wyruszamy z Lipska Polesia w stronę Wólki Wieprzeckiej po trasach prowadzących Ułańskim Szlakiem Konnym. O godzinie 13 planowany jest powrót na miejsce gonitwy, tradycyjna gonitwa za lisem. Następnie zrywanie kaczora, jest to element tradycji jeździeckiej z Wielkopolski. Pluszowy kaczor zawieszony na wysokości. Jeźdźcy w siodle starają się sięgnąć jak najwyżej, żeby tego kaczora właśnie zerwać. Następnie odbędzie się dekoracja zwycięzców i wszystkich uczestników rajdu, a o godzinie 13.30 pokazy kawaleryjskie w wykonaniu Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody. Następnie powracamy na mszę świętą na plac Geocentrum.
1: Kto może się zgłosić i do kiedy?
2: Zgłoszenia przyjmujemy tak naprawdę do 25 września poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na Facebooku Zamojskiego Stowarzyszenia Miłośników Koni Sleipnir. Zgłosić może się każdy, kto jeździ samodzielnie w trzech chodach, czyli stęp, kłus, galop. Niestety nie przyjmujemy dzieci, które dopiero zaczynają się uczyć ze względu na specyfikę jazdy terenowej. Natomiast każda osoba, która czuje się na siłach, i jak najbardziej zapraszamy, zachęcamy do zgłoszenia.
1: Jaka to będzie trasa, jaki odcinek? I czy trudna?
2: Trasa nie jest trudna. Jak to trasa leśna, jest dość nieprzewidywana. Czasami trzeba się schylić, czasami mamy dość szeroką drogę. Trasa rajdu liczy, jeśli dobrze pamiętam, około 17 km. Tak więc 3 godziny jazdy takiej spokojnej z kilkoma elementami galopu.
1: Na czym będzie polegała ta gonitwa za lisem?
2: Jest to również element tradycji stricte hubertusowskiej. Jeden z jeźdźców, zwycięzca poprzedniej edycji, ma przypiętą do ramienia lisią kitę. Natomiast pozostali jeźdźcy, jadąc za nim, starają się tą kitę zerwać z jego ramienia. Zarówno w gonitwie, jak i w zrywaniu kaczora nagrodą jest zestaw czaprak oraz nałóżniki, dodatkowo puchar i zestaw upominków promocyjnych.
1: Powiedzmy też o pokazach kawaleryjskich.
2: Prostoczeńska Konna Straż Ochrony Przyrody kultywuje tradycję 25. Pułku Ułanów. Pokaże nam, w jaki sposób posługiwano się lancą oraz szablą. Jest to element w sumie sportu jeździeckiego. Zawody kawaleryjskie w posługiwaniu się szablą i lancą odbywają się w całym kraju. Jednym z etapów eliminacji mogliśmy zobaczyć w Sitnie. Natomiast u nas będzie sam pokaz, w jaki sposób się właśnie to tą bronią posługiwać.
1: A jak było rok temu? Czy dużo było uczestników tego rajdu?
2: W ubiegłym roku mieliśmy 38 uczestników rajdu z wielu, wielu różnych stadnin i stowarzyszeń w okolicy. Z tego względu w tym roku przygotowaliśmy również nagrody dla najliczniejszych delegacji z danej stajni lub stowarzyszenia. Większość osób czeka jednak na ostatnią chwilę, dlatego osoby, które zgłosiły się w pierwszej godzinie od uruchomienia, również otrzymają nagrody.
1: A czy wśród uczestników jest dużo kobiet?
2: Wśród uczestników rajdu około 75% stanowią kobiety, zdecydowaną większość.
1: A powiedzmy jeszcze o tradycji jeździeckiej w Polsce.
2: Tradycja jeździecka w Polsce jest naprawdę bogata. Chyba wszyscy znają opowieść o tym, jak wyglądał opis konia w pierwszej polskiej encyklopedii. Koń, jaki jest, każdy widzi. Konie stanowiły element naprawdę naszej kultury. Konie zostały udomowione jako zwierzęta do pracy. Natomiast z rozwojem wojen dobry koń zyskał na wartości. Konie ze zwierząt pociągowych zmieniły się właśnie w zwierzęta do prowadzenia wojen. Z tego względu stały się dość drogie i elitarne. Stąd nawiązanie właśnie w tegorocznym Hubertusie do tradycji XVII wieku. Serdecznie zapraszamy, zachęcamy do przebrania się w stroje nawiązujące do epoki. Szyszaki, zbroje husarskie, kontusze. Dla mis i mistera najlepiej ubranych jeźdźców przygotowaliśmy również dodatkowe nagrody.
1: Na Hubertusie pojawią się nie tylko konie, ale też psy.
0: Koleżanka Małgorzata najprawdopodobniej pokaże kwestie dotyczące układania podstawowego psu, bo nie tylko myśliwskich, ale również każdego naszego czworonożnego półpilara, ażeby był i karny, ażeby wykonywał te polecenia, które nadaje mu właśnie właściciel. Ale podejrzewam, że również będą pokazy aportowania, czy nawet być może przyniesienia delikatnego jajka w zębach przez takiego, no, dosyć dobrze zbudowanego psa.
1: Przypomnijmy, dlaczego organizowane jest takie wydarzenie jak właśnie Hubertus.
0: Tradycja, jak tutaj kolega wspomniał, już jest wielowiekowa. Jest to chęć pokazania też tak naprawdę integracji, zasymilowania się ze środowiskiem również i zewnętrznym osób, które nie na co dzień wiedzą, na czym polega praca, bądź też pasja jeździecka, myśliwska, łowiecka, tudzież leśna. A więc chcemy upamiętnić tą chwilę właśnie dzięki temu świętu. Zapraszamy. Myślę, że to wydarzenie pokaże Państwu na pewno, na czym albo przybliży i rozszerzy Waszą świadomość. Jeśli chodzi o Lipsko-Polesie, to już będzie trzecia edycja. To trzeba przyznać, że to Konrad właśnie sołtys sołectwa Lipsko-Polesie był inicjatorem i takim wytyczającym ścieżkę dotyczącą tego Hubertusa. Z racji wielowątkowości miłości do przyrody, powiedzmy, również wspomagam tą akcję i tutaj działamy z ramienia gminy Zamość.
1: Jest Pan inicjatorem tego wydarzenia. Dlaczego postanowił Pan je organizować?
2: W sumie przez przypadek. Sam jestem jeźdźcem, mam swoje konie. Zauważyłem, że w naszej okolicy brakuje takiego wydarzenia ponadpodziałowego, w którym mogliby wziąć udział mieszkańcy i właściciele oraz pracownicy i jeźdźcy z każdej stadniny. Każda stajnia w swoim zakresie organizowała większe lub mniejsze Hubertusy. Niestety ze względu na odległości troszkę nam się to rozbijało, zaczynała ta tradycja zamierać. Stwierdziliśmy, że spróbujemy zorganizować coś na skalę gminy, coś dużo większego. Na chwilę obecną przekracza to już skalę gminy, także udział w Hubertusie biorą osoby tak naprawdę już nawet spoza naszego powiatu. Zaczynamy dochodzić do momentu, gdzie jeźdźcy biorący udział zjeżdżają z całego województwa. Na chwilę obecną wiem o tym, że przyjadą również jeźdźcy z Lublina, zapowiadają się jeźdźcy z Biłgoraja, z Chełma, także zaczynamy tworzyć coś naprawdę wielkiego i mamy nadzieję, że uda nam się dogonić Hubertus z Palski, największy w Polsce.
1: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i do usłyszenia.
3: Eska Zamość News.
1: Violetta Sawa, zapraszam na magazyn Eski Zamość. W tym programie powiemy o jubileuszu i pracy Zamojskiej Straży Miejskiej. Podpowiemy, co zrobić, kiedy zobaczymy zwierzynę na naszej drodze. Będzie też zaproszenie na eskapady kresowe.
3: Eska Zamość.
1: To zaczynamy. Zamojska Straż Miejska wchodzi w tym roku 35 lat. Formacja świętuje w piątek w Stalowym. W naszym magazynie przypomnimy historię tej formacji. Porozmawiamy też, jak wygląda współczesność.
4: Dzień dobry Państwu. Komendant Artur Sipak, Straż Miejska Miasta Zamość. Z racji tego, że w tym roku obchodzimy 35-lecie istnienia Straży Miejskiej, chciałbym Państwu tak pokrótce, w kilku zdaniach przybliżyć historię naszej jednostki. Do życia powołał nas pan prezydent Zamojski. Był to 2 maj 91 rok. I wtedy Straż Miejska liczyła 5 osób, łącznie z komendantem. Była to formacja niemundurowana. Chłopcy nosili, koledzy właściwie nosili czarne spodnie, białe koszule i identyfikatory. W trakcie istnienia straży dochodziło do różnych reorganizacji i w 1997 roku wydzielono Straż Miejską z Urzędu Miasta jako jednostkę budżetową. Zmieniono regulaminy, strukturę, zakres działań i umundurowanie. Wtedy już pracowników było około 10 osób i powolutku rozwijaliśmy się, zatrudnialiśmy coraz więcej osób. Praktycznie od 2004 było to 17 do 20 osób. W 2004 roku w ramach struktury Straży Miejskiej mieliśmy posterunki na terenie jednostek oświaty. Była to budowlanka, zespół szkół elektrycznych i rolniczach. Następnie w 2006 roku powstał pierwszy monitoring i wtedy były to 3 kamery. Obsługą zajmowali się strażnicy do momentu, gdy tych kamer nie zaczęło przybywać. Obecnie jest to 324 kamery i 11 operatorów, łącznie z kierownikiem. I tworzą taki zespół, który daje nam możliwość reagowania szybko i skutecznie na wszelkiego rodzaju wykroczenia porządkowe na terenie miasta. Jest to bardzo skuteczne narzędzie, które nam ułatwia i pomaga w pracy. Obecnie Straż Miejska liczy 21 funkcjonariuszy. Jest to referat operacyjny z kierownikiem na czele, 5 strażników jest sekcji dyżurnych. To są ci Państwo, którzy cały czas operują na dyżurkach i przyjmują telefony, zgłoszenia od Państwa. I 14 strażników, którzy patrolują teren miasta. W okresie 35 lat jednostką tą zarządzało kilku komendantów i tutaj chciałbym wspomnieć, że pierwszym komendantem, inicjatorem powstania Straży Miejskiej był pan świętej pamięci Leszek Ujewski, który był komendantem w latach 91-92. Następnie był komendantem Zbyszek Stankiewicz 92-94, Andrzej Burzantowicz 95-97, pan Mieczysław Koszczanowski 97-99, Wiesław Gramatyka w latach 99-2012, świętej pamięci Krzysztof Adamczyk 2012-2014. Od 2014 do 2024 roku komendantem był pan Marian Puszka. Obecnie pełnię tą funkcję ja. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tą pełnić funkcję, zwłaszcza, że jestem związany ze Strażą Miejską od 29 lat. I tak na koniec chciałbym serdecznie podziękować mieszkańcom miasta Zamościa za wyrozumiałość, cierpliwość i współpracę.
1: Panie komendancie, czym dla pana jest ten jubileusz?
4: No, jest to kawał historii. Powiem Państwu, że z perspektywy lat, które tutaj przepracowałem, widzę, jak tutaj się dużo zmieniło, jakie mamy uprawnienia. To wszystko nam przybywa w międzyczasie, to ewoluuje. ludzie od momentu chęci zatrudnienia, gdzie mieliśmy dużą chęć ludzi pracy, żeby pracować tutaj u nas, było takie zahamowania, gdzie w międzyczasie wielu funkcjonariuszy odchodziło. Mamy wielu osób, które pracują w szeregach policji, którzy zaczynają po prostu na poziomie straży miejskiej.
1: Jaka to jest praca, panie komendancie?
4: No dosyć ciężko się pracuje, zwłaszcza, że musimy te problemy rozwiązywać na ulicy. Nie mamy możliwości przygotowania materiałów. Podczas interwencji podejmujemy decyzje i wkrada się nerwowość w niektórych przypadkach. Ja nie mówię o strażnikach, ale mieszkańcy bardzo często reagują nerwowo i stąd taka dosyć ciężka atmosfera jest.
1: Panie komendancie, przypomnijmy, jakie obowiązki mają strażnicy miejscy?
4: Ja już od dłuższego czasu działamy na podstawie prawa o ruchu drogowym. Są to wykroczenia drogowe, niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych. Są to wykroczenia porządkowe, wynikające z uchwał Rady Miasta. Typowo porządkowe wykroczenia.
1: Panie komendancie, w przypadku jakich wykroczeń najczęściej muszą interweniować strażnicy miejscy?
4: Jeśli chodzi o ruch drogowy, jest to nieprawidłowe parkowanie, stosowanie się do znaków B35, czyli zakaz zatrzymywania, B31, B1, również niszczenie zieleni, parkowanie na trawnikach. Jeśli chodzi o sekcję porządkową, wykroczenia w sferze porządkowej, to głównie chodzi o niszczenie zieleni, zaśmiecanie, porzucanie śmieci. No i również reagujemy na wypalanie różnego rodzaju materiałów pochodzenia organicznego na ogródkach działkowych. Kontrolujemy między innymi w okresie jesienno-zimowym piece centralnego ogrzewania na terenie miasta.
1: Panie komendancie, co jest najtrudniejsze w tej pracy?
4: Trudne relacje. Najczęściej chodzi tutaj te osoby bezdomne. Z jednej strony próbujemy im pomóc, staramy się im udzielać tej pomocy, a z drugiej strony one są odporne, nie chcą takiej pomocy. A mimo wszystko w okresie jesiennym czy zimowym jest duże zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Państwo zwlekają, nie chcą udać się do odpowiednich ośrodków. My musimy to nadzorować, pilnować, żeby takiej osobie się w międzyczasie nic nie stało.
1: Panie komendancie, a co daje satysfakcję w tej pracy?
4: Często jednak ludzie doceniają naszą pracę, dziękują nam w różny sposób, przychodzą tutaj na dyżurkę, podziękowania składają. To mi się wydaje, że to jest najważniejsze, że ludzie widzą jednak, że nie jesteśmy tylko od wypisywania mandatów, od karania, ale niesiemy pomoc. Tak jak to nasza formuła głosi, że jesteśmy formacją służebną, która ma pomagać przede wszystkim mieszkańcom.
1: Z jakimi sprawami możemy przejść do Straży Miejskiej?
4: Praktycznie ze wszystkimi. Pomożemy, jeżeli tylko mamy taką możliwość, współpracujemy z różnymi wydziałami Urzędu Miasta. Wtedy możemy w godzinach pracy urzędu, możemy skontaktować z różnymi jednostkami i wtedy ułatwia nam to pracę. Możemy pokierować takie osoby, jeżeli wymagają potrzeby, czy to MCPR, czy Wydział Zarządzania Kryzysowego. Także tutaj myślę, że dobrze nam się współpraca z tym wydziałem układa i niesie dużą pomoc dla mieszkańców.
1: Strażnicy miejscy codziennie patrolują teren miasta.
4: Przede wszystkim patrolujemy w okresie letnim, zwłaszcza, że teraz powstało nowe zagrożenie ze strony hulajnóg, które dla pieszych, dla rowerzystów sprawiają duże zagrożenie. Prowadziliśmy taką akcję w miejscach, gdzie te osoby gromadziły się. Najczęściej są to osoby nieletnie. Prowadziliśmy tak zwaną prelekcję. Tłumaczyliśmy, że konsekwencją ich działań będą skutki dla rodziców. Zarówno chodzi o mandaty, jak i skierowanie wniosków do sądów rodzinnych. I w tym okresie bardzo dużo takich terenów zielonych, terenów rekreacji, jak i również terenów obiektów sportowych umieszczonych na terenie szkół kontrolowaliśmy. I rozmawialiśmy z takimi młodymi ludźmi, żeby oni uniknęły kary, ewentualnie rodzice nie ponosili konsekwencji ich nieprzemyślanych decyzji.
1: W jakich sprawach interweniują strażnicy miejsca?
4: Przede wszystkim chodzi o sprawy porządkowe. Reagujemy na tereny działek, które są zaniedbane, które widać, że ktoś tam ewentualnie z osób postronnych przebywa. Reagujemy, informujemy mieszkańców, że dana działka jest zamieszkała przez osoby, co się bardzo często zresztą zdarza. Sprawy porządkowe, parkowanie na terenie osiedli, blokowanie wjazdów, wyjazdów. Po prostu typowo interwencje takie, które niosą pomoc i ułatwiają życie mieszkańcom naszego miasta.
1: Wróćmy jeszcze do tematu hulajnóg elektrycznych.
4: Tak, reagujemy, tylko przepisy troszeczkę tak działają, że jeżeli osoba, która kieruje hulajnogą, przekracza prędkość, to jest to tak uregulowane, że możemy reagować, gdy widzimy, jeżeli ktoś na hulajnodze porusza się z prędkością większą niż pieszy. Trudno określić, jaka to jest prędkość, a tylko na takiej podstawie możemy ewentualnie ukarać taką osobę. Najczęstsze wykroczenia popełniają osoby nieletnie. I wtedy informujemy rodziców. Na podstawie numerów, które uzyskujemy od tych osób, dzwonimy po rodziców, te rodzice odbierają. Najczęściej to się kończy na pouczeniu, niemniej jednak zdarzało się, że karaliśmy niektóre osoby mandatami.
1: Panie komendancie, jak większa liczba monitoringu, więcej kamer wspomaga pracę Straży Miejskiej?
4: No dużo większa wykrywalność tych zdarzeń jest. Mamy możliwość zareagowania jeszcze przed faktem, bo widzimy zachowania danej osoby i możemy zareagować zanim coś się wydarzy nieciekawego. Również w okresie jesienno-zimowym monitoring zwraca dużą uwagę na osoby, powiedzmy leżące, czy śpiące, czy siedzące na ławkach. To też duże zagrożenie dla tych osób. Najczęściej są to osoby pod wpływem i stanowią zagrożenie dla siebie.
1: Zaczęła się jesień. Jakie działania w związku z tym Zamojska Straż Miejska już podejmuje?
4: W tej chwili kontrolujemy te miejsca zagrożone. Tutaj przy współpracy z policją mamy tak określone tak zwane KMZ-y. I są to miejsca właśnie, tak jak wspomniałem, zagrożone. I dotyczy to również wykroczeń powodowanych przez pojazdy, jak i miejsc przebywania osób tych bezdomnych. Kontrolujemy te miejsca w okresie jesiennym, w zimie też po prostu miejsca odosobnienia i prawdopodobnego gromadzenia się takich osób. Są to osoby z zewnątrz, zdarzały nam się nawet już obcokrajowcy, ale dosyć szybko zostało to uregulowane tutaj przy współpracy właśnie z zarządzaniem kryzysowym, z MCPR-em. Udało nam się w bardzo szybki sposób pomóc tym osobom i skierowaliśmy ich do miejsca docelowego.
1: Jak już wspominaliśmy, najczęstsze wykroczenia to wykroczenia w ruchu drogowym.
4: Przede wszystkim są to wykroczenia w ruchu drogowym. Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych. Dużo tych wykroczeń jest w obrębie Starego Miasta, można powiedzieć, że najwięcej. Z tym, że na chwilę obecną korzystamy z monitoringu miejskiego. On rejestruje wykroczenia, my później wzywamy tak kierowcę danego pojazdu i zostaje wtedy on tam rozliczony na miejscu. Dużo informacji uzyskujemy od mieszkańców. Jest to najczęściej blokowanie wjazdów, wyjazdów, jeśli chodzi o rynek Nowego Miasta i tam na podstawie zgłoszeń telefonicznych. I taką prośbę miałbym też do mieszkańców, żeby nie wysyłano mailem prośbę o interwencję, bo to jednak troszeczkę trwa. Natomiast telefon alarmowy powoduje to, że dyżurny przekierunkowuje patrol, który znajduje się w innym rejonie, na miejsce zdarzenia i możemy w bardzo szybki sposób udzielić Państwu pomocy. 986, zapraszam serdecznie.
1: Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego strażnicy miejscy będą również kontrolować piece.
4: My mamy taki sezon, zaczyna to się powiedzmy od listopada do marca, do kwietnia i w tym okresie kontrolujemy, wydzielamy sobie konkretne ulice do kontroli i mieszkanie. Chociaż w większości osób już posiada ogrzewanie gazowe, niemniej jednak opał, najczęściej jest to opał niedobrej jakości, powoduje to, że widzimy taki różnego rodzaju dym i mieszkańcy reagują bardzo szybko, że jest to wypalane śmieci. Również przy uruchomieniu pieca, gdy piec jest jeszcze zimny czy mokry nawet, powoduje to właśnie wydzielanie dosyć dużej ilości dymu, a później ewentualnie zadymienia.
1: Panie komendancie, a jakie są najtrudniejsze interwencje?
4: Trudno powiedzieć. Każda interwencja jest jakby inna. Do każdej osoby się podchodzi indywidualnie. Nie podchodzimy tego w sposób taki ogólny, tylko staramy się w interwencji podchodzić konkretnie do danej osoby. Każdy reaguje na stres inaczej. Każdy ma inną sytuację życiową i tutaj staramy się z dużą wyrozumiałością podchodzić do takiej interwencji, bo naprawdę jeżeli chodzi o wykroczenia drogowe, inaczej będziemy podchodzić do osoby starszej, która w sposób niezamierzony popełniła jakieś wykroczenie, a zupełnie do osoby, która ewidentnie prowokuje swoim zachowaniem wykroczenia i interwencję straży.
1: Panie komendancie, powiedzmy, kto mógłby zostać strażnikiem miejskim, jeśli chciałby dołączyć do tej formacji?
4: Co jakiś czas proponujemy nabór i tutaj na BIP-ie informacje wszystkie Urzędu Miasta Straży Miejskiej, pojawiają się informacje o ilości naboru na etaty, także tutaj wszystkie rzeczy typowo Osoba musi mieć przede wszystkim ukończone 2 lata wykształcenie, nie może być karana. Najlepiej z jakimś tam doświadczeniem, z prawa jazdy, te rzeczy, które działają na korzyść danej osoby.
1: Panie komendancie, jak wygląda typowy dzień pracy strażnika miejskiego w Zamościu?
4: Zaczynamy o 7 rano, pracujemy dwuzmianowo, z tym, że jeżeli chodzi o uroczystości, imprezy organizowane przez miasto, na potrzeby miasta przedłużamy tą służbę i zdarza się często, że w systemie trzyzmianowym patrole zostają, żeby zabezpieczyć. Jednak to wiąże się z kosztami dla miasta, które muszą wynająć firmę ochroniarską dla zabezpieczenia. My to w ramach służby zabezpieczamy, pomagamy w ten sposób miastu. Rozpoczęcie służby zaczyna się o 7:00, dyżurny, ewentualnie kierownik rozpisuje patrole. Dzielimy patrole na piesze i zmotoryzowane, kierujemy w rejony, wyznaczamy rejony. Patrole kontrolują ten teren, zgłaszają interwencje właśnie zanieczyszczonych działek, nieprawidłowego parkowania. To wszystko spływa do dyżurnego i w ramach kompetencji dyżurnego przekierunkowuje ewentualnie, jeżeli jest taka potrzeba, patrole w inny rejon i kontrolujemy. Służba mniej więcej kończy się 14:45, schodzą patrole o łączeniu zmian, wtedy przekazujemy sobie informacje, bo jeżeli coś zostało niedokończone, przekazujemy to na drugą zmianę, żeby to po prostu zamknąć temat. Siedzibę mamy w ratuszu, natomiast tą dyżurkę, tak zwaną przebieralnię i szatnię mamy na Pereca, to tak 21:50 praktycznie dyżurny już nie przyjmuje zgłoszeń, musimy się przemieścić w inny rejon i wtedy ewentualnie, jeżeli to się odbywa, coś jest niebezpiecznego, przekierunkowujemy to na policję i prosimy o pomoc policji.
1: Panie komendancie, powiedzmy jeszcze troszeczkę więcej na temat tego centrum monitoringu.
4: Jest to na terenie szkoły dziesiątki, jest to dosyć spory kompleks. Jest to 324 kamery, praktycznie mamy dużą część miasta już obłączoną w kamery. W tej chwili jesteśmy w trakcie takiej modernizacji, schodzimy z części kamer, które nam jeszcze zostały analogowe i na cyfrówki w tej chwili. To pozwoli nam na lepszą jakość i dokładność odczytywania zdarzeń. W tej chwili jesteśmy w trakcie i w tej chwili wymieniane jest to na chwilę obecną.
1: A panie komendancie, w jakich miejscach Zamościa mogą pojawić się nowe kamery?
4: My staramy się wychodzić na potrzeby mieszkańców i tak na przykład było zgłoszenie z Bazarku i z Orzeszkowej osiedla i tam zostało to uwzględnione w projekcie, z tym, że to jest Wydział Inwestycji wtedy już przyjmował te zgłoszenia, my to tylko zaopiniowaliśmy i w ramach tej współpracy właśnie w tym rejonie pojawią się nowe kamery, które będą usytuowane w rejonie parkingu, na deptaku w kierunku Łabuńki i w rejonie gdzieś tam szkoły Trójki. Po pierwsze, duża trudność jak wszędzie, na każdych osiedlach z parkowaniem pojazdów. Tych pojazdów znacznie przybyło, miejsc parkingowych niestety nie i często parkowanie powoduje to, że blokują się pojazdy. Jedni mieszkańcy przyjeżdżają, blokują innych i wtedy to wynika właśnie z braku możliwości miejsc parkingowych dla innych osób, blokowanie się.
1: A dlaczego kamera powinna pojawić się na ryneczku na ulicy Orzeszkowej?
4: No duże zagrożenie ze strony tych osób, powiedzmy, spożywających często i gęsto alkohol. Po prostu w okresie tych handlu, w tym czasie otwarcia tego bazarku, te osoby przemieszczają się wśród mieszkańców. Często są to osoby pod dużym wpływem, bo są agresywne i to też jest spowodowane tym umieszczeniem tych kamer w tym miejscu.
1: Czy większa ilość kamer w Zamościu skutkowała mniejszą ilością interwencji?
4: No zdecydowanie dużo mniej tych wykroczeń. Zresztą tutaj ja mogę pokazać, panie redaktor, materiały. To są wykroczenia w ruchu drogowym popełnione przez pojazdy. Tylko na ulicy Bazyliańskiej. Jest to w ciągu kilku dni, tak jak pani tutaj zauważyła, jest to ponad 20 wykroczeń. I to wszystko jest rejestrowane i to na miejscu i w krótkim czasie jest rozpatrywane. Jeżeli jest to jednorazowe, najczęściej dostaję zawiadomienie w celu stawienia się i złożenia wyjaśnień i to się kończy pouczeniem. Natomiast zdarza się bardzo często, że są osoby takie, które popełniają wykroczenie, nie zgłaszają się i ignorują zawiadomienia. Wtedy dla takich osób używamy blokad i blokujemy pojazd i wtedy obowiązkowo właściciel czy kierowca danego pojazdu musi się do nas zgłosić. To zależy od wykroczenia. Jeżeli chodzi o wykroczenie typu parkowanie w strefie zamieszkania, czyli znak D40, jest to 100 zł, 1 punkt karny. Przy naruszeniach znaku B1 to jest do 500 i 8 punktów karnych.
1: Większa ilość kamer ułatwiłaby pracę strażnikom miejskim?
4: No na pewno, to dużo ułatwia pracę i powoduje, że to bezpieczeństwo mieszkańców jest dużo większe. Z tym, że to są bardzo duże koszty, jeżeli chodzi o koszty eksploatacji, napraw później, bo samo montowanie kamery to nie jest duży koszt, natomiast sama eksploatacja, konserwacja to nosi ze sobą duże koszty.
1: Panie komendancie, 25 uroczystość 35-lecia.
4: 25 w Centrum Kultury Filmowej, taka skromna uroczystość, awanse, podziękowania dla wydziałów Urzędu Miasta, wszystkich, którzy współpracują z nami, za całokształt naszej pracy. Przy awansie będzie to 5 osób awansowanych, to będą młodzi ludzie, którzy od niedawna są, jedna osoba będzie na zastępcę kierownika awansowana, z racji tego, że już ma pewne doświadczenie. Pozostali funkcjonariusze są już w stopniu starszego inspektora.
1: Panie komendancie, czego możemy życzyć strażnikom miejskim?
4: Przede wszystkim zdrowia. Przede wszystkim zdrowia. Jeżeli wszystko funkcjonuje normalnie, zdrowie funkcjonuje, to reszta to jakoś się układa.
1: 25 września w Kinie Stylowe startują eskapady krosowe. To okazja do poznania podróżników i posłuchania opowieści o ich wyprawach.
5: Jacek Podkościelny, nauczyciel geografii, organizator festiwalu Eskapady Krosowe.
1: Przed nami 12 edycja.
5: Tak, to 12 edycja i w tym roku, jak w latach poprzednich, mamy ciekawe prezentacje, ciekawych gości, którzy do nas, do Zamościa przyjadą. To będzie podróż w ciekawe miejsca, wysokie góry. Poznamy na przykład smak zimy na Syberii. Tam Krzysztof Suchowierski zabierze nas i o dziwo. Rowerem prawie 4000 km pokonał zimą Jakucję właśnie przy bardzo niskiej temperaturze, nawet minus 55. Zobaczymy, jak mu się to udało. Pojedziemy na Filipiny z Tomaszem Owsianym. Kiedyś tam był, pojechał po wielu latach sprawdzić, jak te jego opisy, jego opowiadania, jego wrażenia się zmieniły, a może się nie zmieniły. Pojedziemy także do 5 wybranych miast świata. Marek Marcola nas tam zabierze. W 111 podróżach po świecie wybrał 5 miast, które go zachwyciły. Później na sam koniec już typowe górskie wyprawy. Będzie to Ekwador, w Andy, w gronie 3 Zamościan. Udaliśmy się tam na przełomie lipca i sierpnia w tym roku. A na koniec himalaista Artur Małek, znany ze zdobycia zimą Broad Peaku w Karakorum, opowie o zimowej wyprawie na K2 narodowej, w której brał udział.
1: Jak było w Andach?
5: W Andach było bardzo kolorowo. Myśmy założyli sobie tam tak zwaną aleję wulkanów do zobaczenia i do zdobycia to, co się da zdobyć. Z 4 takich celów udało się zrealizować 3 na 4, czyli na 3 wierzchołki udało się wejść. Zdobyliśmy te szczyty wulkany, które są w tym kraju bardzo liczne. Natomiast na ten słynny Cotopaxi z racji złej pogody udało się pokonać nam trzem wysokość 5000, około 200 metrów i musieliśmy zrobić odwrót, co często też w górach bywa z racji tych pogodowych trudności. Ale bardzo, bardzo zadowoleni wróciliśmy, jak było, bo nie tylko góry, ale też i Quito i w ogóle cudowne miejsca w Ekwadorze, który jest bardzo taki zróżnicowany, słynne wyspy Galapagos, Amazonia, bo też Ekwador posiada ten skrawek pięknej krainy. To wszystko można będzie zobaczyć, usłyszeć właśnie na festiwalu.
1: Powiedzmy jeszcze, ile trwała właśnie wyprawa?
5: Nasza wyprawa Zamościan trwała 16 dni. Tak naprawdę to miała się odbyć do Boliwii. Już mieliśmy w zasadzie wszystko zaplanowane z programem i biletami, ale z racji takich trudności, które są tam na miejscu w tym kraju, niespokojnych ulic, odradzono nam to. Miejscowi odradzili, że w tym roku może nie. Więc szybko trzeba było zmienić plany na Ekwador, który gdzieś tam kiedyś też występował. To kraj położony na równiku, piękny, mający góry, ocean, właśnie te słynne wyspy Galapagos, ślady Inków, ale też i piękną Amazonię. I no, nie ukrywam, że było bardzo szybkie tempo tego pobytu, ale udało nam się wiele, wiele rzeczy zobaczyć.
1: Eskapady krasowe to dzień, który składa się z dwóch części.
5: Tak było do tej pory. W tym roku ograniczamy to do jednego dnia. Część tą dydaktyczną związaną z prezentacjami dla szkół będziemy realizować w szkołach, z którymi będziemy to przeprowadzać w październiku i w listopadzie, w zamojskich szkołach też, i będziemy się starali, aby ten program właśnie, który od początku był, czyli ta część dydaktyczna, tak zwane warsztaty młodego podróżnika, również się odbyły w ramach tego festiwalu, ale trochę w tej zmienionej formie.
1: Powiedzmy jeszcze, dla kogo jest festiwal Eskapady Kresowa?
5: Myślę, że dla wszystkich nas, którzy kochają podróże, ale też i jeżdżą, ale też dla takich, którzy się niekoniecznie wyprawiają z różnych przyczyn, z różnych trudności, nie uczestniczą, z różnych ograniczeń, ale tutaj na żywo, nie wirtualnie, powtarzam, to jest zaletą tego festiwalu, że przyjeżdżają ludzie, którzy po prostu czegoś dokonali, są z tego bardzo dumni, chcą nam o tym opowiedzieć. Nie jest to festiwal komercyjny, jak wiele razy podkreślałem. Naprawdę zapraszam na to, aby przeżyć prawdziwe emocje ludzi, którzy w ciekawe miejsca odległe się wyprawiali z sukcesami.
1: To jest spotkanie, w których nie tylko słuchamy o podróżach, ale też spotykamy drugiego człowieka.
5: Tak, drugiego człowieka, który może wydaje nam się z wcześniejszych jakichś wyobrażeń jakimś takim herosem i takim, który sobie radzi ze wszystkim, a wcale tak nie jest. To też ludzie i my, jeżdżący, wyprawiający się, podejmujący te decyzje o wyjeździe, no mamy różne swoje także ograniczenia, które trzeba pokonywać, i te wyprawy też poznają nas, samych siebie, uczą wytrwałości, uczą takiej determinacji, łatwiej potem się stykać z różnymi takimi małymi problemami, które później, wiadomo, każdy z nas ma w swoim życiu.
1: Powiedzmy jeszcze, jaki program?
5: Myśmy podzielili to w tym roku na dwie części. Pierwsza część od 17:00 i tutaj takie typowo podróżnicze będą spotkania z trzema podróżnikami. Otworzy festiwal pan Marek Marcola, nasz tu lokalny taki globetrotter. Opowie właśnie o pięciu wybranych miastach spośród tych wielu, wielu jego, już w tej chwili wspominałem, 111 krajów na swoim koncie. Wybierze pięć miast, które go zachwyciły. Później będzie właśnie pan Tomasz Owsiany, laureat. Wiele wyróżni na wielkich festiwalach w Polsce, w Kolosach, między innymi w Gdyni słynnym, ale też i pisarz, i reporter, świetnie przelewający na karty książek swoich bestsellerów podróżniczych to wszystko, co widzi tam w tych odległych krajach. Gujana francuska, Paragwaj wcześniej był, teraz będzie o Filipinach. No i właśnie mówimy, Sybirak, który pokonał rowerem Jakucję przy minus 55, pan Krzysztof Suchowierski, udało nam się go zaprosić i będzie. Krótka przerwa i później te dwie opowieści górskie, wysokogórskie dla miłośników gór, czyli Ekwador, grupy zamojskiej i człowiek z wielkiego świata, himalaista, nasz członek kadry narodowej zimowej, Artur Małek. Także tutaj już będą naprawdę góry bardzo, bardzo wysokie.
1: Czyli zapraszamy.
5: Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Naprawdę takie emocje to raz w roku w Zamościu w tej kategorii podróżniczej jest okazja spotkać tych, którzy jeżdżą daleko i potrafią o tym powiedzieć.
1: Dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
3: SK Zamość.
1: Nasz magazyn kończymy poradami, jak zachować się, kiedy na naszej drodze pojawi się zwierzyna leśna.
6: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Co jakiś czas dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt leśnych. Nie ma złotego środka na to, aby ustrzec się przed zdarzeniem z udziałem zwierzyny leśnej. Mamy możliwość jednak zmniejszyć ryzyko zderzenia ze zwierzyną. Pamiętajmy o tym, że do tego typu zdarzeń najczęściej dochodzi wczesnym rankiem oraz późnym wieczorem. To właśnie wtedy zwiększa się prawdopodobieństwo spotkania zwierzyny na drodze. Jak należy reagować, kiedy zobaczymy zwierzę leśne na drodze? Należy przede wszystkim zwolnić i uważnie obserwować drogę i jej otoczenie. Jeżeli zwierzę nas dostrzeże, powinno zejść samo z jezdni. Jeżeli się nie wystraszy, możemy spróbować użyć sygnałów dźwiękowych albo mrugania światłami. Tylko musimy mieć tego świadomość, że niektóre zwierzęta mogą inaczej zareagować na nasze sygnały. Może to przykuć uwagę zwierząt i unieruchomić je. W takich sytuacjach należy po prostu zmniejszyć prędkość i uważnie ominąć zwierzę, Jeżeli już zobaczymy na drodze zwierzę, należy zmniejszyć prędkość i bardzo ostrożnie spróbować je ominąć, mając na uwadze przede wszystkim własne bezpieczeństwo. Musimy mieć również świadomość, że zwierzyna leśna żyje w stadach, więc jeżeli jedno zwierzę zobaczymy na drodze, musimy mieć świadomość, że za chwilę w tym miejscu może pojawić się kilka kolejnych zwierząt. Podróżując drogami leśnymi warto stosować zasadę ograniczonego zaufania. Administratorzy dróg ustawiają znaki ostrzegające o zwierzynie w miejscach, gdzie jej ruch jest intensywny. Pamiętajmy jednak, że te znaki nie obowiązują zwierzyny i same biegają na drogę tam, gdzie chcą po prostu, ale my jako kierujący, widząc taki znak, musimy zdjąć nogę z gazu i po prostu uważnie obserwować pobocza drogi.
1: A co powinniśmy zrobić, jeżeli już dojdzie do zderzenia z udziałem zwierzyny leśnej? Jak powinniśmy się zachować? Jak powinniśmy zabezpieczyć teren wypadku?
6: Podobnie jak w przypadku każdego innego zdarzenia drogowego, powinniśmy zabezpieczyć miejsce tego zdarzenia, tego wypadku. Należy w odpowiedni sposób ustawić trójkąt ostrzegawczy oraz włączyć światła awaryjne, zwracając tym samym uwagę innych kierowców, że na drodze jest jakieś zagrożenie, jest jakieś niebezpieczeństwo i wówczas bezpiecznie już poprosić o pomoc, powiadomić policję. Pamiętajmy również o tym, że jeżeli w pobliżu jest ranne zwierzę, pod żadnym pozorem nie wolno do niego podchodzić.
1: Tym tematem kończymy nasz magazyn Zamojskiej Eski. Dziękuję i zapraszam do słuchania kolejnych. Bądźcie z nami.
3: Eska Zamość News.
1: Wioletta Sama, zapraszam na magazyn lokalny Radia SK Zamość. W tym programie powiemy o przebudowie ulicy Powiaków, będzie o wystawach Zamojskiej Grupy Fotograficznej. Zabierzemy Was też na wycieczkę do Sandarek.
3: SK Zamość.
1: Dostartujemy. Od soboty 26 września rozpoczną się utrudnienia dla kierowców na ulicy Powiaków w Zamościu. To w związku z początkiem przebudowy tej ulicy. Wykonawca zamknie dla ruchu odcinek od ronda przy cmentarzu do ulicy Przemysłowej.
7: Marcin Basak, prezes zarządu przedsiębiorstwa robót drogowych.
1: Prezesie, przed nami duża inwestycja na ulicy Powiaków.
7: Tak, zgadza się. W tej chwili rozpoczęliśmy pierwszy etap i zaczynamy od rozbiórek chodników i zatok postojowych na odcinku od ronda przy wiadukcie do skrzyżowania z ulicą Przemysłową. To jest odcinek o długości około 290 metrów. Tak jak wspomniałem, zaczynamy od rozbiórek. Jednocześnie będą trwały też prace odtworzeniowe na chodnikach i zatokach postojowych.
1: Jakie są kolejne planowane w najbliższym czasie prace?
7: W dniu 26 września wprowadzamy docelową czasową organizację ruchu. Na wspomnianym odcinku będzie ona obejmowała zamknięcie tego odcinka i w kolejnym etapie przystąpimy do rozbiórek nawierzchni bitumicznych i do budowy kanalizacji deszczowej. W tym samym czasie będziemy też prowadzić prace związane z budową muru oporowego przy cmentarzu parafialnym.
1: Panie prezesie, jakie objazdy zostaną wytyczone dla kierowców?
7: Możemy powiedzieć o objazdach. Objazdy będą realizowane przez ulicę Prostą, czy też 11 listopada, przez ulicę Kilińskiego i w stronę ulicy Przemysłowej i Piłsudskiego.
1: Na jakie etapy będzie podzielona przebudowa ulicy Pałowiaków?
7: Zadanie docelowo zostało podzielone na trzy etapy. Pierwszy etap to ten tutaj od ronda przy wiadukcie do skrzyżowania z ulicą Przemysłową. Kolejny etap to budowa skrzyżowania z wyspą przy ulicy Przemysłowej i ulicy Piłsudskiego. I kolejny etap trzeci od ulicy Przemysłowej w kierunku ulicy Piłsudskiego.
1: Co będzie w zakres robót każdego z tych etapów?
7: W etapie pierwszym mamy do czynienia z budową, czy też z przebudową i odtworzeniem ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, budową muru operowego przy cmentarzu parafialnym, budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem konstrukcji jezdni. Drugi etap, można powiedzieć, że będzie tożsamy z pierwszym, z tym, że będziemy mieli tutaj budowę skrzyżowania z wyspą i etap trzeci, którym już będzie, no nie będzie budowy muru operowego, tak, bo tutaj tego projekt nie zakłada. Będziemy mieli rozbiórki nawierzchni, budowę nowych warstw konstrukcyjnych, budowę sieci kanalizacji deszczowej i budowę ciągów pieszych, pieszo-rowerowych.
1: Ale teraz, panie prezesie, powiedzmy, w jakim czasie zostaną realizowane poszczególne etapy tej inwestycji?
7: Pierwszy etap zakładamy, że zostanie zakończony do końca bieżącego roku. Mamy nadzieję, że uda nam się w tym terminie to zrealizować. Umowa została zawarta z miastem 30 czerwca bieżącego roku i termin umowny to jest 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy, czyli jest to 30 września 2027 i należy liczyć się z tym, że praktycznie do końca tego terminu umownego będą trwały tutaj prace. Być może drugi etap zostanie rozpoczęty jeszcze w roku bieżącym. To wszystko będzie zależało od warunków pogodowych, jakie nam przyniesie jesień i zima.
1: A jakie utrudnienia muszą przygotować się piesi w związku z przebudową ulicy Pawiaku?
7: Piesi muszą przygotować się na utrudnienia związane z tym, że wszystkie ciągi piesze będą rozbierane i będą przebudowywane, czy też odtwarzane, aczkolwiek dostęp do lokali usługowych, dostęp do cmentarza będzie zapewniony, aczkolwiek on będzie zapewniony w tak zwanym trybie roboczym, czyli będzie wprowadzona organizacja ruchu, do której piesi będą musieli się dostosować. Zostaną wyznaczone bezpieczne ciągi piesze, z których będą piesi mogli korzystać.
1: Panie prezesie, czy przebudowa ulicy Pawiaków będzie inwestycją trudną i co może stwarzać najwięcej problemów?
7: Jest to dość skomplikowana inwestycja, dość istotnym elementem i wymagającym jest tutaj szczególnie budowa muru oporowego przy ogrodzeniu cmentarza, z racji tego, że mur ma być posadowiony w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia, będziemy musieli tutaj szczególną uwagę zwrócić na jego konstrukcję. Mur oporowy ma zabezpieczyć, zresztą jak Państwo widzieli dotychczas, to ogrodzenie cmentarza, ono miało tendencję do wychylania się w stronę wewnętrzną cmentarza. Tu już kilkakrotnie były prowadzone prace nad zabezpieczeniem tego i w ramach przebudowy tutaj ulicy Pełowiaków został zaprojektowany mur oporowy, który ma zabezpieczać ogrodzenie cmentarza przed naporem ziemi tutaj od strony jezdni. Powstanie ława betonowa, na której zostanie posadowiony mur oporowy w kształcie tak zwanych elek i one będą zakotwione do tej ławy betonowej, co jakby przeniesie całe obciążenie ziemi na ten mur oporowy, a ogrodzenie zostanie odciążone.
1: Panie prezesie, czy inwestycja będzie wiązała się z wycinką drzew?
7: Tak, przedmiar robót, dokumentacja projektowa zakłada wycinkę łącznie 29 sztuk drzew. Są to między innymi te drzewa zlokalizowane tutaj przy cmentarzu, a pozostałe to są szczególnie drzewa tutaj przy ulicy Pełowiaków od strony osiedla Planty. Część drzew koliduje z nowo projektowaną infrastrukturą, aczkolwiek w ramach inwestycji przewidziano nasadzenia włącznie w ilości 139 sztuk drzew, platan klonolistny o wysokości od 4 do 5 metrów wysokości. One będą w trakcie prawdopodobnie nasadzone.
1: Teraz powiedzmy, dlaczego akurat taka organizacja ruchu? Dlaczego zamknięcie całego odcinka?
7: Zamknięcie całego odcinka jest spowodowane przede wszystkim zachowaniem bezpieczeństwa, a także sprawnej organizacji robót. Zamykając odcinek, dany odcinek drogi przewidziany do przebudowy, pozwala nam wyeliminować ruch, który musielibyśmy w trakcie prac szczególnie zwracać uwagę. To daje nam ten komfort, że pozostawiamy tylko dojazd dla użytkowników, czy też mieszkańców osiedla, ci, którzy muszą dojechać do swojego miejsca zamieszkania, a pozostały ruch będzie odbywał się objazdami. Dzięki temu możemy zrealizować daną inwestycję sprawniej przede wszystkim i bezpieczniej dla użytkowników drogi.
1: Na jakie może przykre niespodzianki wykonawca się przygotował?
7: Mamy nadzieję, że żadnych przykrych niespodzianek tutaj nie będzie.
1: A jeśli chodzi o takie etapy tych prac, na tym pierwszym właśnie odcinku? Jak moglibyśmy powiedzieć?
7: W tym pierwszym etapie realizacji zaczęliśmy w tej chwili od rozbiórek ciągów pieszych i w miarę możliwości są one przez nas odtwarzane. Jak tylko zostanie wprowadzona docelowa czasowa organizacja ruchu, odcinek zostanie zamknięty. W pierwszej kolejności przystąpimy do rozbiórek jezdni i do budowy kanalizacji deszczowej. Jednocześnie będą też prowadzone prace przy budowie muru oparowego przy ogrodzeniu cmentarza.
1: Panie prezesie, w ramach tej inwestycji powstanie nowe rondo.
7: Jeżeli chodzi o rondo, to będzie to po prostu zwykłe skrzyżowanie. Skrzyżowanie z wyspą o troszkę zmienionej geometrii niż struktury.
1: Dobrze, tak będzie wyglądała nowa jezdnia?
7: Nowa jezdnia została zaprojektowana o szerokości około 10,5 metra. Na środku jezdni został przewidziany czerwony, tak zwany bezkolizyjny pas do skrętu. Została zmienione lokalizacje przejść dla pieszych. W tej chwili tutaj od ulicy Piłsudskiego będzie przejście za wjazdem do szpitala. Kolejne przejście dla pieszych będzie mniej więcej na wysokości domu pogrzebowego. To przejście koło sklepu nie będzie funkcjonowało. Kolejne przejścia będą tutaj w obrębie ronda przy ulicy Przemysłowej i ostatnie przed rondem przy wiadukcie. Na wysokości schodów do cmentarza. Jeżeli chodzi o pieszych i rowerzystów, zarówno po lewej, jak i po prawej stronie jezdni zostały zaprojektowane ciągi piesze. Jeżeli chodzi o ciągi rowerowe, miejscami będą to ścieżki zarówno po lewej i prawej stronie, aczkolwiek w większości ścieżki rowerowe będą znajdować się po jednej stronie jezdni. Na odcinku od szpitala do skrzyżowania z ulicą Przemysłową będzie to ścieżka po lewej stronie, a tutaj na wysokości cmentarza będzie to ścieżka po prawej stronie.
1: I co jeszcze się zmieni?
7: Będziemy mieli bardzo dużo zieleni, powstaną nowe elementy małej architektury, miejsca dla rowerzystów. Najtrudniejsze, oceniamy, że trudniejszym elementem będzie budowa muru oporowego przy ogrodzeniu cmentarza. Z racji tego, że mur jest, można powiedzieć, że w pewnym sensie niestabilny, przechyla się w stronę, przepraszam, nie mur, tylko ogrodzenie, przechyla się w stronę wewnętrzną cmentarza, a mur oporowy będzie lokalizowany bezpośrednio przy ogrodzeniu. Z tego też względu prace przy budowie tego muru oporowego będą etapowane i nie będzie on wykonywany jednocześnie na całej długości, tylko etapami, tak żeby nie naruszyć konstrukcji ogrodzenia. W tej chwili każdy widzi, jak wygląda obecna nawierzchnia jezdni ulicy Pełowiaków. Jest ona dość zdeformowana, pofałdowana. Po zakończeniu inwestycji będziemy poruszać się po nowej, przede wszystkim bezpiecznej warstwie bitumicznej. Trzeci etap zostanie rozpoczęty najprawdopodobniej w przyszłym roku. To wszystko będzie weryfikowała pogoda przede wszystkim.
1: Zamojska Grupa Fotograficzna zaprasza na swoje wystawy. Część jest jeszcze dostępna, ale szykuje się też kolejna. Szczegóły już teraz. O szczegółach mówi Mirosław Chmiel z Zamojskiej Grupy Fotograficznej.
8: Jeszcze do października będzie wystawa w hotelu Zamojskim, Włoskie Fascynacje Henryka Andrzejewskiego. W Zamojskim Domu Kultury mamy jeszcze dwie wystawy. Do 7 października będzie wystawa Artyści, portrety artystów związanych tutaj z Zamościem, Zamojszczyzną, występujących tutaj na naszych scenach, na tej wystawie artystów, znane postacie, ale są i zamojskie, bo jest na zdjęciu i nieżyjący już Witek Paszt, jest na zdjęciu Staś Orłowski, artysta fotografik, nasz Nestor, zamojski Nestor fotografii, który poświęcił całe życie, jest członkiem rzeczywistym Związku Polskich Artystów Fotografików, jest członkiem honorowym Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, zasłużony dla fotografii polskiej, otrzymał taki medal 2018 roku. Także zapraszam. Wystawa do 7 października w Przemyskim Dom Kultury. No i na holu zdjęcia Przemyskiego Lata Teatralnego. To taka moja wystawa podsumowująca tegoroczne 51. edycję Zamojskiego Lata Teatralnego, zdjęcia archiwalne, począwszy od początku, a skończywszy na ostatnich spektaklach, które się odbywały w przestrzeni miejskiej, jak i na scenie Zamojskiego Domu Kultury. Ja tutaj dałem kilkaset, począwszy od zdjęć tych archiwalnych z lat 70., kiedy Zamojskie Lato Teatralne ruszała, pierwsza, druga, trzecia edycja. No takie Zamojski Dom Kultury wybrał i takie powiesił, to takie są około 30. Z różnych lat i z 20 i 21 wieku, tak z przełomu. To są zdjęcia wykonane na żywo, to nie są zdjęcia studyjne, to są zdjęcia osób, które gdzieś tutaj występowały, gdzieś tutaj przebywały w Zamościu. Zdjęcia czarno-białe, dużego formatu. Postacie, może troszeczkę to zainspirowane były te zdjęcia wystawy Sergiusza Szachny, aktorzy, która była w Akademii Zamojskiej. Chcieliśmy pokazać

zdjęcia, które pokazują tam Henryka Andrzejewskiego, są zdjęcia no, robione późną jesienią, właściwie przed świętami grudniowymi, kiedy te skalambri, kiedy te plaże opustoszały, kiedy miejscowości opustoszały, także troszeczkę inne Włochy, niepełne turystów. Jest architektura, przede wszystkim architektura, wspaniałe widoki. Będzie ta wystawa do końca, do 8 października. Później będziemy mieli następną wystawę Aliny Ostasz, artystkę, fotografkę Fotoklubu RP. Będzie to wystawa Twarze Europolku. Zdjęcia, które no, wykonywała przez kilkanaście lat, a tutaj tych zespołów na Europolku przewinęło się kilkadziesiąt, no grubo ponad 60, bo jak 2 lata temu robiłem, to było 56 chyba różnych zespołów pokazywałem na tej wystawie plenerowej. To już minęło 2 lata, czyli do następne Europolki troszeczkę więcej. No wybrała te zdjęcia, to są zdjęcia portretowe, zresztą jej jedno zdjęcie na 12 przeglądzie dostało 2. miejsce. Myślę, że się wszystkim też ta wystawa podoba. No i 7 października, jak zwykle, wystawa poplenerowa, 6 ogólnopolski plener fotograficzny roztocze, już jest przygotowywany katalog. 7 października w Zamojskim Domu Kultury. W plenerze brało udział 32 fotografików, członków fotoklubu, artystów fotoklubu, Związku Polskich Artystów Fotografików, Związku Polskich Fotografów Przyrody. Podczas pleneru byliśmy... Plener roztocze to jest takie ogólne hasło. Już się odbył, to był właściwie 11 plener na Roztoczu, ale jeździmy w różne miejsca. W tym roku byliśmy na Grzędzie, cały dzień na Grzędzie Sokalskiej i oczywiście te wszystkie cerkwie, które tam się znajdują, jest ich sporo. Mieliśmy możliwość fotografowania nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz. Byliśmy również na terenie tutaj gmin Krynice, gminy dalej tam położonych Werwkowic i sąsiednich. Także tutaj było fotografowane już roztocze, ale także byliśmy przez dzień czasu w Zamościu, tutaj podejmowani przez pana prezydenta. Byliśmy oprowadzeni i po ratuszu, i na wieży, i w podziemiach. No i oczywiście był to dzień, kiedy trwał festiwal Eurofolk, także mogli uczestnicy także pofotografować i koncerty tego zespołu, nie tylko architekturę i Zamość. Wystawa różnorodna i jak zwykle tematycznie jest związana z Roztoczem, ale zdjęcia są pokazane, Roztocze jest pokazane tak, jak ono jest. Czyli stare młyny, stara kuźnia, są zdjęcia architektury, krajobrazu, no i zdjęcia Zamościa. Zamościa nie tylko architektury, ale także co się działo na Rynku Wielkim, czyli Europolk. Reportaż, krajobraz, architektura, to co fotografowaliśmy podczas tego 5-dniowego pobytu na Roztoczu. A plener odbyło się w dniach 15-19 lipca. Jak zwykle siedzibę mamy w Krynicach, tam dzięki uprzejmości i wójta gminy, i

0: dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury, dyrekcji szkoły. No, czujemy się jak u siebie w domu. Otwarcie wystawy 7 października w Zamojskim Domu Kultury o godzinie 17.
1: SK Zamość.
2: Na koniec naszego magazynu zabieramy Was na wycieczkę do Sandarek. Mówi Edward Słoniewski, honorowy prezes Zamojskiego Oddziału PTTK.
3: Pięknie jest ogólnie na Roztoczu i tym razem zapraszam Państwa na wycieczkę. Oczywiście można z własnym dojazdem, można samochodem, można rowerem dojechać w miejscowość Sanderki. Miejscowość jest położona u stóp wzgórza wysokiego. Są dwie nazwy, dwie miejscowości. Jest potok Sanderki i Sanderki, ale my omawiamy Sanderki. I tak dojechać tam można bardzo łatwo. Od Zamościa jedziemy w kierunku Józefowa drogą 849 i tuż przed stacją Krasną po prawej stronie jest taka zielona kapliczka, a przed kapliczką droga w prawo. W tej chwili tą drogę utwardzono kamieniem, także troszkę rowerem to by było trudno przejechać, ale samochodem się śmiało przyjeżdża. Wtedy dojeżdżamy już do Sanderek, po prawej stronie będzie krzyż, taka figura na rozstajnych drogach, natomiast my skręcamy w lewo i ostro w górę wjeżdżamy. I tam na górze będzie możliwość zawrócenia, po prostu zjazd z powrotem i tam zatrzymujemy się. To jest miejsce, to jest taki węzeł szlaków, tamtędy przebiegają dwa szlaki piesze, szlak centralny, ten najdłuższy na terenie Roztocza, Szastarki do Chorzyńca Zdroju, to jest koloru niebieskiego, oraz szlak zielony imienia Aleksandry Wachniewskiej ze Zwierzyńca do Florianki. I te szlaki właśnie tam przechodzą przez ten węzeł, stamtąd wychodzą, jeszcze tam się rozchodzą, bo szlak zielony prowadzi w dół w kierunku właśnie Florianki, natomiast w lewo prowadzi szlak centralny. Tam są również znaczki dwóch ścieżek spacerowych. Ścieżka czerwona jest o wiele ciekawsza i prowadzi przez właśnie obok tych sztolni. Mieszkańcy nazywają jamami. Tam właśnie od XVI wieku do XX wydobywano kamień, który był używany do żaren i do kamieni młyńskich. Te kamienie były odłamywane pod ziemią i wtedy po prostu końmi wyciągano na zewnątrz już okrągły obrobiony materiał. I tych sztolni jest kilka, można zajrzeć, nie proponuję wejścia. Niektórzy tam wchodzą, ale to jest bardzo trudno, jest zresztą i ciemno, także, a jeszcze jest jedna sprawa, że tam mieszkają nietoperze. W związku z tym, żeby tych nietoperzy nie straszyć, to ale z zewnątrz warto zobaczyć, bo to bardzo malownicze są takie wykopy i wewnątrz jest wejście do jamy. Po drodze właśnie podziwiamy po prawej, po lewej stronie te właśnie wyrobiska. Później jest wiata, można przy tej wiacie sobie odpocząć, posiedzieć i obok wiaty jest jeszcze w lewo, jak pójdziemy tak troszeczkę w dół, tam też łatwo zauważyć, tam jest jeszcze jedna taka jama, bardzo duża, zresztą tam podobno planowano otwarcie tej jamy, ale recytuję tego wrobiska, ale jakoś chyba pieniążków nie ma i do tej pory nic się tam nie dzieje. Ale to gmina, znaczy nie gmina, tak gmina i Nadleśnictwo Zwierzyniec planują, że może kiedyś się uda tam po prostu zrobić takie głębiej wejście do tego wrobiska. Później, wychodząc od tego szałasu, od miejsca wypoczynku, schodzimy w dół i jest po prawej stronie jest pole, a po lewej stronie proszę bardzo dokładnie uważać. Na początku zobaczymy kilka mrowisk. Warto nie podchodzić, bo tam są takie malutkie mrówki, bardzo piekące, tylko obejrzeć i następnie po lewej stronie, tak przy jakimś drzewie dzikim jest czakram. To jest coś pięknego, to jest ogromny kamień. Kiedyś byłem na takim spotkaniu z naukowcami z Uniwersytetu Lubelskiego i powiedzieli, że takie skały promieniują. Jeżeli ktoś ma przyrząd właśnie do promieniowania, badania promieniowania, to na pewno zawaruje po prostu ten przyrząd w tym miejscu. A ja to nazwałem czakram. I tak od tego czasu już tak jest i na mapach już jest zaznaczone. Stamtąd warto dotknąć lub się usiąść na tym, to na pewno promieniuje i tę pozytywną energię można zdobyć. Później idziemy dalej, jest jakaś jabłonka, jest w lewo i polana, a na skraju polany jest samotne gospodarstwo. Mieszka tam pan, pan Stanisław się nazywa. No, rodzice już jego nie żyją. On jest kawalerem, ale tam sobie mieszka. Jedyny przyjaciół mi jego jest pies i kot. Zresztą kot jest tak ogromny, wygląda jak ryś. Także czasami można tam zobaczyć. Więc stamtąd można, jak ktoś ma więcej czasu, to może iść dalej tym szlakiem, ścieżką czerwoną i dojść do okolicy Starej Huty i później tymi szlakami niebieskim i zielonym dojść przez wioskę i później te szlaki skręcają na południe. Kiedy wejdziemy na wzgórze, to też to wzgórze się nazywa Senderki, bo to jest takie pasmo tych wzgórz Senderki. I wtedy stamtąd jest wspaniały widok. Widać tam 3 powiaty i 5 gmin. Także teren jest bardzo piękny. Stamtąd też widać tą sosnę, niby sosnę w okolicach Tereszpola. Chciałbym jeszcze takie kilka słówek powiedzieć, dlaczego się nazywa Senderki. Kiedyś te tereny należały do miejscowości Majdan Kasztelański i tam właściciele tego Majdanu, mieszkańcy z Majdanu, byli właścicielami lasów i pól w tym okresie. I tam właśnie rozpoczęto eksploatację tych kamieni młyńskich. Do Majdanu stamtąd jest ponad 5 km, może 6. W związku z tym ci pracujący górnicy po całodziennej pracy przy kaganku jakimś nie mieli siły wracać do domu. W związku z tym tych w jamach spali. A żeby nie zmarzli, to się przykrywali derkami. A derka to jest takie właśnie takie okrycie dla konia. I dlatego nazywa się sen na derkach Senderki. Taka jest opowieść. Zapraszam serdecznie. Jest jeszcze jedna droga od potoku Senderki. Tamta jest betonowa, jest równa droga, ale to trudno do niej trafić. Już po prostu według mapy trzeba było jechać i wtedy trafić na tą drogę. Także zapraszam do Senderek. Tam na pewno czasami przylecą nietoperze. Oczywiście na drzewach rosną bluszcze. To też jest rzadkość, bo bluszcz jest taką rośliną rodziny żeńszeń. Także mamy tutaj taki żeńszeń na Roztoczu. I oczywiście te podziemne wejścia. Historia tego miejsca, tajemnice Senderek, to sięga jeszcze do II wojny światowej. W 1941 roku podobno rozstrzelano tam tzw. czarnych, obsługę działa niemieckiego, którzy się zbuntowali i tam zginęli. Ostatnio jeden z panów opowiadał mi nawet wczoraj, że znaleziono tam krzyż Virtuti Militari. Skąd? Nikt nie wie, skąd tam się wzięło. A również tam w czasie okupacji, w 1944 roku, w maju, po rzutach, które były rzuty dla Polaków pod na Hipopotamie, pod Florianką, część tych rzutów przywieziono tutaj, do Senderek i tam gdzieś w jaskiniach zostały ukryte. Których tych gdzie, to nikt nie wie. Ale tajemnica jest po prostu i nie będzie chyba szybko odkryta. Bo widać poet Tomaszowski, poet Zamojski, poet Biłgorajski, a gminy to gmina Krasnobród, gmina Józefów, widać Łukową, widać gminę, widać gminę Tereszpol i gminę Zwierzyniec. Właściwie tylko jak się wjedzie na tą górkę, to już wtedy po równym się idzie. Także z tym, że później jak tą trasę byśmy szli dalej, to znaczy od Starej Huty w górkę, to jest troszeczkę można się zasapać. Ale widoki są tak piękne, że warto po prostu trochę się zmęczyć, żeby zobaczyć. Bo później z wejściem w dół już tam jest łagodnie. Teren to jest trawiasty, trawą porośnięte najczęściej. No i oczywiście ścieżka jest wydeptana, bo tam chodzi dość dużo turystów, także nie ma obawy, żeby tam złapać kleszcze. Chyba, że ktoś będzie chodzić po chaszczach, jak to się mówi, po krzakach, no to wtedy może gdzieś tam dostać. Jeżeli to samo to trasą się chodzi, to raczej trudno złapać tego kleszcza.
2: To wszystkie tematy, które znalazły się w naszym magazynie Zamojskiej Eski. Przypomnę, że w naszym magazynie mówiliśmy dzisiaj o ulicy Pałowiaków, było o wystawach Zamojskiej Grupy Fotograficznej. Zabraliśmy Was również na wycieczkę do Senderek. Cieszę się, że byliście z nami i zapraszam Was do słuchania naszych kolejnych magazynów.
1: Eska Zamość News.
2: Wioletta Sewa, zapraszam na magazyn lokalny Zamojskiej Eski. Ten program w całości będzie dotyczył policyjnego przeglądu zdarzeń z powiatu zamojskiego.
1: Eska Zamość.
2: to zaczynamy. W tym magazynie będzie m.in. o zdarzeniach drogowych, o aresztowaniu tzw. odbieraka. Powiemy o poszukiwaniach dwóch mieszkańców naszego powiatu. Będzie też m.in. o niewybuchach, poza tym ostrzeżemy przed lewym M obywatelem. Powiemy też m.in. kiedy nie publikować zdjęć swoich dzieci. Szczegóły przedstawi
4: podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Mieszkaniec powiatu zamojskiego poinformował policjantów z posterunku policji w Krasnobrodzie o odnalezieniu niewybuchów. Kilkanaście sztuk amunicji strzeleckiej i granat ręczny znajdowały się na terenie kompleksu leśnego w okolicach miejscowości Chucisko w gminie Krasnobród. 64-latek odnalazł te przedmioty w czasie zbierania grzybów. Miejsce odnalezienia niewybuchów zabezpieczyli policjanci z Krasnobrodu i zadbali o to, aby nikt z osób postronnych nie podchodził do znaleziska. Na miejsce skierowano również patrol saperski. Saperzy, sprawdzając okoliczny teren, odnaleźli łącznie ponad 130 sztuk amunicji strzeleckiej oraz granat ręczny typu F1. Były to zalegające w ziemi pozostałości z czasów II wojny światowej. Odnalezione przedmioty zabezpieczyli żołnierze, którzy zajmą się następnie ich neutralizacją. Pamiętajmy, że niewybuchy lub niewypały mogą być bardzo niebezpieczne, dlatego też nie wolno ich przenosić, dotykać czy też rozbrajać. O nietypowym znalezisku należy natychmiast powiadomić policję, a miejsce ich odnalezienia zabezpieczyć przed dostępem do niego osób postronnych, nieświadomych zagrożenia. Pamiętajmy, że nawet stare, zardzewiałe, zalegające w ziemi pozostałości po wojnie mogą być bardzo niebezpieczne. W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się informacje o fałszywych aplikacjach i podrobionych ekranach dokumentów tożsamości określonych potocznie jako lewy M obywatel, M fake albo fake M obywatel. Zjawisko to stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli, instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz wszystkich osób, które w codziennych sytuacjach opierają się na szybkiej weryfikacji tożsamości. Przypominamy, że fałszywa aplikacja lub spreparowany ekran podszywający się pod oficjalny dokument mobilny nie ma żadnej mocy prawnej, a posługiwanie się nim może stanowić element oszustwa, wprowadzenia w błąd lub próby wyłudzenia korzyści. Określenia lewy M obywatel, M fake czy fake M obywatel odnoszą się najczęściej do nieoficjalnych aplikacji udających prawdziwą usługę mobilną, przerobionych zrzutów ekranu mających imitować autentyczny widok dokumentu, jak też narzędzi lub generatorów, które pozwalają tworzyć fikcyjne dane osobowe, zdjęcia, numery dokumentów lub status uprawnień. W praktyce taki fałszywy dokument może być wykorzystywany do podszywania się pod inną osobę, omijania procedur bezpieczeństwa, prób zakupu towarów lub usług, wejścia do miejsc objętych kontrolą, a także do oszustw wobec osób prywatnych i pracowników punktów usługowych, czy choćby zakupu produktów alkoholowych lub tytoniowych przez małoletnich. Warto podkreślić, że zagrożenie dotyczy nie tylko służb i urzędów. Problemem mogą zetknąć się także sprzedawcy, recepcjoniści, organizatorzy wydarzeń, kurierzy, właściciele lokali oraz osoby prywatne zawierające transakcje. Na czym polega to zagrożenie? Największe niebezpieczeństwo polega na tym, że wirtualne podobieństwo do prawdziwej aplikacji może usypiać czujność. Osoby, które nie znają zasad weryfikacji, mogą uznać sam pokazany ekran telefonu za wystarczający dowód tożsamości. To błąd, który może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak podszywanie się pod inne osoby, wyłudzanie usług, towarów lub dostępu, wprowadzanie w błąd pracowników ochrony, handlu, gastronomii czy turystyki, budowania pozorów pełnoletności lub określonych uprawnień, jak też ułatwiania innych przestępstw, w tym oszustw internetowych i stacjonarnych. Jak rozpoznać takie oszustwo? Sygnałami ostrzegawczymi mogą być przede wszystkim pokazywanie wyłącznie statycznego ekranu bez możliwości wykonania rzeczywistej weryfikacji, nienaturalne zachowanie interfejsu, brak płynności, brak reakcji poszczególnych funkcji lub widok przypominający tylko grafikę, pośpiech i presja wywierana przez osobę okazującą dokument, niechęć do dodatkowego potwierdzania danych, rozbieżności między wyglądem osoby a prezentowanymi danymi, jak też brak możliwości potwierdzenia autentyczności w sposób przewidziany dla legalnej usługi. Należy pamiętać, że sam obraz na ekranie nie powinien być traktowany jako wystarczający dowód autentyczności, jeżeli sytuacja wymaga identyfikacji. A w jaki sposób chronić się przed tego typu sytuacjami? Należy korzystać wyłącznie z oficjalnych źródeł i procedur weryfikacyjnych. Nie należy opierać oceny autentyczności wyłącznie na wyglądzie ekranu telefonu. Należy zwracać uwagę na kontekst sytuacyjny. Jeżeli ktoś zachowuje się nerwowo, wywiera presję czasu albo unika pytań, powinno to wzbudzić naszą czujność. Należy również porównać dane z innymi dostępnymi informacjami. Jeżeli charakter sytuacji na to pozwala, warto zweryfikować zgodność danych, wizerunku i cel, w jakim dokument jest okazywany. W celu potwierdzenia wiarygodności dokumentu można skorzystać ze strony weryfikator.mobywatel.gov.pl. Nie należy instalować aplikacji z nieznanych źródeł. Fałszywe programy mogą nie tylko imitować dokumenty, ale również wykradać dane, hasła i informacje zapisane w urządzeniu. Należy szkolić pracowników i współpracowników. W miejscach, w których dochodzi do sprawdzenia tożsamości lub uprawnień, wiedza personelu ma kluczowe znaczenie. W przypadku podejrzenia oszustwa nie należy bagatelizować tej sytuacji. Każda próba użycia sfałszowanego narzędzia identyfikacyjnego powinna być traktowana poważnie i zgłaszana organom ścigania. A jakie są konsekwencje prawne i społeczne? Posługiwanie się fałszywym narzędziem potwierdzającym tożsamość lub uprawnienia może prowadzić do odpowiedzialności prawnej, zależnie od okoliczności konkretnej sprawy. Szczególnie istotne jest to w sytuacjach, gdy celem działania jest osiągnięcie korzyści, wprowadzenie innej osoby w błąd albo ukrycie własnej tożsamości. Z perspektywy społecznej zjawisko fake'a podważa również zaufanie do nowoczesnych usług publicznych, które mają ułatwić codzienne funkcjonowanie obywatelowi. Dlatego tak ważne jest oddzielenie rozwiązań legalnych i bezpiecznych od narzędzi fałszywych tworzonych po to, by oszukiwać. A co zrobić w razie podejrzenia? Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ktoś posługuje się lewym mObywatelem, warto zachować spokój i ostrożność, nie podejmować pochopnych decyzji na podstawie samego ekranu, odmówić uznania dokumentu, jeżeli jego autentyczność wzbudzi wątpliwość, i zabezpieczyć informacje o zdarzeniu, o ile jest to możliwe i zgodne z prawem. Należy również powiadomić właściwe służby, gdy istnieje podejrzenie popełnienia zabronionego. Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej numer 849 w miejscowości Malewszczyzna w gminie Krasnobród. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Audi 20-letni mieszkaniec gminy Adamów podróżował od Józefowa Roztoczeńskiego w kierunku Jacni. W miejscowości Malewszczyzna na łuku drogi w prawo stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, następnie na pobocze i uderzył w drzewo. Po uderzeniu w drzewo pojazd został wyrzucony na pas ruchu w kierunku Jacni. 20-latek doznał poważnych obrażeń. Załoga lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportowała go do szpitala. 44-letni pasażer Audi także potrzebował pomocy medycznej. Karetką pogotowia został przewieziony do szpitala. Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy wykonywali czynności procesowe na miejscu tego wypadku, wynika, że przyczyną utraty panowania nad pojazdem było prawdopodobnie zaśnięcie kierowcy. Ze względu na odniesione obrażenie nie było możliwości zbadania stanu trzeźwości 20-latka. Od kierującego została pobrana krew. Badanie wykaże, czy w czasie zdarzenia był trzeźwy. Apelujemy o ostrożność. Zadbajmy o to, aby nasze wyjazdy zawsze zakończyły się szczęśliwymi powrotami. Zdarza się, że do pokonania mamy dłuższą drogę. Kierując pojazdem, kontrolujmy nasz stan psychofizyczny. Jeżeli czujemy się zmęczeni, śpiący, zróbmy przerwę i odetchnijmy świeżym powietrzem. Pamiętajmy, że zaśnięcie za kierownicą może zakończyć się tragicznie nie tylko dla nas i osób, które są z nami w pojeździe, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego, których przypadkiem napotkamy na drodze. Z Centrum Powiadamiania Ratunkowego dyżurny zamojskiej jednostki otrzymał zgłoszenie, że na trasie Zamość-Nielisz jedzie kierujący Skodą, który nie trzyma toru jazdy. Na zgłoszenie natychmiast zareagowali policjanci z Nielisza. Wskazany w zgłoszeniu pojazd zauważyli na trasie pomiędzy miejscowością Krzak a Nieliszem. Skodą kierował 37-letni mieszkaniec gminy Szczebrzeszyn. Badanie alkomatem potwierdziło przypuszczenia zgłaszającego. 37-latek był nietrzeźwy, w organizmie miał ponad 2,5 promila alkoholu. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach Okazało się ponadto, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, stracił je za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Dodatkowo Skoda, którą jechał, nie miała ważnych badań technicznych. Nietrzeźwego kierowcę ujawnili również policjanci ze Szczebrzeszyna. Na jednej z ulic miasta zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Fiatem Ducato. Za kierownicą siedział 48-letni mieszkaniec Zamościa. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie prawie 3 promile alkoholu. Nietrzeźwy był także 50-latek, który kierował pojazdem marki Kia. Do kontroli drogowej zatrzymali go w jednej z miejscowości gminy Sułów, mundurowisk Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie. Badanie alkomatem wykazało w organizmie mężczyzny ponad 1,5 promila alkoholu. Nietrzeźwi kierowcy to poważne i realne zagrożenie bezpieczeństwa na naszych drogach. Ich nieodpowiedzialne zachowanie może doprowadzić do tragedii. Nietrzeźwi kierujący muszą liczyć się również z poważnymi konsekwencjami karnymi. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grożą wysoka kara finansowa, zakaz prowadzenia pojazdów oraz kara pozbawienia wolności do lat 3. Od 4 września bieżącego roku obowiązują nowe przepisy dotyczące kierowców, którzy po raz pierwszy uzyskali prawo jazdy kategorii B. Wprowadzają one m.in. okres próbny, zasadę bezwzględnej trzeźwości kierujących objętych tym okresem oraz dodatkowe ograniczenia dotyczące kierowców, którzy nie ukończyli 18 lat. Najważniejsza informacja dla kierowców jest prosta. Nowe przepisy dotyczące okresu próbnego stosuje się do osób, które po raz pierwszy uzyskało prawo jazdy kategorii B od 4 września 2026 roku. Okres próbny będzie trwał 2 lata w przypadku osoby, która ukończyła lat 18 lub 3 lata w przypadku osoby, która uzyskała prawo jazdy kategorii B po ukończeniu 17 roku życia, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez nią 20 roku życia. W minionym tygodniu na terenie Zamościa doszło do 2 oszustw metodą na policjanta. Wówczas oszustom udało się wprowadzić w błąd 89-letnią mieszkankę powiatu zamojskiego. Sprawcy, działając wspólnie i w porozumieniu, podszyli się pod policjantkę. W trakcie rozmowy telefonicznej przekonali seniorkę, że zostanie napadnięta i okradziona. Przekonali ją również do tego, aby przekazała wszystkie oszczędności rzekomemu policjantowi, który je zabezpieczy. Kobieta spakowała pieniądze oraz złotą biżuterię w pudełko i przekazała je nieznanej osobie. Łącznie seniorka wydała oszustom ponad 230 tysięcy złotych. Przestępcy oszukali również starsze małżeństwo z terenu powiatu zamojskiego. W tym przypadku oszuści najpierw podszyli się pod pracownika poczty, a następnie pod policjantkę. W trakcie rozmowy telefonicznej przekonali małżeństwo, że mężczyzna podający się za listonosza jest złodziejem i dzięki współpracy z policjantami zdołają go zatrzymać. Seniorzy, działając pod presją i w poczuciu współpracy z organami ścigania, zgodnie z instrukcją przekazaną przez rzekomą policjantkę, spakowali w reklamówkę ponad 67 tysięcy złotych i przekazali je rzekomemu funkcjonariuszowi, który przyszedł do ich mieszkania. Sprawami zajęli się zamojscy kryminalni, którzy wykonali szereg czynności zmierzających do ustalenia sprawców tego procederu. Doświadczenie, wytężona praca funkcjonariusza, analiza zgromadzonych materiałów oraz skrupulatne ustalenia doprowadziły do wytypowania i ustalenia tożsamości sprawcy. Policjanci zatrzymali 20-letniego mieszkańca Zamościa, który odebrał pieniądze od pokrzywdzonych seniorów. W mieszkaniu podejrzanego odnaleźli i zabezpieczyli również gotówkę, maczetę, gaz i przedmiot przypominający broń palną. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 20-latkowi zarzutu oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, co stanowi czyn zagrożony surowszą odpowiedzialnością, czyli karą pozbawienia wolności do lat 10. Na wniosek policji i prokuratury sąd zastosował wobec 20-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Kryminalni odzyskali część skradzionych pieniędzy. Intensywnie pracują nad odzyskaniem reszty wyłudzonego mienia. Bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i szkoły jest jednym z ważnych elementów działań profilaktycznych prowadzonych przez zamojskich policjantów. W bieżącym tygodniu, realizując założenia akcji Bezpieczna droga do szkoły, policyjni profilaktycy z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu odwiedzili dzieci uczęszczające do przedszkola językowego For Kids w Zamościu. Z przedszkolakami rozmawiali o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze, przypomnieli najmłodszym, jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię, dlaczego należy korzystać z wyznaczonych przejść dla pieszych oraz jak ważna jest ostrożność, przestrzeganie zasad ruchu drogowego oraz noszenie odblasków. Dzieci otrzymały od policjantów kolorowanki z obrazkami dotyczącymi podstawowych zasad bezpieczeństwa. Natomiast dzieciaki z przedszkola miejskiego nr 10 w Zamościu przyszły do naszej jednostki. Podczas wizyty przedszkolaki zwiedziły budynek komendy i mogły przymierzyć elementy policyjnego wyposażenia. Przewodnik psa policyjnego opowiedział najmłodszym o swojej codziennej służbie, zaprezentował również umiejętności swojego czworonożnego partnera. Dużym zainteresowaniem cieszył się policyjny radiowóz. Dzieci mogły obejrzeć pojazd z bliska i dowiedzieć się, do czego służą poszczególne elementy jego wyposażenia. Wizyta najmłodszych była okazją do poznania specyfiki policyjnej służby oraz utrwalenia wiedzy na temat bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy dotyczącej bezpiecznego poruszania się po drogach. Policyjne spotkania profilaktyczne z najmłodszymi realizują również policjanci pełniący służbę w posterunkach Policji Powiatu Zamojskiego. W ubiegłym tygodniu dzielnicowy gminy Nielisz aspirant Marcin Wójcik odwiedził uczniów szkoły podstawowej w Złojcu. Podczas spotkania przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz korzystania z rowerów i hulajnóg. Poruszył też kwestie bezpieczeństwa w szkole, poza nią i w czasie korzystania z internetu. Dzielnicowy rozmawiał z uczniami o odpowiedzialnym zachowaniu, reagowaniu na przemoc i agresję, cyberprzemocy oraz właściwym postępowaniu w sytuacjach zagrożenia. Spotkania z przedszkolakami i uczniami to ważny element działań profilaktycznych prowadzonych przez zamojskich policjantów w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły. Poprzez rozmowy i praktyczne wskazówki najmłodsi uczą się, jak odpowiedzialnie zachowywać się na drodze. Zamojscy policjanci nie ustają w poszukiwaniach Jacka Jasiny, który zaginął w grudniu 2025 roku, oraz Zbigniewa Nizioła, zaginionego w czerwcu roku bieżącego. Po wyjściu z domu do chwili obecnej obaj mężczyźni nie nawiązali kontaktu ze swoją rodziną. Pomimo upływu czasu funkcjonariusze podejmują działania mające na celu ustalenie miejsca ich pobytu. Osoby, które mogą posiadać informacje na temat zaginionych, prosimy o kontakt z Komendą Miejską Policji w Zamościu, posterunkiem Policji w Zwierzyńcu lub też posterunkiem Policji w Nieliszu. Zaginionego Jacka Jasinę, 61-letniego mieszkańca Zwierzyńca, poszukujemy od grudnia 2025 roku. Mężczyzna 29 grudnia 2025 roku około godziny 12 wspólnie ze znajomymi przyjechał taksówką do Zamościa. Przy galerii handlowej na ulicy Przemysłowej wysiadł z auta i poszedł w nieznanym kierunku. Nie miał przy sobie telefonu komórkowego. W ramach prowadzonych działań poszukiwawczych, przeglądając dostępne monitoringi, ustaliliśmy, że 61-latek z parkingu poszedł w kierunku obwodnicy Zamościa. Okolice skrzyżowania ulicy Kilińskiego z ulicą Legionów to miejsce, w którym zaginiony znika z ekranu kamer. Jacek Jasina ma 165 cm wzrostu. Jest szczupłej budowy ciała, w chwili zaginięcia miał włosy krótkie, szpakowate oraz wąsy. Charakterystyczną cechą jego wyglądu jest brak połowy palca wskazującego prawej dłoni. Natomiast Zbigniew Nizioł, 65-letni mieszkaniec Majdanu Sitanieckiego w gminie Stary Zamość, wyszedł z domu późnym wieczorem 6 czerwca 2026 roku i poszedł w nieznanym kierunku. Do chwili obecnej nie powrócił i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Zaginiony ma 166 cm wzrostu, jest średniej budowy ciała, włosy ma krótkie, czarne, lekko siwiejące, oczy piwne, w chwili zaginięcia miał wąsy. Cechą charakterystyczną są przykurcze nóg powodujące trudności w poruszaniu się, zazwyczaj chodzi podpierając się laską. Nie ustajemy w poszukiwaniach obu mężczyzn. Od momentu zgłoszenia zaginięć prowadzimy działania, których celem jest ustalenie, co stało się z mężczyznami i gdzie obecnie mogą przebywać. Zgromadziliśmy szereg informacji dotyczących zaginionych, które szczegółowo analizujemy. Weryfikujemy również okoliczności ich zaginięcia. Sprawdziliśmy możliwe miejsca pobytu mężczyzn, m.in. szpitale, dworce autobusowe i kolejowe. Prowadzimy też rozmowy z osobami, które mogą posiadać wiedzę na temat ich zaginięć. W ramach prowadzonych działań kilkukrotnie przeszukiwaliśmy rozległe tereny, wykorzystując do tego aplikację wspierającą poszukiwania osób zaginionych w terenie otwartym. Do poszukiwań wykorzystywaliśmy drony, psy służbowe różnej kategorii. Na bieżąco analizujemy napływające sygnały i każdą informację mogącą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionych. Pomimo dotychczas podjętych czynności, los Jacka Jasiny oraz Zbigniewa Nizioła nadal pozostaje nieznany. Kontynuujemy poszukiwania i sprawdzamy, sprawdzamy wszelkie informacje, które mogą przyczynić się do ich odnalezienia. Zwracamy się również z prośbą do wszystkich osób, które widziały zaginionych, posiadają informacje o ich miejscu pobytu albo wiedzą, co działo się z nimi w okresie zaginięcia, o kontakt z Komendą Miejską Policji w Zamościu, z posterunkiem policji w Zwierzyńcu lub posterunkiem policji w Nieliszu. Informacje można przekazywać także anonimowo, kontaktując się z najbliższą jednostką policji lub za pośrednictwem numeru alarmowego 112. Nawet z pozoru nieistotna informacja może okazać się ważna dla prowadzonych poszukiwań. Każdy sygnał zostanie przez nas sprawdzony. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zamościu został powiadomiony o niebezpiecznym znalezisku w kompleksie leśnym Zwierzyńcu. Zgłaszający pracownik pobliskiej firmy powiedział, że znaleziony przedmiot to prawdopodobnie pocisk. Wysłani na miejsce policjanci ze Zwierzyńca zabezpieczyli miejsce odnalezienia niewybuchu, który okazał się granatem ręcznym, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. O znalezisku policjanci powiadomili saperów. Do czasu przyjechania wojskowego patrolu zadbali o to, aby nikt z osób postronnych nie zbliżał się do tego miejsca. Po przybyciu na miejsce saperzy sprawdzili teren, a następnie niebezpieczne znalezisko zabezpieczyli i zebrali celem zniszczenia. Przypominamy, że w sytuacji znalezienia niewybuchu, niewypału lub przedmiotu niewiadomego pochodzenia nie należy go dotykać, przenosić w inne miejsce czy też rozbrajać. Nieostrożne postępowanie może doprowadzić do zagrożenia zdrowia, a nawet życia. W przypadku znalezienia tego typu przedmiotów należy natychmiast powiadomić policję i do czasu przybycia funkcjonariuszy zabezpieczyć miejsce przed dostępem dla osób postronnych. Informując policję o znalezisku, należy w miarę możliwości precyzyjnie określić miejsce jego odnalezienia oraz powiedzieć, co zostało znalezione, czyli opisać wygląd, ogólne gabaryty, ilość. Pamiętajmy, że nawet stare, zardzewiałe, zalegające w ziemi pozostałości po wojnie mogą być bardzo niebezpieczne. Na stanowisko kierowania zamojskiej jednostki policji wpłynęło zgłoszenie, z którego wynikało, że mieszkanka jednej z miejscowości powiatu zamojskiego przetrzymuje psy w złych warunkach. Dyżurny po wskazany w zgłoszeniu adres natychmiast skierował policjantów. Interweniujący funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie. W trakcie przeprowadzonych czynności ujawnili zamknięte w jednym z pomieszczeń obory dwa młode psy. Zwierzęta były wychudzone, nie miały dostępu do wody ani legowiska. Pomieszczenie, w którym przebywały, nie miało okien, było zanieczyszczone zwierzęcymi odchodami. Warunki, w jakich przebywały te psy, narażały je na cierpienie, a także realne niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Na miejsce przyjechała policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza, która wykonała czynności procesowe, a będący na miejscu technik kryminalistyki zabezpieczył materiał dowodowy. O zdarzeniu powiadomiliśmy pracownika właściwego miejscowo Urzędu Gminy, odpowiedzialnego za sprawy ochrony zwierząt oraz lekarza weterynarii. Psy zostały objęte właściwą opieką i przebywają w bezpiecznym miejscu, w którym mają zapewnione odpowiednie warunki do życia oraz troskę nowego opiekuna. Wyjaśniamy szczegółowe okoliczności zdarzenia. 47-letnia mieszkanka gospodarstwa, która w niewłaściwy sposób przetrzymywała psy, prawdopodobnie usłyszy zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Przypomnijmy, że znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, osoba, która znęca się nad zwierzęciem, może ponieść odpowiedzialność karną, w tym karę pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku szczególnego okrucieństwa odpowiedzialność jest surowsza, do 5 lat pozbawienia wolności. Sytuacja ta pokazuje, jak ważna jest reakcja świadków. Nie bądźmy obojętni na los zwierząt. Jeżeli widzimy, że zwierzę może być niezaniedbane, głodne, pozbawione odpowiedniej opieki lub przetrzymywane w warunkach zagrażających jego życiu lub zdrowiu, nie pozostawajmy obojętni. Przypadki podejrzenia znęcania się nad zwierzętami można zgłaszać również anonimowo za pośrednictwem numeru alarmowego 112 poprzez krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa. Zgłoszenie można przekazać też policji lub właściwym służbom, jak też organizacjom zajmującym się ochroną zwierząt. Pamiętajmy o tym, że zwierzę samo nie poprosi o pomoc. Czasem jeden telefon może sprawić, że jego cierpienie zostanie przerwane. Publikowanie zdjęć dzieci w mediach społecznościowych dla wielu rodziców stało się codziennością. Rodzinne uroczystości, wakacje, pierwszy dzień szkoły czy zabawne sytuacje z życia dziecka chętnie pokazujemy innym. Warto jednak pamiętać, że raz zamieszczone w internecie zdjęcie może pozostać tam przez wiele lat, a rodzic może stracić kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób je wykorzysta. Dlatego przed kliknięciem opublikuj warto zatrzymać się na chwilę i pomyśleć przede wszystkim o prywatności i bezpieczeństwie dziecka. Internet nie zapomina. Zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych może zostać zapisane, skopiowane, przesłane dalej albo wykorzystane w zupełnie innym kontekście niż zakładaliśmy. Nawet usunięcie fotografii z własnego profilu nie daje pewności, że wcześniej ktoś jej nie pobrał. Szczególnej ostrożności wymagają publikacje dotyczące dzieci. Zdjęcie może ujawnić znacznie więcej informacji niż nam się wydaje. Miejsce zamieszkania, szkołę lub przedszkole, miejsce regularnie odwiedzane przez dziecko czy jego zainteresowania. Widoczne w tle nazwy ulic, budynki, szkolne logo, identyfikatory lub inne szczegóły mogą ujawnić ustalenie, gdzie dziecko przebywa. Zanim opublikujesz zdjęcie dziecka, zadaj sobie kilka pytań. Po pierwsze, czy zapytałeś dziecko o zgodę? Jeżeli jego wiek na to pozwala, warto uszanować jego zdanie. To, że rodzicowi zdjęcie wydaje się zabawne lub urocze, nie oznacza, że dziecko będzie chciało, aby oglądali je inni. Unikajmy publikowania fotografii, które mogą je kiedyś zawstydzić lub naruszyć jego prywatność. Sprawdźmy również, czy nie widać na nim nazwy szkoły, przedszkola, adresu, lokalizacji domu, placu zajęć, planu zajęć czy innych danych. Warto regularnie sprawdzać ustawienia prywatności swoich kont i ograniczać grono odbiorców. Pamiętajmy, że po opublikowaniu fotografii możemy stracić nad nią kontrolę. I miejmy na uwadze to, że nie każde rodzinne wspomnienie musi trafić do internetu. A w jaki sposób publikować odpowiedzialnie? Jeżeli decydujemy się podzielić zdjęciem dziecka, warto ograniczyć grono odbiorców, wyłączyć geolokalizację i zwrócić uwagę na to, co znajduje się w tle fotografii. Nie publikujmy danych pozwalających łatwo zidentyfikować dziecko lub miejsce, w którym regularnie przebywa. Warto również rozważyć takie kadrowanie zdjęcia, aby twarz dziecka nie była widoczna. Nie zamieszczajmy fotografii przedstawiających dziecko w sytuacjach krępujących czy takich, które w przyszłości mogą stać się powodem żartów lub ośmieszania. Zdjęcie może zostać wykorzystane do stworzenia memów, przerobione za pomocą narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję albo trafić do osób, którym nigdy nie chcielibyście go pokazać. Warto również przejrzeć dotychczasowe publikacje i spojrzeć na nie ponownie pod kątem bezpieczeństwa dziecka. Usuńmy zdjęcia, które mogą naruszyć jego prywatność lub ujawnić zbyt wiele informacji. Sprawdźmy ustawienia prywatności kont, ograniczmy widoczność wcześniejszych postów i porozmawiajmy z dzieckiem o tym, jak ono odbiera publikowanie swojego wizerunku. Jeżeli zdjęcia naszego dziecka zamieszczali również członkowie rodziny lub znajomi, porozmawiajmy z nimi i wspólnie ustalmy zasady dotyczące kolejnych publikacji. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo dziecka w internecie zaczyna się od decyzji dorosłych. Zanim udostępnisz zdjęcie, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl. Nie wszystko, czym chcemy się podzielić, musi trafić do sieci. 23 września na miasteczku rowerowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową dla uczniów Szkoły Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych. Uczestniczył w nim aspirant sztabowy Marek Świszcz z Wydziału Ruchu Drogowego Zamojskiej Jednostki. Pod czujnym okiem policjanta uczniowie prezentowali swoje umiejętności praktyczne poruszania się po skrzyżowaniach, jak też wiedzę teoretyczną dotyczącą znajomości znaków drogowych. Przy tej okazji funkcjonariusz realizując założenia akcji Bezpieczna droga do szkoły, przypomniał uczniom najważniejsze zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, przechodzenia przez jezdnię, jazdy rowerem, jak też właściwego zachowania wobec innych uczestników ruchu i konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Nie zabrakło również rozmowy o elementach odblaskowych, które szczególnie po zmroku i w warunkach ograniczonej widoczności zwiększają widoczność pieszych i rowerzystów, a tym samym ich bezpieczeństwo. Młodzi rowerzyści otrzymali na zakończenie odblaskowe gadżety. Schemat działania oszustów zazwyczaj przebiega według podobnego scenariusza. Przestępca zakłada fałszywy profil w internecie, często posługuje się zdjęciem przystojnego mężczyzny w mundurze. Przedstawia się jako żołnierz Armii Stanów Zjednoczonych, aktualnie przebywający na misji wojskowej poza krajem. Zazwyczaj unika rozmów telefonicznych. Pisząc wiadomości jest uprzejmy, wzbudza zaufanie, wyraża zainteresowanie i chęć nawiązania bliższej relacji. Po pewnym czasie prosi o pomoc finansową. W momencie, gdy pieniądze zostaną przekazane, kontakt urywa się, a rzekomy żołnierz znika. Zachowajmy ostrożność w relacjach zawieranych w internecie. Nie przesyłajmy pieniędzy obcym osobom, tym poznanym przez internet, niezależnie od przedstawianych przez nich historii. Nie udostępniajmy danych osobowych, dokumentów, ani informacji finansowych nieznajomym. Zgłaszajmy wszelkie podejrzane próby wyłudzenia pieniędzy na policję. Tylko ostrożność, czujność i dystans do przekazywanych informacji spowoduje, że nie staniemy się kolejną ofiarą oszusta.
1: SK Zamość.
2: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski od poniedziałku. Następne tematy, następne magazyny. Zachęcam do słuchania i trzymajcie się ciepło.
1: SK Zamość News.
5: Pora podsumować mijający tydzień na Zamojszczyźnie, co działo się w Grodzie Hetmana. Już teraz to sprawdzamy i właśnie podsumowujemy. Przed mikrofonem melduje się Monika Kowalewicz. Kłaniam się i zapraszam. Zamościanie muszą się spodziewać utrudnień w ruchu w rejonie ulicy Peowiaków. Rusza jej przebudowa. Wykonawca zamknie dla ruchu odcinek od ronda przy cmentarzu do ulicy Przemysłowej. Będą wyznaczone objazdy. Inwestycja zostanie podzielona na 3 etapy. O szczegóły pytała Violetta Sawa.
6: Marcin Wasak, prezes zarządu przedsiębiorstwa robót drogowych. Zaczynamy na odcinku od ronda przy wiadukcie do skrzyżowania z ulicą Przemysłową. To jest odcinek o długości około 290 metrów. Wprowadzamy docelową czasową organizację ruchu. Na wspomnianym odcinku będzie ona obejmowała zamknięcie tego odcinka i w kolejnym etapie przystąpimy do rozbiórki nawierzchni bitumicznych i do budowy kanalizacji deszczowej. W tym samym czasie będziemy też prowadzić prace związane z budową muru oporowego przy cmentarzu parafialnym.
2: Panie prezesie, jakie objazdy zostaną wytyczone dla kierowców?
6: Przez ulicę Prostą, czy też 11 listopada, przez ulicę Kilińskiego i w stronę ulicy Przemysłowej i Piłsudskiego.
2: Na jakie etapy będzie podzielona przebudowa ulicy Pałowiaków?
6: Zadanie docelowo zostało podzielone na 3 etapy. Pierwszy etap to ten tutaj od ronda przy wiadukcie do skrzyżowania z ulicą Przemysłową. Kolejny etap to budowa skrzyżowania z wyspą przy ulicy Przemysłowej i ulicy Piłsudskiego. I kolejny etap trzeci od ulicy Przemysłowej w kierunku ulicy Piłsudskiego. W etapie pierwszym mamy do czynienia z budową, czy też z przebudową i odtworzeniem ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, budową muru operowego przy cmentarzu parafialnym, budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem konstrukcji jezdni. Drugi etap, można powiedzieć, że będzie tożsamy z pierwszym, z tym, że będziemy mieli tutaj budowę skrzyżowania z wyspą i etap trzeci, którym już rozbiórki nawierzchni, budowę nowych warstw konstrukcyjnych, budowę sieci kanalizacji deszczowej i budowę ciągów pieszych, pieszo-rowerowych.
2: Teraz, panie prezesie, powiedzmy, w jakim czasie zostaną realizowane poszczególne etapy tej inwestycji?
6: Pierwszy etap zakładamy, że zostanie zakończony do końca bieżącego roku. Mamy nadzieję, że uda nam się w tym terminie to zrealizować. Umowa została zawarta z miastem 30 czerwca bieżącego roku i termin umowny to jest 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy, czyli jest to 30 września 2027 i należy liczyć się z tym, że praktycznie do końca tego terminu umownego będą trwały tutaj prace. Być może drugi etap zostanie rozpoczęty jeszcze w roku bieżącym. To wszystko będzie zależało od warunków pogodowych, jakie nam przyniesie jesień i zima.
5: Uwaga na zmiany dla pasażerów zamojskiej komunikacji miejskiej. MZK Zamość zmienia trasę autobusów jeżdżących ulicą Peowiaków. To w związku z jej remontem i wyłączeniem z ruchu. Dotyczy to 16 linii. Violetta Sawa rozmawiała o szczegółach z prezesem Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zamościu Sławomirem Ożgo.
2: Panie prezesie, jakie utrudnienie, jakie zmiany trasy na czas robót na ulicy Peowiaków?
7: Ulica Peowiaków od Przemysłowej do Rondy Rady Europy przy cmentarzu zostaje zamknięta. Wiąże się to z bardzo poważnymi utrudnieniami dla MZK. 80% autobusów jeździ przez ulicę Peowiaków, więc musimy zrobić objazdy. Jest to dla nas mimo wszystko łatwiejszy odcinek do ominięcia. Następnym etapem będzie kolejne zamknięcie, więc będzie go troszkę gorzej. Ale na dzień dzisiejszy mamy linie numer 3, 4, 10, 14, 31, 33, 54 i 56. Pojedzie objazdem przez ulicę Przemysłową Klińskiego Listopada prostą Wyszyńskiego i na Pełowiaków na hub wracamy. Linie 16, 18, 49, linia zostaje skrócone do Piłsudskiego Planty. Linia bezpłatna B zmieni również swoją trasę, będzie jechała 11 listopada prostą i Wyszyńskiego. Linie, które kursują nam od ulicy Szczebrzeskiej, czyli 02711, pojedzie innym objazdem, czyli Altanowa, Sienkiewicza, Żdanowska, Okopowa, Przemysłowa, Królowej Jadwigi i Akademicka. I linie 8, 15, 35, 47 i 55. Te wybrane niektóre kursy będą jeździły przez ulicę Łukasińskiego. Za utrudnienia bardzo przepraszamy. Proszę się uzbroić w cierpliwość. Ta cała przebudowa ma potrwać prawdopodobnie 18 miesięcy, czyli bardzo długi okres będzie z utrudnieniami. Ulica Pełowiaków jest to jedna z głównych ulic w Zamościu, przez którą koncentrował się spory ruch. Przy zamknięciu tej ulicy boczne ulice na pewno będą zakorkowane, będą utrudnienia, będą opóźnienia, za co już przepraszam z góry, ale myślę, że trzeba chwilę pocierpieć, żeby było dużo lepiej po remoncie tej ważnej arterii naszej.
2: Prezesie, powiedzmy na przykład o linii numer 3, którą najczęściej podróżują pasażerowie Zamościa.
7: Tak, to jest największa linia. Od Lubelskiej, tak jak jechała w tej chwili, dojeżdża do ulicy Pełowiaków, skręca w ulicę Przemysłową, Kilińskiego, 11 listopada, prosto Wyszyńskiego, Rondo Rady Europy i wraca na ulicę Pełowiaków na hub. Czyli mijamy całą ten odcinek, ale ten odcinek nam się bardzo wydłuża i czas przejazdu będzie dłuższy. Przed cmentarzem w ulicę Przemysłową. Analogicznie, czyli przez Wyszyńskiego, prostą 11 listopada, Kilińskiego i Przemysłową. Przez starówkę tylko linie 8, 15, 35, 47 i 55 jadą przez starówkę. Są to bardzo nieliczne kursy ze względu na ulicę Łukasińskiego. Nie możemy tam korzystać w pełni z tej ulicy ze względu na kostkę, która jest bardzo delikatna.
2: A co wprowadzenie tych objazdów będzie znaczyło dla zamojskiego MZK?
7: Na początku będzie, podejrzewam, spore utrudnienia. Do nikim mieszkańcy i goście znajdą alternatywne trasy, mniej zakorkowane. Podejrzewam, że spore opóźnienia nas czekają w rozkładzie jazdy.
5: Utrudnienia mają związek z rozpoczęciem robót drogowych na ulicy Pełowiaków. Przebudowa tego odcinka ma potrwać do końca roku.
1: SK Zamość.
5: Poniedziałek, kolejna sesja Rady Miasta Zamość. W programie obrad znalazło się 12 punktów, mówi Jacek Bełse, rzecznik zamojskiego ratusza.
8: Klasycznie, jak zawsze, mamy przedstawiony program już. Mamy początek i przyjęcie uchwały o porządku obrad. Potem mamy wypowiedzi mieszkańców i przewodniczących zarządów osiedli. Tym razem mamy do przyjęcia lokalny program pomocy społecznej na rok 2027. Będzie też głosowanie przyjęcia zarządzenia właściwie wyborów na funkcję przewodniczącego zarządu osiedla Stare Miasto. W poprzednim miesiącu obecny przewodniczący złożył rezygnację, dlatego trzeba wybrać nowego. Ważną uchwałą będzie też zmiana regulaminu korzystania z terenów zielonych w Zamościu. Ma to dotyczyć przede wszystkim parku miejskiego, ale też terenów pofatecznych. Chodzi o początek prac nad uporządkowaniem ruchu hulajnóg po mieście. Wielokrotnie mamy zgłoszenia od mieszkańców, którzy czują się zagrożeni zbyt szybko jeżdżącymi hulajnogami. Radni pochylą się nad tym problemem, sami go niejednokrotnie też zgłaszali, także będą rozmawiali, w jaki sposób prawidłowo korzystać z tego tak naprawdę ułatwienia, ale które sprawia, że wiele osób czuje się zagrożonymi. Mamy też zgodę na rzecz użytkowania wieczystego. To są takie klasyczne, formalne zadania, które Rada ma. Mamy też zmiany finansowe, to też jest klasyczny, stały punkt każdej sesji. Rada Miasta musi przyjąć zmiany w budżecie, to jest ich zadanie, w związku z tym nad tym będą się pochylali radni podczas najbliższej sesji Rady Miasta. Sesja Rady Miasta to jest czas, kiedy radni pochylają się nad sprawami ważnymi dla mieszkańców Zamościa. To radni stanowią prawo, dlatego każde spotkanie obliguje ich do wypowiedzi o tym, co się dzieje w mieście, ale też dokładnej obserwacji, jakie problemy mają mieszkańcy i jak tak naprawdę powinno się prawo w Zamościu stanowić.
5: Poniedziałkowa sesja ruszy o 13 w sali konsulatu z zamojskiego ratusza. Będzie rajd konny, jarmark hubertowski, gotowanie na żywo i pokazy sokolnicze to tylko część atrakcji trzeciej edycji Hubertusa w Lipsku-Polesiu w gminie Zamość. Wydarzenie łączy łowiectwo, tradycję jeździecką i edukację.
9: Jarosław Kuchta, pracownik gminy Zamość.
10: Konrad Serafin, sołtys sołectwa Lipsku-Polesie.
2: Dzisiaj porozmawiamy o zbliżającym się wydarzeniu, czyli Hubertusie.
9: Tak, impreza już, można powiedzieć, cykliczna, bo po raz trzeci odbywająca się w przestrzeni Lipska-Polesia. Sołectwa, które idealnie wkomponowane jest to, ażeby właśnie takie przedsięwzięcie przeprowadzić. Z racji bliskości już roztocza lasów bogatych oraz centrum geoturystycznego, w którym całe to wydarzenie, prawie faktycznie całe to wydarzenie będzie miało miejsce. Także 27 września, tym razem termin nieco wcześniejszy z racji tego, że chcemy tutaj zaprosić jak największą ilość mieszkańców gminy Zamość, regionu, ale również i turystów i wykorzystać tą, miejmy nadzieję, bardziej przychylną pogodę do tego, żeby na łonie natury spędzić jak najwięcej czasu, bo atrakcji w bród. Program będzie bardzo wielowątkowy, przyznam się szczerze, bo związany w szczególności z tą branżą konną, nazwijmy to, a więc wiele atrakcji związanych z tym, co dotyczy właśnie tutaj wszystkich stowarzyszeń i stadnin w regionie i miłośników koni. I dla nich już przewidujemy początek tej imprezy na godzinę 10, ale to myślę, że kolega Konrad opowie więcej na ten temat. A ja skupię się na tym, co będzie możliwe do zobaczenia tak naprawdę na przestrzeni Centrum Geoturystycznego w Lipsku-Polesiu, a więc właśnie od 11 otwarty będzie jarmark hubertowski. Jarmark, na którego terenie, powiedzmy, czy w obrębie którego będą przedstawiciele wielu instytucji związanych właśnie z samym lasem, a więc m.in. Nadleśnictwo Zwierzyniec, m.in. przedstawiciele Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu, czyli Komisja Edukacji. Będzie również klub kolekcjonera przedstawiał swoje eksponaty, ale też przedstawiciele zespołu szkół leśnych w Biłgoraju tu również przybędą na to wydarzenie. Bardzo wiele ciekawych wątków takich przyrodniczych, czyli pokazy kynologiczne, pokazy sokolnicze. Świetny zespół Krakwa. Mam nadzieję, że w 5-osobowym składzie przybywa z różnych stron Polski. Są to młode postacie, które urodziły się chyba z sygnałówką w ręku, bo naprawdę to, co usłyszymy, te dźwięki, te sygnały, tą muzykę, którą zagrają, naprawdę to będzie coś niesamowitego. Na terenie tego jarmarku o 14 będzie msza hubertowska, msza polowa, a później zapraszamy serdecznie na 15, gdzie przy suto zastawionych stołach zasiądziemy do biesiady hubertowskiej z pieczonym dzikiem w tle tradycyjnie. Bardzo ciekawy program, wypełniony pokorek, że tak się wyrażę. Dużo atrakcji dla małych, dla dużych. Warsztaty pierogowe dla dzieciaków, warsztaty plastyczne dla dzieciaków. Pokazy również, nie wspomniałem wcześniej, kowalstwa artystycznego, a więc wszystko, co związane z branżą łowiecką, leśną, konną. Specyfika Hubertusa, taka jest.
2: Hubertus stanie się też miejscem wyjątkowego spotkania miłośników koni.
10: O godzinie 10 startuje rajd konny, ponieważ Hubertus, święto świętego Huberta, to święto myśliwych, leśników, ale również i jeźdźców i amazonek. O 10 wyruszamy z Lipska-Polesia w stronę Wólki Wieprzeckiej po trasach prowadzących Ułańskim Szlakiem Konnym. O godzinie 13 planowany jest powrót na miejsce gonitwy, tradycyjna gonitwa za lisem. Następnie zrywanie kaczora. Jest to element tradycji jeździeckiej z Wielkopolski. Pluszowy kaczor zawieszony na wysokości. Jeźdźcy w siodle starają się sięgnąć jak najwyżej, żeby tego kaczora właśnie zerwać. Następnie odbędzie się dekoracja zwycięzców i wszystkich uczestników rajdu, a o godzinie 13.30 pokazy kawaleryjskie w wykonaniu Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody. Następnie powracamy na mszę świętą na plac Geocentrum.
2: Jaka to będzie trasa, jaki odcinek? I czy trudno?
10: Trasa nie jest trudna. Jak to trasa leśna, jest dość nieprzewidywana. Czasami trzeba się schylić, czasami mamy dość szeroką drogę. Trasa rajdu liczy, jeśli dobrze pamiętam, około 17 km. Tak więc 3 godziny jazdy takiej spokojnej z kilkoma elementami galopu.
2: Na czym będzie polegała ta gonitwa za lisem?
10: Jest to również element tradycji stricte hubertusowskiej. Jeden z jeźdźców, zwycięzca poprzedniej edycji, ma przypiętą do ramienia lisią kitę. Natomiast pozostali jeźdźcy, jadąc za nim, starają się tą kitę zerwać z jego ramienia. Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody pokaże nam, w jaki sposób posługiwano się lancą oraz szablą. Jest to element w sumie sportu jeździeckiego. Zawody kawaleryjskie w posługiwaniu się szablą i lancą odbywają się w całym kraju. U nas sam pokaz, w jaki sposób się tą bronią posługiwać.
5: Hubertus jutro od 11 w Lipsku Polesiu Święto Myśliwych Leśników i Miłośników Koni nawiązuje do świętego Huberta, patrona myśliwych i jeźdźców.

0: Jest 9:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Nie żyje policjant postrzelony podczas interwencji w Kraśniku Górnym, podała w sieci Komenda Główna. Wczoraj w sprawie 33-letni sprawca usłyszał zarzuty, mężczyźnie grozi dożywocie. Na śmierć funkcjonariusza oznacza, że prokuratura zmieni kwalifikację czynu na zabójstwo. Przypomnę, do postrzelenia policjanta doszło podczas interwencji na prywatnej posesji, gdzie miały znajdować się kradzione przedmioty. 33-latek na widok policji otworzył ogień. Donald Trump odrzucił irańską propozycję 7-dniowego rozejmu, podaje Wall Street Journal. Za rozejmem miałoby iść odblokowanie cieśniny Ormus. Prezydent USA ma natomiast rozważać wznowienie bombardowań Iranu po listopadowych wyborach połówkowych w Stanach. Bezbarwni Polacy bezbramkowo z równie bezbarwną Bośnią na Narodowym. Podopieczni Jana Urbana zremisowali w pierwszym meczu Ligi Narodów 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Rewanż dopiero 5 października, przed tym jednak w poniedziałek w Sztokholmie biało-czerwoni zagrają ze Szwecją.
1: Nie no, słuchajcie, jakby nie patrzeć, to jest sukces. Wczoraj nasi piłkarze nie stracili ani jednego gola. Po raz ostatni do zera, słuchajcie, było rok temu. Także to jest naprawdę wielki sukces. Dla porównania nasi siatkarze, którzy awansowali do finału Mistrzostw Europy, tylko w pierwszym secie stracili 23 gole. No ale dobra, kończymy ze złośliwościami. Gramy hit na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I tak właśnie powinna brzmieć sobota rano. U nas jest luz, krótko mówiąc. Neptunika w Radiu SK. Gramy sobotni hity na czasie 17 minut po 9, ale my już mamy plany na wieczór. Naprawdę ten weekend zaczął się świetnie. Polscy siatkarze rozbili Słowenię w półfinale Mistrzostw Europy 3-0 i dzisiaj o godzinie 21 robimy strefę kibica. Polscy siatkarze zagrają w finale Mistrzostw Europy z Francją. I to jest, słuchajcie, nieprawdopodobne, jak nasi siatkarze radzą sobie w ostatnich latach, bo uwaga, przed nami walka o 10 medal na 10 imprezie międzynarodowej z rzędu. Słyszycie to? Słuchajcie, gdzie nasi siatkarze by nie pojechali, stamtąd przywożą medal. To jest coś niesamowitego. Gdyby Robert Lewandowski i Jan Urban mnie teraz słuchali, to prawdopodobnie wyłączyliby radio. Radio SK. Ale wy nie wyłączajcie, bo ja po króciutkiej przerwie gram wam Margaret i jej prima ballerinę.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Castorama! Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: I po reklamie.

0: Adel, profesor w Radiu SK. A teraz czas na gorącą nowość. To będzie numer, którego od wczoraj słucha cały świat.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: No zasada jest prosta. Jak coś jest dobre, to my to gramy. W Radiu SK są najlepsze nowości. No i słuchajcie, Taylor Swift wydała nowy numer. A fani z całego świata teraz analizują, o kim ona może śpiewać. No i z tych analiz wyszło, że to prawdopodobnie tutaj chodzi o jej byłego, który był złym facetem, który wkurzył nie tylko ją, ale też inne kobiety na swojej drodze. Na szczęście spokojnie, Taylor Swift jest teraz szczęśliwa, ma męża, niedawno wzięła ślub, więc posłuchajmy jej nowego numeru, który, słuchajcie, powstał na takiej grubej imprezce w Szwecji. Chyba dobrze się tam bawili. Taylor Swift i Patient Zero, już teraz w Radiu SK.

0: Pitbull, Neo i Afrojack w Radiu SK. To są hity na czasie w sobotni poranek. No i to jest czas, kiedy wielu rodziców zawozi dzieci na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe. Diana to teraz robi.
1: Cześć SK, cześć Łukasz.
0: Cześć.
1: A my właśnie jedziemy całą rodzinką na turniej mojego syna. Także trzymajcie kciuki. Franek, gola!
0: Słuchajcie, to jest ważna sprawa. To jest w naszym interesie, żebyśmy trzymali kciuki za Franka, bo może w końcu narodzi się jakiś młody piłkarski talent, który sprawi, że polska piłka będzie wyglądała trochę lepiej. Chociaż, Diana, na twoim miejscu zachęciłbym syna, żeby jednak zamiast piłki nożnej wybrał siatkówkę. Tutaj prędzej jakiś medal zdobędzie.
2: Reklama.
3: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
4: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu, aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B, obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
5: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora. Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971.
6: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w KBU kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna. Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny. My robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja! Prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio. Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
7: To będzie ostatnia reklama.
5: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
8: I po reklamie.

0: Bo każdy Kuba to fajny chłopak i mają naprawdę fajny hicior. Nowość Kuba i Kuba na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie, ale mimo wszystko największym hitem tego tygodnia jest podcast Filipa Heizera i jego o 20 lat młodszej żony Bianki, w którym opowiadają, jak się poznali. I teraz posłuchajcie, jakie to jest nieprawdopodobne podobieństwo między nimi. Jak oni na siebie wpadli.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: Niesamowite. I jeszcze podobno razem pochodzą z Polski. I na przykład jak są głodni, to razem lubią coś zjeść. A jak chce im się spać, to słuchajcie, podobno oboje lubią wtedy spać. No nieprawdopodobne podobieństwo. To wy też dajcie znać, jakie macie podobieństwa z waszą drugą połówką, z kolegą, z koleżanką. Dajcie znać, czy jesteście też tak dobrze dopasowani jak Filip i Bianka. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
4: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
3: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
4: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
3: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę. MK Modna Szafa outlet.
4: Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz czy 100 litrów paliwa?
9: Po co?
8: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
9: Głuptas z Ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
8: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
10: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
4: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
11: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na Ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: Zamość na czasie.
20: I Monika Kowalewicz, zamojscy wielbiciele grzybów mogą się szykować. Jutro pierwsze roztoczańskie grzybobranie w Siwej Dolinie na Roztoczu. W programie m.in. spacer z leśnikiem, ognisko z poczęstunkiem, dmuchańce dla dzieciaków i szereg innych atrakcji.
21: To dotyczy zarówno zbierania grzybów, a przecież jesteśmy na Roztoczu i w Tomaszowie, gdzie są najlepsze miejsca do zbierania grzybów. Też i będą atrakcje i kulinarne, też konkursy o retencji. Kochani, zapraszamy.
20: Zachęca Wojciech Żukowski, burmistrz Tomaszowa Lubelskiego. Poznamy tam najlepszego grzybiarza regionu oraz laureata konkursu wiedzy ekologicznej. Zbiórka jutro o 10 na miejscu biwakowym w Siwej Dolinie.
0: Jest 10. SK News. Jakub Konieczkowicz. Dziś sąd ma zająć się wnioskiem o tymczasowy areszt. To w sprawie 31-letniego Ichora M., sprawcy ataku w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura ma już zarzuty, jakie chce mu postawić. 31-latek na razie nie może być jednak przesłuchany. Biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej. Z uwagi na jego stan, areszt miałby być wykonywany w warunkach szpitalnych. Przypomnę, 31-letni Ukrainiec zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu. Jeden z duchownych zmarł, 4 osoby trafiły do szpitali. Alert RCB dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego na Lubelszczyźnie. Chodzi o trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój, podaje w komunikacie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ćwiczenia potrwają do godziny 11. Dziś najważniejszy wieczór siatkarskiego Euro. W finale biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Francji. Początek spotkania o godzinie 21. Dodajmy, o trzecie miejsce zagrają dziś Finlandia i Słowenia. Start o 17.
15: A my dzisiaj szukamy nieprawdopodobnych dopasowań między wami, tak jak Heizer i Bianka.
16: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
15: Słuchajcie, ja chciałbym zauważyć, że to jest nieprawdopodobne, że uwaga, wy słuchacie Eski, a ja mówię Wesce, jak my do siebie pasujemy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Macmillan. Oni naprawdę bardzo dobrze do siebie pasują, bo nagrali ten sam numer, który leci w Radiu SK. To są właśnie sobotnie hity na czasie, a my szukamy dzisiaj tych niesamowitych dopasowań między wami. I to są naprawdę, słuchajcie, bardzo romantyczne historie. Bo na przykład Karolina i jej mąż, no pasują po prostu do siebie jak dwie krople wody. Posłuchajcie.
1: A propos tego dobrego dopasowania, to słuchajcie, ja mam psa. I mój mąż, wyobraźcie sobie, też ma psa. I to jest ten sam pies, czajcie? Jakby niesamowite, nie? To jest prawdziwe takie podobieństwo, taka nasza wspólnota.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
2: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
11: I po reklamie.

0: Hit zawsze na czasie. Sean Paul i Alexis Jordan w Radiu SK. Dzisiaj sprawdzamy, czy w Polsce istnieją jeszcze tak dobrze dopasowane małżeństwa jak Filip Heiser i Bianca Heiser.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: No i wydawałoby się, że to jest niedościgniony ideał, ale okazuje się, że Konrad i jego żona też wyjątkowo dobrze do siebie pasują.
2: Hej, jestem bardzo dobrze dopasowany z moją żoną. Raz ona ma rację, raz ja nie mam racji.
0: I niech zgadnę, to wszystko to jest też wasza wspólna decyzja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
6: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
5: No, tego z Media Expert.
6: No tak.
7: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Sobota wieczór, zbierz ekipę i ruszaj do legendarnego klubu w Łabuniach. W każdą sobotę czekają na Was najlepsza zabawa, dobra muzyka, koncerty i parkiet pełen energii.
9: Widzimy się w klubie!
8: Każda sobota należy do nas. Śledź nas na Facebooku i innych portalach społecznościowych. Już w najbliższą sobotę gwiazda wieczoru zespół Łobuzy. Usłyszycie m.in. hit Ona czuje we mnie pieniądz. Klub w Łabuniach. Do zobaczenia na parkiecie.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia we FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.

0: Sanach w Radiu SK. Gramy sobotni hity na czasie, a internet od początku tego tygodnia żyje niesamowitym dopasowaniem Filipa Heizera i jego o ponad 20 lat młodszej żony.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: Ale słuchajcie, nasza słuchaczka Kasia twierdzi, że tutaj nie wszystko jest idealnie, no i nie we wszystkim do siebie super pasują.
2: Nie we wszystkim się dopasowaliśmy, bo on woli młodsze, ona woli starsze.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
6: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce?
9: Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
11: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
9: Spotkajmy się w Biedrze.
12: I po reklamie.
13: Minęła 11. SK News, Jakub Konieczkowicz. Znamy wstępne wyniki sekcji zwłok księdza, który zginął z rąk nożownika w Jarosławiu. Napastnik zadał mu 8 ran, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu.
14: Ciosy zadane w okolice klatki piersiowej, okolice płuc, przyczyniły się bezpośrednio do zgonu.
13: Przypomnę, jeszcze dziś sąd ma zająć się wnioskiem o tymczasowy areszt dla 31-letniego sprawcy ataku Ichora M. Jego stan nie pozwala jednak na przesłuchanie. Jak przekazali wczoraj śledczy, mężczyzna przejawia zaburzenia psychotyczne. To było podpalenie, najpewniej na polecenie rosyjskich służb. To ustalenia śledczych w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam w środę wieczorem. Sprawę bada ABW i CBŚP. Dar młodzieży wyszedł w morze. Przed szkolnym żaglowcem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jubileuszowy rejs z okazji stulecia miasta. Załoga będzie płynąć po Bałtyku przez 6 dni.
15: A u nas w Radiu SK też wszystko płynie. Nie tylko przez 6 dni. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Najlepiej dobrana playlista. Na sobotnie przed południem, minuta po 11. I dobra informacja, słuchajcie, w środę ostatni dzień miesiąca, także wypłata coraz bliżej. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i napędzamy się, jeżeli motywacji do sobotniej pracy brakuje. Justin Bieber i Nicki Minaj. Już teraz. To jest Radio SK.

0: Radio SK, a dzisiaj, słuchajcie, przed nami wielkie żużlowe emocje. Polak może przejść do historii. Tylko tyle wiem, słuchajcie. Ja przyznam szczerze, że ja za bardzo na żużlu się nie znam. Naszym eskowym ekspertem jest Michał Korościel, który żużel komentuje w telewizji. Ja wiem, że oni jeżdżą tylko w kółko, w lewo, a kierownicę mają skręconą w prawo. Ale słuchajcie, najważniejsza informacja jest taka, że to jest finał sezonu Grand Prix Polski w Toruniu, no i różnica w czołówce tabeli jest niewielka, a więc Bartosz Zmarzlik ma sporą szansę, żeby zostać żużlowym mistrzem świata. I uwaga, jednocześnie stać się najwybitniejszym żużlowcem w historii, bo to byłby jego 7 tytuł w karierze. Więc teraz rodzice Bartosza Zmarzlika pewnie tak teraz siedzą przy sobotniej kawce i mówią sobie, no czyli jednak słuchaj, warto było tego chrzestnego namówić, żeby mu motor na komunnie kupił.
1: Radio SK. Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
15: I po reklamie.
16: Przeszłem, kto przełknął to i czekał, kto

0: Fani gamingu doskonale wiedzą, co to jest za numer. Tak będzie brzmiało. GTA 6. Premiera tej gry już 19 listopada, a my w Radiu SK gramy numer prosto z tej produkcji. Catril i Paco Amoroso, prosto z Argentyny, wszystkie hity zaczynają się w Esce. No właśnie, a może ktoś z was planuje wymienić komputer, żeby wszystkie nowe gry śmigały bez zarzutu? Właśnie dla was SK ma 1000 zł na nowy sprzęt. Znaczy, no dobra, oficjalnie chodzi o to, żeby to był sprzęt do nauki. Jakiś smartfon albo tablet. No ale jak kupicie nowy komputer, no to przecież też się na komputerze można uczyć, a w wolnym czasie pograć w gry. Wpadajcie na sk.pl i tam za darmo się zgłaszajcie, a potem słuchajcie Eskowego Poranka już od poniedziałku. Radio SK. A ja wam w Radiu SK za chwilę zagram... Derulo. Jasona Derulo.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dzień dobry, Zamościu. Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1 przez 50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: I po reklamie.

0: Najlepsze hity na czasie, na sobotnie przedpołudnie. MJ Deli w Radiu SK. A ja dzisiaj sprawdzam, jak bardzo do siebie pasujecie, no bo mamy nowy wzór polskiego małżeństwa, Filip Heiser i Bianka Heiser.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: I z tego samego kraju pochodzą, słuchajcie. A wy jak się dobraliście? No Andrzej i jego żona też do siebie idealnie pasują.
2: No, cześć SK.
0: No hej.
2: Ja z moją Arletą jestem tak dopasowany, że jak chce mi się dwójkę, to toaleta zawsze zajęta. Kurczę, a z prezesem nigdy nie wygrasz. To się nazywa dopasowanie.
0: I jak spieszysz się do pracy, to jej też się spieszy do pracy i też toaleta jest zajęta. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. W czym przypominacie waszą drugą połówkę? No ale to druga połówka nie musi być. Może być kolega, koleżanka, cokolwiek. Nagrajcie głosówkę na Messengerze SK.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie.
3: Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
10: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
11: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
10: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
11: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
10: Łóżka są, matrace są.
11: Sofy i narożniki też są.
10: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
11: No dobra, bierzemy.
10: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
11: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
10: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
12: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Eleklerk w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
13: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
14: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
15: Po co?
14: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
15: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
14: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
21: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.
23: Zamość na czasie.
24: I Monika Kowalewicz, tym razem na wielkim ekranie Luna i rozgadana świnka, pełna humoru animacja. Do zobaczenia w Zamojskim Centrum Kultury Filmowej w ramach kina przyjaznego sensorycznie. To projekcje głównie dla małych widzów ze spektrum autyzmu i ich opiekunów. Najbliższy seans jutro o 12.15 w Stylowym. Na jego stronie macie info o biletach. Przy okazji więc zaglądamy tam też do aktualnego rozkładu jazdy. Do zobaczenia jest animacja Folwark Zwierzęcy oraz Teddy i Magiczna Lampa. To dla młodszych widzów. Starsi Zamość ścianie mogą wpadać do stylowego na thriller W sercu dziczy, horror Resident Evil czy fantasy Avengers Koniec gry w wersji rozszerzonej. Na wielkim ekranie też polska produkcja 100 dni Wizja Zeus.
0: Zbliża się południe, SK News, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba poszkodowana w groźnym wypadku w centrum Opola. Po zderzeniu dwóch aut jedno z nich uderzyło w grupę pieszych. Kolizja miała miejsce przy przejściu dla pieszych na ulicy Ozimskiej. Według wstępnych ustaleń policji jeden z pojazdów nie ustąpił pierwszeństwa, przez co doszło do zderzenia. Lekkich obrażeń doznał jeden z pieszych, jest pod opieką ratowników. Na miejscu pracują służby, a ulica Ozimska w Opolu jest zablokowana. Pomoc wojskowa od USA o wartości 400 milionów dolarów trafi do Ukrainy. Stany Zjednoczone zaczęły realizować dostawę, podaje agencja Reuters. Zdaniem jej źródeł, pakiet nie obejmuje jednak pocisków do zestawów Patriot. Kilkanaście stopni Celsjusza, niewielkie zachmurzenie i brak deszczu. Obecne warunki w Karkonoszach sprzyjają pieszym wędrówkom, mówią ratownicy GOPR. Zwracają jednak uwagę, by być ostrożnym, szczególnie rano. Miejscami na szlakach może być ślisko.
1: I jeszcze jedno ważne ostrzeżenie. Na trasie między kuchnią a salonem śliska nawierzchnia świeżo po myciu. Uważajcie, żeby śladów nie narobić. A tak poza tym, jeszcze ze sprzątaniem można się wstrzymać. O tej porze człowiek stwierdza, że w sumie to jeszcze się nie muszę brać za robotę, bo jeszcze jest dużo czasu. 12.01, Łukasz Duńczyk, cześć. Jest.

0: Dawlow w Radiu SK, gramy sobotni hity na czasie, a wy dajecie znać, jak bardzo jesteście do siebie dopasowani. No i bierzmy przykład z Ani i jej męża.
1: Ja i mój Dawid jesteśmy tak idealnie dopasowani do siebie, że zawsze w sobotę rano pijemy razem kawę. No. I wtedy, kiedy ja już dopijam i mówię, dobra, biorę się za sprzątanie, on nawet nie pyta, w czym ma mi pomóc, tylko wychodzi do garażu. I to jest właśnie miłość i dopasowanie. On wie, że jak zostanie, to albo go zaciągnę do sprzątania, albo będzie mi przeszkadzać, albo po prostu oboje nic nie zrobimy.
0: Czyli słuchajcie, czyli jednak tajemnica dobrze dopasowanego związku to umiejętność schodzenia sobie z oczu we właściwym momencie. Tylko potem też trzeba dobrze wyczuć, w którym momencie wrócić w pole widzenia. Bo jak człowiek wróci za wcześnie, to same problemy tylko z tego wychodzą. Radio
2: SK. Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia.

0: koszulę.
1: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: I po reklamie.

0: Ed Sheeran w Radiu SK, a teraz czas na nasze eskowe hobby.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: My to kochamy i my to robimy codziennie. Gramy wam najlepsze nowości. Teraz ze świeżym numerem przychodzi do nas południowo-koreańska artystka Rosé, która zasłynęła na przykład tym hitem. Aha, a teraz na naszej antenie zacznie się kolejny hicior tej artystki. I co ciekawe, teledysk do tego numeru stał się częścią kampanii reklamowej pewnego nowego modelu znanego smartfona. Premiera była niedawno i cały klip został nakręcony za pomocą smartfona. Na szczęście nagrała się na profesjonalny mikrofon, bo brzmi naprawdę dobrze. To nie brzmi jak głosówka. Rosé i Newsweek, już teraz w Radiu SK.

0: Paniorka Odera i Sophie Rhys Baxter w Radio SK. To są sobotnie hity na czasie, a my dzisiaj szukamy perfekcyjnych dopasowań wśród słuchaczy Radia SK. No i naprawdę rzadko się zdarza tak zgodne małżeństwo jak u Mateusza.
1: Cześć, otóż ja z żoną jestem tak dopasowany, że jak ja chcę kebaba, to i ona też ma chęć w tym czasie.
0: Wow.
1: Więc nigdy nie mówi, że nie.
0: Wszyscy byśmy chcieli, żeby to tak właśnie wyglądało. Bo jednak w większości przypadków sytuacja jest inna. Ona najpierw mówi, że nie, ona nie jest głodna, ona nie ma ochoty na kebaba, ale jak już zamówimy i przy niej jemy, to nagle chce jednego gryza, potem drugiego, potem trzeciego, a u Mateusza? No cudnie po prostu. On zje swojego kebaba i jeszcze po żonie dojada, wiadomo, żeby się nie zmarnowało.
2: Radio SK. Reklama.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama! Teoria
7: i praktyka.
8: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Czekaj. Ubrania już od 14 zł za sztukę?
14: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
13: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
14: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
13: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę. MK Modna Szafa outlet.
14: Już na otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
17: I po reklamie.
18: A

0: Nowa Liwka. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a dzisiaj jest tyle sportowych emocji, że aż ciężko wybrać, słuchajcie. Najlepiej wszystko wybrać. Przypomnę, o 21:00 polscy siatkarze grają w finale Euro z Francją. Hurkacz, tylko Bartosz Zmarzlik może zostać mistrzem świata na żużlu. Hurkacz z kolei awansował do ćwierćfinału turnieju w Chinach. O ćwierćfinał walczy też Kamil Majchrzak, a Maja Chwalińska walczy teraz i prowadzi w meczu o finał turnieju w Singapurze. Jak to dobrze, że mamy tych naszych piłkarzy, co? Bo tak to byśmy się za bardzo do naszych sukcesów przyzwyczaili, a oni pomagają nam zejść na ziemię.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w 3. edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
7: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
8: Po co?
7: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
8: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
7: No tak.
6: Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
9: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20:00 Smaglata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają między innymi włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smaglata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Wciąż masz szansę na bardzo dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dlaczego warto wybrać WSIS?
13: Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem.
14: Atmosfera tu jest super. Można się uczyć rozwijając pasję na wiele sposobów.
13: Oprócz zajęć jest wiele dodatkowych rzeczy. Odznaki cyfrowe, warsztaty czy certyfikaty.
15: Mamy studentów z wielu krajów. To naprawdę otwiera na świat.
13: Są mega dobre stypendia. Moje pokrywa całą opłatę za studia.
12: Druga tura rekrutacji trwa do 30 września. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
6: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: I po reklamie.
17: Minęła 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba zginęła w pożarze samochodu. To w zachodniopomorskim, niedaleko Szczecina. Do wypadku doszło po godzinie 10 na trasie między Stargardem a Łęczycą. Samochód uderzył w drzewo i zajął się ogniem. W miejscu zdarzenia powstały utrudnienia.
18: Zalecam objazd przez Starą Dąbrowę i dalej drogą wojewódzką 142.
17: Mówi Wojciech Jędrych z policji w Stargardzie. Na miejscu pracują służby. Donald Trump odrzucił propozycję tygodniowego rozejmu z Iranem, podaje Wall Street Journal. Według gazety prezydent USA po wyborach ma rozważać wznowienie bombardowań. Więcej Mateusz Łyston.
19: Oferta Teheranu zakładała otwarcie cieśniny Ormuz w ciągu 7 dni i powrót do rozmów w sprawie irańskiego programu nuklearnego. W zamian Iran oczekiwał zniesienia amerykańskiej blokady portów. Według Wall Street Journal Trump odrzucił jednak tę propozycję. Amerykańscy urzędnicy zastrzegają jednak, że stanowisko Waszyngtonu może się jeszcze zmienić, między innymi w zależności od wyniku listopadowych wyborów do Kongresu.
17: Dziś w nocy na północy Polski gęsta mgła. MGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Zaczną obowiązywać o 23:00. Widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów.
20: 2 minuty po godzinie 13:00. Rafał daje znać, że słucha teraz Eski na podwórku i rąbię drewno na zimę. To ja tak zagram, żeby się dobrze rąbało, że siekiera będzie 2 razy ostrzejsza. Bo to jest dobre granie na sobotnie popołudnie. Tiesto, Jonas Blue i Rita Ora już teraz. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Setów tego producenta możecie słuchać w każdy piątek po 23:00 tylko w Radiu SK, w programie SK Live Remix i w naszej SK-owej apce na smartfony. A tymczasem wy chwalicie się, jak bardzo do siebie pasujecie.
1: Hej, z tej strony Marzena. Jestem tak zgodnym małżeństwem ze swoim mężem, że ja sprzątam, opiekuję się dziećmi, gotuję, a on oddycha. A to po prostu też bardzo ważne.
0: No trzeba doceniać męża, prawda? Ale to nie jest taki prosty proces, bo to jest wymiana tlenu na energię i dwutlenek węgla. Bardzo skomplikowane. A poza tym twój mąż przy okazji też dba o to, żeby tobie za bardzo ciśnienie krwi nie spadało.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Media Expert.

0: Czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: bez powietrza.
1: Sanach w Radiu SK. A my nie potrafimy żyć bez nowości.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: I teraz wybieramy się do Holandii, żeby spróbować tamtejszego przysmaku, tamtejszego specjału muzycznego. Bo przed wami wokalista i producent Avalan, który uczył się od najlepszych. Współpracował z Arminem Van Burenem, dostał nawet nominację do nagrody Grammy. Czyli chłopak zna się na swojej pracy i teraz wam to udowodni. Także zapoznajmy się z nową gwiazdą Avalan i For Nothing. Już teraz w Radiu SK.

0: wiedzieć. I tak to można jechać na zakupy. Sobotnie z Radiem SK, Eminem z hitem Zawsze na czasie. A to słuchajcie, trochę pachnie jak skandal międzynarodowy. W Czechach celnicy zatrzymali polski samochód, który wiózł 635 kg mięsa do kebaba. Podobno to mięso nie było właściwie chłodzone. Słuchajcie, ja już obstawiam, co powie jeden z tych celników, jak dzisiaj wróci do domu. Kochanie, nie uwierzysz, co mi się udało z pracy załatwić.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Sobota wieczór, zbierz ekipę i ruszaj do legendarnego klubu w Łabuniach. W każdą sobotę czekają na Was najlepsza zabawa, dobra muzyka, koncerty i parkiet pełen energii.
6: Widzimy się w klubie!
5: Każda sobota należy do nas. Śledź nas na Facebooku i innych portalach społecznościowych. Już w najbliższą sobotę gwiazda wieczoru zespół Łobuzy. Usłyszycie m.in. hit Ona czuje we mnie pieniądz. Klub w Łabuniach. Do zobaczenia na parkiecie.
7: Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne, promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Carrefour.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Stasic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, briket oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości, wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Cymsa.
1: A my też go lubimy. Oskar Cyms w Radiu SK to są sobotnie hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 14 i za 7 godzin z kawałkiem będzie mecz polskich siatkarzy w finale Euro.
2: Patrzcie, jak chłop dobrze policzył.
1: Liczydło wyciągnąłem. Paweł Bogaj w studiu, ale będzie meczycho.
2: Dzień dobry. Zawsze mówię dobry wieczór, a tu proszę bardzo.
1: No widzisz, jak się pozmieniało.
2: A ja mam pytanie, czy dzisiaj będzie też tak samo, że najpierw będą dobrze grać siatkarze, a później źle, bardzo źle grać piłkarze?
1: Nie, piłkarze powiedzieli, że nie, my już nie chcemy. Nam już wystarczy gry, niech siatkarze tylko zagrają, a oni sobie pooglądają i chyba to jest dla nas lepsza opcja dla kibiców, żeby się nie wkurzać.
2: Ja już trzymam, zobacz, ja już trzymam kciuki za naszych.
1: Kciuki. Będzie dobrze, słuchajcie, dzisiaj o 21 odpalamy strefę kibica. Będzie dobre granie, ale wcześniej będzie też dobre granie na antenie Radia SK. Co tu ciekawego? The Weeknd, Damiano Dawid i Paweł Bogaj będzie dowodził tymi wszystkimi gwiazdeczkami.
2: Jeszcze mówka sztuka.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999 zł 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
4: Po co?
3: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
4: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
3: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
8: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
9: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na Ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
16: I po reklamie.
17: Zamość na czasie.
18: I Monika Kowalewicz, będzie rajd konny, jarmark hubertowski, gotowanie na żywo i pokazy sokolnicze, trzecia edycja Hubertusa. Już jutro w Lipsku-Poleściu wydarzenie łączy łowiectwo, tradycję jeździecką i edukację.
19: Bardzo wiele ciekawych wątków, takich przyrodniczych, czyli pokazy kynologiczne, pokazy sokolnicze. Świetny zespół Krakwa. Mam nadzieję, że w pięcioosobowym składzie przybywa z różnych stron Polski. Jarmark, w obrębie którego będą przedstawiciele wielu instytucji związanych właśnie z samym lasem. Zapraszamy.
18: Mówi Jarosław Kuchta z gminy Zamość Hubertus. Jutro od 11:00 wydarzenie nawiązuje do patrona myśliwych i jeźdźców.
0: Jest 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Jest areszt dla 33-latka, który postrzelił policjanta w Kraśniku Górnym. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Funkcjonariusz zmarł wczoraj w szpitalu. Prokuratura zmieni zarzuty. Mężczyzna najprawdopodobniej odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo 29-letniego policjanta. 33-latek przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. Poważny wypadek i duże utrudnienia na A4 pod Wrocławiem. Dwie osoby są ranne po zderzeniu 4 osobówek. Do zdarzenia doszło na trasie między Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami. Dwa pasy ruchu w kierunku Wrocławia są zablokowane. Na miejscu są służby i ogromny korek. Ten ma już blisko 15 km. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 15. Kierowcy mogą szukać objazdów drogami lokalnymi, m.in. przez Kąty Wrocławskie i Sośnice. Polscy siatkarze powalczą dziś o Mistrzostwo Europy. Ich rywalami w finale będą Francuzi. Dodajmy, w drodze do meczu o złoto biało-czerwoni stracili tylko jednego seta. Początek zmagań na najwyższym szczeblu już o 21:00.
16: Minuta po 14:00 na naszych wszystkich poprawnie działających zegarach w Polsce. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Dzisiaj, słuchajcie, mamy kilka świąt, sprawdziłem w kalendarzu i możemy świętować na przykład Światowy Dzień Królika. I tak sobie pomyślałem, że na przykład można świętować go razem z królikiem przy obiedzie. No chyba, że królik nie lubi pasztetu. No żartuję, wszyscy lubią pasztet, wszyscy też lubią hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam, Dawid Kwiatkowski i Margaret na początek.
17: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył? Choć

0: Sting, Just Like a Feel w Radiu SK, 17 minut po godzinie 14. Słuchacie hitów na czasie, słuchacie oczywiście Radia SK. Ja przypominam, wczoraj po wielkich emocjach siatkarze pokazali klasę, później piłkarze sprowadzili nas troszeczkę na ziemię, no ale dzisiaj znowu możemy sięgnąć szczytów. Przypominam, Polacy grają z Francją o 21:00, finał Mistrzostw Europy w siatkówce. No tak sobie myślę, że dzisiaj równo o 21:00 w całej Polsce zaczyna się taki narodowy trening wstawania z kanapy po każdym punkcie. Nie wiem jak wy, ale ja wczoraj tak miałem. Trzymam oczywiście kciuki za naszych, no i gram już teraz tak, żeby można było się rozgrzać pod to kibicowanie. Za chwilę Łatwo Gang i Shawn Mendes.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Saban, Easy Busy, Lemon Squeezy, All of My Love w Radiu SK. 25 minut zostało nam do godziny 15. Czytam, co się dzieje w internecie i znalazłem, słuchajcie, Poczta Polska. Ona ma nowość. Można na Poczcie Polskiej kupić plecak ewakuacyjny za 299 zł. W środku m.in. uwaga, latarka czołowa, apteczka, gwizdek i składana łopatka. A tak sobie myślę, że brakuje tylko kanapek od babci, no.
1: Reklama.
2: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
1: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
2: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
1: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
2: A świeże dostawy w każdą środę i sobotę. MK Modna Szafa outlet.
1: Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
4: ceny. W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
5: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna. Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
13: I po reklamie.

0: No bardzo, bardzo fajnie się ich słucha. 5 minut zostało nam do godziny 15. Kuba i Kuba z kawałkiem Chłopaki. No jak wiadomo, chłopaki nigdy nie płaczą. Chyba że oglądają polskich siatkarzy. No to wiadomo, wtedy lekko można popuścić łezkę. 5 minut, słuchajcie, zostało nam do godziny 15. Topr też ostrzega przed lawinami w górach, w Tatrach. Uważajcie na siebie. Sobie tak myślę, że na kanapie przed telewizorem zagrożenie jest zdecydowanie mniejsze. Po co wychodzić w góry? Chyba że żona zobaczy, że siedzicie i nic nie robicie. No wtedy też może być lawina, ale to wiadomo, tych niepotrzebnych słów.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Sobota wieczór, zbierz ekipę i ruszaj do legendarnego klubu w Łabuniach. W każdą sobotę czekają na Was najlepsza zabawa, dobra muzyka, koncerty i parkiet pełen energii.
1: Widzimy się w klubie!
0: Każda sobota należy do nas. Śledź nas na Facebooku i innych portalach społecznościowych. Już w najbliższą sobotę gwiazda wieczoru zespół Łobuzy. Usłyszycie m.in. hit Ona czuje we mnie pieniądz. Klub w Łabuniach. Do zobaczenia na parkiecie.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971. Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
4: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smaglata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smaglata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Wybierz studia pierwszego stopnia w FSIS w Rzeszowie. Cyberbezpieczeństwo, analityka danych w biznesie, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, marketing i nowe media, kosmetologia, logistyka, informatyka, programowanie, pielęgniarstwo, transport, spedycja i obsługa celna, biznes i innowacje oraz 5-letnia fizjoterapia. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca. Zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Esko przyznał, że już nie może się doczekać odwiedzin, no i kiedy wpadnie do Warszawy. Minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no właśnie, nie pamiętam dokładnie kiedy. Więc to bardzo ekscytujące. To bardzo tętniące życiem miasta. miasto i zawsze miało taki trochę bardziej adengradowy klimat muzyczny. Będzie mi bardzo miło wrócić do Warszawy. Tak powiedział Tiesto, oczywiście rozmawiał z nim Matti Fuczyło. A Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu, a w tym roku na tej imprezie zagra m.in. Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. A Taylor Swift zrobiła fanom wielką niespodziankę. Wydała nie jedną, a cztery nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiedziała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero. Ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. To oprócz właśnie wspomnianego singla doszły jeszcze trzy premierowe utwory. Artystka zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji, no i jakoś tak wyszło, że do tej radości dorzuciła jeszcze cztery kawałki. No to ja się cieszę. A my startujemy z godziną 15. Co czeka nas po 15? No na pewno mnóstwo hitów na czasie. Calvin Harris, Tim Impala, a także ciągle żywe Danza Kuduro. Takie perełki już czekają w garderobie, przebierają się, ale do tego zestawu dorzucę wam nowość właśnie od Taylor Swift. Paweł Bogaj, zapraszam. Ale najpierw Margaretka i Prima Ballerina.

0: Stanach. Mam wrażenie, że przy tym numerze za dużo jesieni gdzieś tam wpłynęło do pokoju. Ona napisała ten numer, później słucha. No mega jesienny numer, to taki vibe jesieni ma ten kawałek. Oczywiście pozdrawiamy Zluzie. Pozdrawiam też wszystkich, którzy są właśnie podłączeni do radia. Radio SK się kłania. Słuchajcie, dostałem też niepokojącą głosówkę od naszego słuchacza Szymona. Posłuchajcie.
1: Życzę wszystkim, aby ich żony nie wymyślały tyle, co moja. Cały weekend zarobiony, bo żona w ciąży i wymyśliła sobie remont pokoju dziecięcego, przeciąganie kabli i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się.
0: Trzymajcie się, pozdrawiania, pozdrowienia i brawa dla twojej żony, że wzięła i użyła ciebie, Szymonie, do takich rzeczy, czyli praca, praca w sobotę. Ja postanowiłem dzisiaj zrobić wielką, długą listę rzeczy, rzeczy, które można zrobić w sobotę. Można robić też w inne dni, ale wasza żona albo wasz mąż wymyślili sobie, dzisiaj będziemy robili to właśnie. Tylko po to, żeby nie odpoczywać w sobotę, dzień wolny. 664-402-302 albo eskowy messenger. Robimy wielką listę rzeczy, które można robić w sobotę tylko po to, żeby nie odpoczywać. Czas start. Czekam na wasze głosówki. Mam fajne klapki, mam fajne... co jeszcze mam? Mam klapki, mam skarpetki, mam torbę, mam butelki. Bo ile ja mam rzeczy do rozdania?
2: Radio SK. Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy.

0: z The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: I po reklamie.

0: Pani Lady Gaga, koniec tych czarów.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo trzeba zagrać nowość. Wszystkie hity zaczynają się w SC, 31 minut po godzinie 15, a teraz ta, która swój koncert na Narodowym ma już za sobą, Taylor Swift, tak jak już wcześniej wspominałem, wydała w piątek 4 nowe utwory jako dodatek do jej rekordowego albumu The Life of a Showgirl. No i wśród tych nowych piosenek są Patient Zero, Babylon, Cleveland i Pink Clouding. No i z tego zestawienia gram wam już teraz Pacjenta Zero. Sprawdźcie, czy wam się podoba, a jak wam się spodoba, no to tego numeru szukajcie w propozycjach do gorącej

0: Czasami jak gram imprezy, to ten numer rozgrzewa parkiety. Black Eyed Peas, przypominam, za rok w czerwcu wystąpią na Warsaw Music Festivalu. 20 minut zostało nam do godziny 16. Czytam, że jeden z dyskontów testuje otwieranie sklepów w niehandlowe niedziele bez obsługi, z kasami samoobsługowymi, no i ochroniarzem jednym w środku przy wyjściu. Płatności będą tylko kartą, nie kupimy tam alkoholu, papierosów i energetyków, no ale zrobimy zakupy w niedzielę. Ciekawe, czy jak kasa będzie żądała potwierdzenia od pracownika sklepu, to czy będzie trzeba czekać do poniedziałku?
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, briket oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530-61-61-61.
7: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
8: Po co?
7: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
8: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
7: No tak.
6: Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
9: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne, promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze, dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie. My heart is a ghost.

0: Neptunika w Radiu SK. 7 minut zostało nam do godziny 16. Przypominam, cały czas mam do rozdania eskowe gadżety. Robimy dzisiaj wielką listę rzeczy, które można robić w sobotę tylko po to, żeby nie odpoczywać. Halo, halo?
1: Hej, SK. To macie remontów i żon w ciąży. Mój mąż właśnie walczy z nawodnieniem na ogrodzie, abym ja w przyszłym roku nie musiała podlewać jego trawy. Pozdrawiam wszystkie ciężarne i ich pomysły na remonty.
0: Pozdrawiam gorąco. Mojej żony siostra jest ciężarna. Ciekawe, czy też wymyśla swojemu mężowi takie zadania. Dzisiaj się spytam. Ktoś jeszcze?
2: Mój tata to ma dzisiaj gala, bo moja kochana mama, jego żona, wymyśliła, że musi skosić trawnik w naszym domu, jeszcze w jego domu rodzinnym, więc tak, bardzo fajnie się bawi. Dzisiaj jego przyjaciółka to kosiarka.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
4: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeizer, jedna plus jedna gratis.
5: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbeizer 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
4: Spotkajmy się w Biedrze.
6: Signore e signori, mam ważne informacje. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla Was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do Was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
7: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
8: Dzień dobry, Zamościu. Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1/50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
9: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Zamość na czasie.
18: I Monika Kowalewicz, zamojscy wielbiciele grzybów mogą się szykować jutro pierwsze roztoczańskie grzybobranie w Siwej Dolinie na Roztoczu. W programie m.in. spacer z leśnikiem, ognisko z poczęstunkiem, dmuchańce dla dzieciaków i szereg innych atrakcji.
19: To dotyczy zarówno zbierania grzybów, a przecież jesteśmy na Roztoczu i w Tomaszowie, gdzie są najlepsze miejsca do zbierania grzybów, też i będą atrakcje i kulinarne, też konkursy o retencji. Kochani, zapraszamy.
18: Zachęca Wojciech Żukowski, burmistrz Tomaszowa Lubelskiego. Poznamy tam najlepszego grzybiarza regionu oraz laureata konkursu wiedzy ekologicznej. Zbiórka jutro o 10 na miejscu biwakowym w Siwej Dolinie.
0: muzyką się żyje.
13: Wszystko, czego chciałem, to tytuł nowej płyty Mroza. Album jest dostępny od kilku dni, no i może być niezłą odtrutką na jesienne, smętne wieczory. To bardzo energetyczna płyta, bo i sam Mrozu czuję, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu.
16: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
13: A trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej właśnie Atlas Arenie. Potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście, no i wspomnianym Krakowie. A nową płytę promowały takie single jak Pół na Pół czy Odpowiedni Moment, to w duecie z Zalią. No i ta artystka przyznała Weskowym Studiu, że bardzo dobrze jej się współpracowało z Mrozem.
17: Mamy wspólny flow, że się szanujemy artystycznie. Chociażby tak miałam z Mrozem, że gdzieś tam ja bardzo chciałam mieć numer z Łukaszem. On się do mnie odezwał, ja bardzo lubię jego muzykę, on lubi mój głos, więc to jakoś się tak fajnie zespoiło.
13: Pani Zalio, my też bardzo lubimy pani głos. Na nowej płycie Mroza jest też wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. A Roxy Węgiel zrobiła hymn dla wszystkich jesieniarzy. Na dobry początek jesieni wydała numer Jesień trwa bez końca. Roxy jest teraz w Nowym Jorku, gdzie tworzy nowe numery ze znanymi producentami. No i to jest jeden z efektów tej pracy, a w internecie można już znaleźć teledysk do tego numeru, który powstał w okolicach Nowego Jorku. A my rozpoczynamy 16 z hitami na czasie. To jest oczywiście Radio SK. Nas można słuchać wszędzie i zawsze. Kasia napisała, że dzisiaj cały dzień towarzyszymy jej przy kopaniu ziemniaków, a teraz idzie robić obiad. Smacznego życzę, zabieraj radio ze sobą i będę miał dla ciebie fajne eskowe klapki. Odzywaj się, Kasia, do mnie na Messengerze. Jak coś, to mam jeszcze do rozdania eskowe skarpetki. Robimy dzisiaj wielką listę rzeczy, które możemy robić w sobotę, tylko po to, żeby nie odpoczywać. Paweł Bogaj, czekam na wasze propozycje na eskowym Messengerze.

0: Ego, take me back. 16 minut po godzinie 16, czyli ktoś o nas w tym momencie myśli, tak jak się zawsze mówiło w podstawówce. Słuchajcie, przed chwilą mówiłem, że Kasia dostaje ode mnie eskowe klapki, no i prosiłem, żeby właśnie Kasia odezwała się do naszego eskowego messengera, no i się odezwała.
1: Cześć Paweł, cześć Eska. Z tej strony Kasia, zgłaszam się po klapki. Aha. No i czekam na swoje klapki.
0: O, nie wiem jak wy, ale ja Kasi wierzę.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: I po reklamie.

0: To typowa mamu i tatu w Radiu SK. All the things she said w Radiu SK. 35 minut po 16. Za chwilę gram wam She Doesn't Mind od Riviery, a także uwaga od Zali. Kocham, tylko kocham. Zostańcie z nami. Uwaga, przypominam też, bo robimy dzisiaj wielką, wielką eskową listę rzeczy, które można robić w sobotę tylko po to, żeby sobie nie odpoczywać. A może ktoś wam zlecił jakąś robotę, no i niestety musicie to skończyć. Maria napisała do listy rzeczy, które można robić w sobotę. Dorzucam montaż paneli na ścianie. Wcale to nie jest takie łatwe, klej się wszędzie rozwala, no a wszystkie inne obowiązki czekają. No to pozdrawiam gorąco, miej cierpliwość, kochana. Jeszcze słuchamy teraz głosówki, halo, halo.
1: Co dzisiaj porabiam? Szafę skręca u mnie na zakładzie. Aha. Żona rano stwierdziła, że już się robi jesień. Nie mamy gdzie kurtek wieszać w korytarzu, więc wygoniła mnie do mnie na zakład i skręcam szafę, żebyśmy mieli gdzie to wszystko przechowywać.
0: Okej, a tak to jest być stolarzem, a dużo jeszcze masz tej roboty?
1: Myślę, że tak w połowie jestem, ale chyba dzisiaj do domu nie przywiozę, może w poniedziałek.
0: No to trzymam kciuki, powodzenia, niech ci się uda. A jak zrobisz taką dużą szafę, no to są plusy, no bo później możesz się chować przed żoną w tej szafie.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
5: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
4: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
5: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
4: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę. MK Modna Szafa outlet.
5: Już na otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
6: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
7: Po co?
6: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
7: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
6: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy.
8: Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
9: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają między innymi włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
10: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
11: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia we FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl.
13: To będzie ostatnia reklama. 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: MJ Deli Supreme w Radiu SK, 5 minut zostało nam do godziny 17. Ja tylko przypomnę, dajcie znaka na Messengerze. Co można robić w sobotę? Tylko po to, żeby nie odpoczywać, dajcie propozycje, ja słucham.
1: Cześć Paweł, witam. Zapraszam cię do wrzucenia węgla do komórki, bo wieczory są już chłodne. Aha. Żona zmarznięta. Aha. Trzeba ogrzać jakoś.
0: A tam ja tam znam lepsze sposoby na rozgrzanie żony. Jakoś.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
11: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
12: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
11: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
12: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
11: Łóżka są, matrace są.
12: Sofy i narożniki też są.
11: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
12: No dobra, bierzemy.
11: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeski 27 i upoluj swoją okazję.
12: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
11: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
13: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
14: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
19: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
20: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11, 15.
23: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: I po reklamie.
25: Muzyką się żyje.
0: Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Pray jest aktualnie jednym z największych hitów na wyspach. Zajął trzecie miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów, a o sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak na tę listę między innymi do siebie na Instagrama wrzuciła, uwaga, o tym Mariah Carey. Ona, no to była spora promocja dla polskiej artystki, no bo Mariah ma na swoim Instagramie ponad milion fanów na całym świecie. I ten singiel Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Więcej o tym oczywiście piszemy na sk.pl, no i tam sprawdzajcie. A jest już piosenka i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku, w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. Taki trochę... Teddy Swims, mam wrażenie. Single Gravity współtworzyli m.in. Lambery i Trips. Oni mają duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów, a szczególnie Lambery, która w 2018 roku stworzyła piosenkę dla Roxy Węgiel, a rok później dla Vicky Gabor. No i przypomnijmy, te artystki wygrały swoje konkursy Eurowizji. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie. 17 już wybiła, to jest ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Polacy dzisiaj będą walczyć w siatkówkę o finał. Wy walczycie o skowe gadżety, dajcie znać, co można robić w sobotę. Tylko po to, żeby nie odpoczywać. Messenger Radia SK, tam wysyłajcie głosówki. Paweł Bogaj, witam i zapraszam. A teraz Gips wpada w wasze głośniki.

0: klasyk, Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love w Radiu SK. 17 minut po godzinie 17. To są oczywiście hity na czasie. Dostałem taką głosówkę, proszę posłuchać dokładnie.
1: Mój plan na sobotę jest taki. Wysyłam jedno dziecko na turniej z tatą, drugie dziecko do dziadków i przez calutki dzień kompletnie nic, oprócz oglądania telewizji nie robię. No i zajadał się ciastkami.
0: Zazdro, szczególnie tych ciastek. Ale słuchajcie, niektórzy leżą, odpoczywają, wysyłają dzieci do dziadków, a niektórzy chodzą bardzo wysoko. Czytam, że youtuber Patec i muzyk Puffbeat zdobyli dziewiczy szczyt w Karakorum w Pakistanie i nazwali go, uwaga, RL9. To wszystko na cześć Roberta Lewandowskiego i tak sobie myślę, że każdemu według zasług. Lewy ma już swoją górę w Pakistanie, a ja co najwyżej mam swoją górę prania w łazience do ogarnięcia. Jak ktoś jest dobry w praniu, wstawianiu prania, składaniu i prasowaniu, to przyjmuję zgłoszenia na Messengerze.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: I po reklamie.

0: tytuł. Tytuł to Sexy Magic, Cartel i Paco Amoroso. Jeśli chodzi o piosenkę, no to wszyscy fani GTA wiedzą, co to za kawałek. No i na pewno zrobili teraz głośniej. Cartel, Paco Amoroso, zapiszcie sobie, bo to będzie hit. Hit już niedługo, GTA 6 będzie możliwe do zagrania. Ja też czekam. Możecie zrobić głośniej, słuchajcie, szczególnie ci, którzy potrzebują teraz 1000 zł, bo będzie instrukcja, jak zgarnąć 1000 zł na sprzęt elektroniczny. Musicie nam na sk.pl napisać, jaki sprzęt właśnie elektroniczny pomaga wam się zresetować po dniu pełnym zajęć. Jeśli jesteście studentami i studiujecie dziennie, no to trochę wam zazdroszczę, trochę wam współczuję, ale możecie sobie dorobić, możecie zgarnąć tysiaka na sprzęt elektroniczny. Wszystkie szczegóły wpadajcie już teraz na sk.pl, no i się zgłaszajcie, od poniedziałku do kogoś będziemy dzwonić.
1: Reklama. Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
1: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Signore e signori, mam ważne informazione. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: I po reklamie.

0: Mati powiedział: bardzo dobry numer, Liwka, poza tobą nic w Radiu SK. Mati Fuczyło z nami
1: jak
0: w
1: studiu. Dobry, i to jak dobry, dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór ewentualnie.
0: Mati, ja przypominam, dzisiaj po 21 nasi siatkarze grają z Francją.
1: Polska gola!
0: Brawo! I ja sobie sprawdziłem, słuchaj, sprawdziłem, jakby to brzmiało, dawaj, gdybyśmy dzisiaj kibicowali Francuzom, a nie Polakom. Gdybyś przyszedł i miałbym cię zapowiedzieć, no to byłoby coś takiego.
2: Bonjour aux auditeurs de Radio SK. Voici Mati Fuzilo.
0: Mati Fuzilo!
1: Mati Fuzilo, zapraszam na imprezkę.
0: Dokładnie. Dzisiaj po 18:00 ten piękny, młody człowiek będzie wam towarzyszył. Masz coś ciekawego w playliście?
1: Słuchaj, w playliście Tame Impala i Dracula. Tym zacznę na pewno, ale będzie więcej. Musicie po prostu zostać i sprawdzić.
0: Biorę w ciemno. Paweł Bogaj, kłaniam się. Hej!
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: the sexy chick, chick.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Sobota wieczór? Zbierz ekipę i ruszaj do legendarnego klubu w Łabuniach. W każdą sobotę czekają na Was najlepsza zabawa, dobra muzyka, koncerty i parkiet pełen energii.
9: Widzimy się w klubie!
8: Każda sobota należy do nas. Śledź nas na Facebooku i innych portalach społecznościowych. Już w najbliższą sobotę gwiazda wieczoru zespół Łobuzy. Usłyszycie m.in. hit Ona czuje we mnie pieniądz. Klub w Łabuniach. Do zobaczenia na parkiecie.
10: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
11: Nasza firma ma politykę B2B.
10: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
11: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
10: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
12: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
16: Elektryk? Pewnie drogi.
15: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
16: Co? Z serwisem i gwarancją?
15: I tylko 10% opłaty wstępnej.
16: Tylko gdzie jest haczyk?
15: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
16: Czekaj, 30 tysięcy?
15: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota.
22: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
23: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
24: I po reklamie.
25: Zamość na czasie.
26: I Monika Kowalewicz, tym razem na wielkim ekranie Luna i rozgadana świnka, pełna humoru animacja. Do zobaczenia w Zamojskim Centrum Kultury Filmowej w ramach kina przyjaznego sensorycznie. To projekcje głównie dla małych widzów ze spektrum autyzmu i ich opiekunów. Najbliższy seans jutro o 12.15 w Stylowym. Na jego stronie macie info o biletach. Przy okazji więc zaglądamy tam też do aktualnego rozkładu jazdy. Do zobaczenia jest animacja Folwark Zwierzęcy oraz Teddy i Magiczna Lampa. To dla młodszych widzów. Starsi zamożni ścianie mogą wpadać do Stylowego na thriller W sercu dziczy, horror Resident Evil czy Fantasy Avengers Koniec gry w wersji rozszerzonej. Na wielkim ekranie też polska produkcja 100 dni Misja Zeus.
0: muzyką się żyje.
1: Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezowe plany na rozpoczęcie lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festival. Ten legendarny producent i DJ zapowiada, że przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym piszę najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty mam wtedy 4 miesiące wolnego. Rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album, więc tak, pracuję nad tym, mam kilka gotowych utworów. Tiesto to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festival. Ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa. Na eskowym Instagramie możecie zobaczyć moją rozmowę z Tiesto, bo mieliśmy okazję porozmawiać na Ibizie. Za to wcześniej, bo już za tydzień w sobotę Gips zaprasza na imprezkę. Raper, którego znacie m.in. z hitu Ty Masz, Drive czy Ostatni Dzień Lata, wystąpi w katowickim MCK-u. A to wszystko z okazji 5. urodzin Dope House, czyli rapowej wytwórni Gipsa. Na scenie oprócz artystów tej ekipy pojawi się m.in. Opał, Kukon czy Guzior. Jeżeli chcecie tam być, słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla Was zaproszenia. Szczyt gorącej dwudziestki należy tym razem do Szwecji. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest numer Happiness is so sad. Stoi za nim zespół producentów Swedish House Mafia i szwedzka wokalistka Likely. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła romantyczna propozycja od Zali, Tylko kochaj mnie. To aktualnie najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Podium gorącej dwudziestki zamyka Sunflower, czyli piosenka z najnowszej części Spidermana, za którą stoją Post Malone i Swae Lee. Całe notowanie czeka na sk.pl. Wpadajcie i głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 17.
2: Imprezka.
1: Za to imprezki warto słuchać już teraz. 2 minuty po 18:00 Mati Fuczyło, to ja melduję się razem z wami. Obiecałem, że będzie Dracula, to jest Tame Impala i Jenny. Będzie też Alvaro Soler i Sofia, a do tego Axel Ibon, Whatever Turns You On. Po 20:00 gramy z Francuzami, ale wcześniej gramy hity. I wygramy.

0: Nie tak dawno można było to usłyszeć na żywo w Polsce. To Natasza Bedingfield, Unwritten w Radiu SK, 16 minut po 18, a już za chwilę będę miał dla was coś zupełnie nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo jest to dokładnie tak, jak powiedział pan lektor, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mam dla was kolejną nowość. W ramach nowości jesteśmy naprawdę nieźli. W każdy czwartek w nocy, z czwartku na piątek, gramy wam to, co wychodzi dokładnie w tym momencie. Ale żeby nie było, przez weekend też sprawdzamy najnowsze kawałki. Tym razem mam dla was takie połączenie. Z jednej strony Clean Bandit, z drugiej strony Chloe, z trzeciej strony O'Malley. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Company. On czeka już jako propozycja do gorącej dwudziestki. Wczoraj tam Happiness is so sad, a więc Swedish House Mafia i Likely znaleźli się na miejscu pierwszym, ale kto wie, może akurat Clean Bandit z ich nowością tym razem wpadną na miejsce pierwsze, albo drugie, albo piąte. To wszystko zależy od waszych głosów na sk.pl, a teraz od waszych uszu zależy to, czy spodoba wam się ten kawałek, więc posłuchajmy, bo to nowość.

0: To Armin van Buuren i Sasha i Everlasting. Tego pana można słuchać w naszym cyklu SK Live Remix. Wiem, że jego set dało się słyszeć nawet wczoraj wieczorem u nas. Ale dzisiaj też mamy dla was najlepsze sety od DJ-ów z całego świata. O północy naszą antenę przejmą James Hype, godzinę później z kolei Steve Aoki. Ale wcześniej naszą uwagę przejmą siatkarze. O 21 mecz Polska-Francja, to jest finał Mistrzostw Europy, więc już dzisiaj możemy zgarnąć złoto. Złoto Mistrzostw Europy. Wyobrażacie sobie, że mówię dokładnie to zdanie o piłkarzach? Ja też nie.
1: Radio SK. Autopromocja. O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Signore e signori, mam ważne informazione. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
13: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
12: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
13: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
12: Łóżka są, matrace są.
13: Sofy i narożniki też są.
12: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
13: No dobra, bierzemy.
12: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
13: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
12: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
14: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500-660-333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
20: I po reklamie.

14 minut przed 19. Daj, daj, to Shakira i Burna Boy. Przeczytałem dzisiaj o tym, że w Stanach Zjednoczonych w samolocie doszło do takiej kłótni, że lot został opóźniony o 14 godzin. Problem w tym, że pokłócili się piloci, więc nie było komu lecieć, ale nie ma co się kłócić dzisiaj. Ja szukam pozytywnych informacji. W końcu mamy sobotę, w końcu mamy wieczór i tu pojawia się moje pytanie. Co dzisiaj zrobiło wam dzień? A może coś dopiero wam go zrobi? Jakieś plany? Jakieś niespodzianki? Co zrobiło wam dziś dzień tak pozytywnie? Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Mam nagrody. To czekam na głosówki. Eskowy Messenger czeka też. It's

I jak wam się podoba? To najnowszy utwór od Rosé, tej samej, którą znacie doskonale z hitu Apety z Bruno Marsem. To jest sobotnia imprezka, 5 minut zostało do 19. Ja czekam tu na wasze odpowiedzi na to, co zrobiło wam dziś dzień. Ja uśmiecham się na myśl o tym, co zagram za chwilę. Będzie Zalia. Ja nie mogę się doczekać. A wy? Na co się uśmiechacie? Albo co sprawiło wam dzisiaj uśmiech?

0: Reklama.
1: Signore e signori, mam ważną informację. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Wciąż masz szansę na bardzo dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dlaczego warto wybrać WSIS?
8: Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem.
9: Atmosfera tu jest super. Można się uczyć rozwijając pasję na wiele sposobów.
8: Oprócz zajęć jest wiele dodatkowych rzeczy. Odznaki cyfrowe, warsztaty czy certyfikaty.
10: Mamy studentów z wielu krajów. To naprawdę otwiera na świat.
11: Są mega dobre stypendia. Moje pokrywa całą opłatę za studia.
7: Druga tura rekrutacji trwa do 30 września. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
12: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
13: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
14: Po co?
13: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
14: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
13: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2. Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500-660-333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna? Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Krubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Pray jest aktualnie jednym z największych hitów na Wyspach. Zajął 3 miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. Single Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Była premiera nowej płyty, a za chwilę trasa koncertowa. Mrozu wydał nowy krążek Wszystko, czego chciałem. To 7 album w jego karierze. Są na zanim takie hity jak Odpowiedni moment zalią, czy Nie ma miejsca jak dom. A czy Mrozu, zgodnie z tytułem płyty, ma już wszystko, czego chciał?
0: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest, no rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo, no gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja 7. płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa. Cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres.
19: Już w najbliższy piątek, 2 października, Mrozu rusza w trasę koncertową promującą nowy album. Start w Atlas Arenie w Łodzi, potem odwiedzi warszawski Torwar, Hale Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenę w Trójmieście i Tauron Arenę w Krakowie. To wielki powrót po 26 latach. Zespół Sugar Babes powraca w oryginalnym składzie. Ekipa, którą znacie m.in. z kawałka Push the Button, zapowiedziała nowy album. Płyta ukaże się 12 lutego i będzie nosiła tytuł po prostu Sugar Babes. Będzie to ich pierwszy wspólny krążek od, uwaga, 2000 roku. Teraz cytuję. Od początku wiedziałyśmy, że nie chcemy się spieszyć z tą płytą. Włożyłyśmy bardzo dużo w piosenki, brzmienie i każdy detal wokół niej, a im bardziej wszystko zaczynało się układać, tym wyraźniej widziałyśmy, że możemy nazwać ją tylko w jeden sposób – Sugar Babes. Tak komentowały artystki. My dostaliśmy pierwszą zapowiedź tego krążka. To numer Ghost, który mogliście już usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK. A tych wszystkich hitów jest naprawdę dużo. Między innymi to Tylko kochaj mnie od Zali, do tego też Reggaeton Lento, jest Oscar Sims i jego Bez końca, a do tego Eminem, Houdini. A więc zaczarujemy pięknie. Mati Fuczyło, 2 minuty po 19:00. Cześć!

0: 14 minut po 19 to Eminem i Houdini w SCM. Sprawdzam, co zrobiło wam dziś dzień. Wysyłacie w tej sprawie do mnie głosówki. To na eskowym Messengerze. Ania się nagrała.
1: Cześć.
0: No, cześć.
1: Mój mąż sprawił, że mój dzień jest bardzo dobry.
0: O.
1: Powiedział, że jeżeli wyrwę półkę ze ściany, to będę mogła przywiesić lustro. Ach. I właśnie wracam z nowym lustrem. Pozdrawiam.
0: No. No i to mi się podoba, Ania. Dokładnie tak to powinno wyglądać. Ale Ania, pytanie brzmi, czy w tym zdaniu męża nie było jakiejś pułapki? No wiesz, powiedział, że będziesz mogła zawiesić lustro. Pytanie, czy mąż będzie mógł pomóc w zawieszeniu lustra? To znaczy zawiesić je za ciebie. Tego oczywiście życzę i gram hity na czasie. I'll be there, D.O.D. i I.N. Już teraz, Sylwester.

0: Robin Schulz, Watermart i Take It Slow, Bullet w SC. Już tylko pół godziny zostało do 20. To jest imprezka, sobotnia imprezka. Nasi siatkarze już pewnie powoli się rozgrzewają. W końcu o 21:00 finał Mistrzostw Europy, siatkarskich Mistrzostw Europy, Polska-Francja. Ja chętnie zrobię dzisiaj konkurs na najlepszy doping. Najwięksi kibice zgarną łezkowe nagrody. Co wy na to? Zrobimy to, będę o tym pamiętał. Ale słuchajcie, przeczytałem właśnie o tym, że Merkur się kurczy. Stracił już ponad 20 km średnicy, ale i tak wiadomo, że wielkość się nie liczy. Kłębo na fide, Daria Zawiałow i Bubble Tea, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Sobota wieczór, zbierz ekipę i ruszaj do legendarnego klubu w Łabuniach. W każdą sobotę czekają na Was najlepsza zabawa, dobra muzyka, koncerty i parkiet pełen energii.
4: Widzimy się w klubie!
3: Każda sobota należy do nas. Śledź nas na Facebooku i innych portalach społecznościowych. Już w najbliższą sobotę gwiazda wieczoru zespół Łobuzy. Usłyszycie m.in. hit Ona czuje we mnie pieniądz. Klub w Łabuniach. Do zobaczenia na parkiecie.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
7: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20:00 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
8: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
9: Po co?
8: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
9: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
8: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2. Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
3: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
10: To będzie ostatnia reklama. 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: SK. SK. SK.

smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo.

Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: End of Beginning, tak nazywa się ten hit. A to Joe w Imprezce. Szukam dzisiaj waszych powodów do dobrego dnia, a raczej wieczoru już teraz. Co wam poprawiło humor, co was uszczęśliwiło? W tej sprawie dostaję głosówki.
1: Cześć, tu Mateusz.
0: No, cześć,
1: dzisiaj
0: Mateusz.
1: Jest dzień aptekarza. O. I tak sobie myślę, tak sobie słucham. I muszę to powiedzieć, że najlepszym lekiem na wszystko jest Imprezka i Radio SK oraz Eskowe Hity. Dzięki, że jesteście. Pozdrowienia.
0: No cudownie, jesteś lekiem na całe zło. Był taki hit, prawda? Mati, muszę ci powiedzieć, że czuję się nieco pogłaskany, bardzo jest mi miło, ale z Imprezką w sobotę coś takiego jest, że ona potrafi bardzo dobrze zadziałać. U Adama za to dzisiaj, no, raczej bez Imprezki.
2: Cześć, Eska.
0: Cześć.
2: Co mi dzisiaj zrobiło dzień? Rano przegrałem mecz derbowy.
0: O, fajnie.
2: Później pojechałem do pracy. Wracam
0: super.
2: Właśnie z pracy, już jest ciemno i żona do mnie dzwoni, że syn nam się pochorował. Także fajnie, że macie fajny dzień. Trzymajcie się, hej.
0: Adam, no to żeby nie było, że wszystko dzisiaj takie niefajne. Wysyłam do ciebie torbę i inne eskowe gadżety. Co ty na to? W torbę można schować wszystkie straszne rzeczy. Meduza, Bad Memories, właśnie. Straszne wspomnienia też.

Jak dobrze, że wróciła, prawda? Jak dobrze, że wróciła Miley Cyrus, Bass, Persuade, Sylwester. 6 minut zostało do godziny 20. Już za chwilę kolejne hity na czasie. Mogę wam powiedzieć, że będzie to Justin Bieber, będzie też Szymon Zelmerlow, a więc hitów na czasie nie zabraknie na pewno. Powiedzcie mi też, proszę, co u was? Cały czas zbieram od was głosówki, wysyłajcie je na eskowym Messengerze. Czekam, będę je grał, mam też eskowe nagrody, ale o 21 zbliżamy się z meczem Polska-Francja. Dajcie znać, jak będziecie kibicować. Można nagrywać mi tutaj wasze kibicowanie w okolicach 21. Będę wrzucał te głosówki, no i najlepsi kibice zgarną nagrody. Co wy na to? Bo ja na to jak na Mistrzostwo Europy, czyli dobrze.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
4: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
5: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
4: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
5: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
4: Łóżka są, matrace są.
5: Sofy i narożniki też są.
4: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
5: No dobra, bierzemy.
4: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
5: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
4: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
6: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
7: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
8: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smaglata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają między innymi włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smaglata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
9: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500-660-333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Zamość na czasie.
17: I Monika Kowalawicz, będzie rajd konny, jarmark hubertowski, gotowanie na żywo i pokazy sokolnicze, trzecia edycja Hubertusa. Już jutro w Lipsku-Poleściu wydarzenie łączy łowiectwo, tradycję jeździecką i edukację.
18: Bardzo wiele ciekawych wątków, takich przyrodniczych, czyli pokazy kynologiczne, pokazy sokolnicze. Świetny zespół Krakwa. Mam nadzieję, że w pięcioosobowym składzie przybywa z różnych stron Polski. Jarmark, w obrębie którego będą przedstawiciele wielu instytucji związanych właśnie z samym lasem. Zapraszamy.
17: Mówi Jarosław Kuchta z gminy Zamość Hubertus. Jutro od 11:00 wydarzenie nawiązuje do patrona myśliwych i jeźdźców.
0: Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też intensywnie tworzy nową muzykę. I to z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy w mediach społecznościowych, a tą legendą jest Jerry Wanda Do Places, który jest cenionym producentem. Stworzył takie hity jak Hips Don't Lie dla Shakiry czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston. A więc być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. Ostatnio Roxy wydała nowy numer dla wszystkich jesieniarzy. To kawałek Jesień Trwa Bez Końca, który zagraliśmy premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Jest już i piosenka, i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Single Gravity współtworzyli m.in. Lambery i Trips. Duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów ma szczególnie Lambery, która w 2018 stworzyła piosenkę Roxy Węgiel, a rok później dla Wiki Gabor. Na tertystki, przypomnijmy, wygrały Eurowizję Junior. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie. To połączenie musiało przynieść hit. Mata i White 2115 na szczycie rap 20 Radia SK. Ich wspólny numer 1 na milion skoczył ostatnio na miejsce pierwsze. Drugie zajmuje Francis i Sobel z hitem One Day in Poland, a na trzecim współpraca aż czterech artystów. To kawałek Wszystko na Potem, za którym stoją Kubi Producent, Hubert Fuka, Jan Rapowanie i Guzior. A więc, czy ja dobrze policzyłem? To chyba nawet 5 artystów. Cała lista czeka na sk.pl. Głosujcie na wasze ulubione rapowe kawałki i słuchajcie Rap 20. W każdy poniedziałek po 23 zapraszam ja. Słuchajcie, za niecałą godzinę mecz Polska-Francja na Mistrzostwach Europy Siatkarzy, ale przed sekundką dosłownie Katarzyna Niewiadoma Fini wywalczyła srebrny medal kolarskich Mistrzostw Świata w Montrealu. W wyścigu ze startu wspólnego mamy srebro. No to teraz wszyscy brawo! Na czasie Radio SK, hity na czasie Radio SK. A więc mamy kolejny sukces do zaliczenia, a właściwie zaliczone. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Tak gramy 3 minuty po 20.

0: Co za hit 2009 rok, Rude Boy, Rihanna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Graliśmy go już wtedy, gramy go też teraz. Jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to czas na coś zupełnie nowego. I teraz będzie bardzo klubowo, bo ten pan z klubem związany jest bardzo. Nie mam na myśli klubów piłkarskich, nie mam na myśli klubów siatkarskich, ani żadnych innych. Oczywiście mówię o klubach muzycznych. Armin van Buuren, Take Me Home, to kawałek, który ukazał się bardzo niedawno, a że my Armina bardzo w Esce lubimy, gramy jego m.in. Stage of Trance, a więc jego kultową rzecz w ramach SK Live Remix w piątki i w soboty w Radiu SK w nocy. Słuchajcie, warto. Zresztą można też w aplikacji przez całą dobę, 7 dni w tygodniu w Esce słuchać, ale teraz ten pan wypuścił nowy kawałek, on nazywa się Take Me Home. Zagrajmy go, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: można się pobujać. W fotelu albo gdziekolwiek jesteście. Zresztą możecie mi dawać znać o tym, gdzie teraz jesteście. To Eben, Easy Bizu i All of My Love. Wesce 29 minut przed 21. Ja sprawdzam, co dzisiaj zrobiło wam dzień. Martyna się nagrała.
1: Cześć, Eska.
0: No, cześć.
1: Dziś dzień zrobiło mi to, że mój kochany tatuś przyjechał do mnie i pomógł zrobić mały remoncik w kuchni i mam teraz śliczną kuchnię.
0: No to po pierwsze gratuluję tatusia, gratuluję pięknej kuchni, bardzo się cieszę i mam takie pytanie do tatusia. Czy skoro on jest taki bardzo kochany i w ogóle, to może chciałby też zajrzeć do mnie? Mam sporo rzeczy do zrobienia.
2: Reklama. Jeśli zależy ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
3: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
4: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
5: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
4: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
5: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
4: Łóżka są, matrace są.
5: Sofy i narożniki też są.
4: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
5: No dobra, bierzemy.
4: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeski 27 i upoluj swoją okazję.
5: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
4: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
8: I po reklamie.

0: To oficjalny polski remix tego hitu. H Mata, Ring My Bell. Zagraliśmy go jako pierwsi, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę, ale nie tylko hity zaczynają się w Estę. Zaraz zaczyna się coś innego. Julia nagrała głosówkę w tej sprawie.
1: Hej KSK.
0: No cześć.
1: Pytaliście, jak dzisiaj będziemy kibicować Polakom. Więc przed telewizorem w opasce czerwono-białej, w koszulce kadr z autografami chłopaków. Trzymam za nich bardzo mocno kciuki i bardzo się cieszę, że Finowie wygrali. I nie mogę się doczekać meczu, już czekam.
0: No to my też nie możemy się oczywiście doczekać. Za kilkanaście minut Polska-Francja to finał Mistrzostw Europy w siatkówce. Nagrywajcie głosówki, jak kibicujecie. Mam nadzieję, że tym właśnie napompujemy atmosferę, a przy okazji też ten balonik nie pęknie. Po prostu będziemy mieli złoto Mistrzostw Europy. Przed chwilą mieliśmy też... co mieliśmy? Srebro mieliśmy. Mistrzostw Świata z kolei w kolarstwie. Kasia, niewiadoma, Fini zgarnęła właśnie Srebro Mistrzostw Świata, więc jeden sukces już mamy. To teraz jeszcze drugi. A co? No i trzeci też chętnie przyjmę. Imagine Dragons on top of the world. Tak, gramy.

Neptunica, What If, tak nazywa się ten hit. Mam nadzieję, że rozbujał was dokładnie mocno. Bo mnie tak, przed chwilą przeczytałem, słuchajcie, o tym, że psiaki przetwarzają mowę dokładnie tak jak ludzie, czyli że po prostu nasze psy wyłapują słowa. Nie tylko ton, jak to często do tej pory się mówiło. No i to wiele tłumaczy, na przykład minę psiaka, któremu mówimy nie wolno, a potem on to robi, ale tak jakby wiedział, że nie wolno, to okazuje się, że dobrze wie, że nie wolno. Za 4 minuty nasi siatkarze zaczynają walkę o złoto Mistrzostw Europy.

0: Reklama. Hej chłopaku, hej dziewczyno, w KBU kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna. Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny. My robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja! Prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio. Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Eleklerk w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
1: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
4: Po co?
3: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
4: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
3: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
5: I po reklamie.
6: Zamość na czasie.
7: I Monika Kowalewicz, ruszył konkurs fotograficzny Zamość Idealny. W kadrze miasto szuka fotek, które trafią do miejskiego kalendarza na przyszły rok. Dotyczyć mają 12 haseł promocyjnych. Jedno zgłoszenie może maksymalnie 3 wybranych. Fotograficzne zajawki realizować można w takich obszarach jak na przykład Zamość Idealny na spacer, rodzinne odkrywanie, regionalne smaki czy Zamość Idealny o każdej porze roku. Autorzy najlepszych prac zgarną nagrody. 12 fotek znajdzie się też w przyszłorocznym oficjalnym miejskim kalendarzu. Czas na zgłoszenie macie do 2 października, 15 mamy poznać wyniki. Aparaty w ruch i do dzieła. A może macie już świetne kadry, które warto pokazać? Szczegóły w miejskich mediach społecznościowych.
8: Muzyką się żyje.
9: Taylor Swift zrobiła fanom niespodziankę. Wydała nie jedną, a 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji i jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Numer Patient Zero zagram już za kilkanaście minut, bo wszystkie hity zaczynają się desce. Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie ze mną i Zeską przyznał, że nie może się już doczekać. Minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz, no nawet nie pamiętam kiedy, więc to bardzo ekscytujące, bo to tętniące życiem miasto zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny. Miło będzie wrócić. Jest to holenderski producent i DJ znany z hitów takich jak The Business, Laylow czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku na tej imprezie zagrał m.in. Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. Możemy przedłużyć letnią atmosferę i poczuć się jak na wakacyjnej imprezce na Ibizie, i to bez wyjeżdżania z Polski. Już 10 października kolejna odsłona Resistance Polanty, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się też w Polsce. Ale ja chciałem tutaj powiedzieć jedną ważną rzecz. Mamy już 21, nawet minutę po, a to oznacza, że biało-czerwoni właśnie wkraczają do akcji i walki o Mistrzostwo Europy w siatkówce. To się właśnie dzieje. Temper City, Self-Aware, tak zaczynamy. Mati Fuczyło, cześć. To kibicujemy razem. Można nagrywać swoje okrzyki i wysyłać je na eskowym messengerze.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River. Tak nazywa się ten hit, a teraz mam dla was...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Coś
0: zupełnie nowego, tym bardziej, że to coś od jednej z największych, najbardziej popularnych artystek na całym świecie. Taylor Swift ostatnio zrobiła fanom niespodziankę, wydała zamiast jednej to cztery nowe piosenki, a to będzie jedna z nich. Nazywa się Patient Zero. I co powiecie na to, żeby ją już teraz usłyszeć? Jeżeli powiecie tak, to ja ją zagram. A więc, chyba słyszę tak.

Aż chciałoby się, żeby ten kit usłyszeli teraz nasi siatkarze. Take Me Back, Kygo i Mac, Magnon Veste. Fajnie, gdyby usłyszeli, bo może dodałoby im to troszeczkę energii. Patrzę teraz na to, co dzieje się na parkiecie. Przypomnę, trwa finał Mistrzostw Europy. Polska, Francja. Nasi siatkarze walczą dzielnie o złoto.

0: Mistrzostw Europy. Brzmi dobrze, prawda? A my trzymamy kciuki za nich najmocniej. Mam nadzieję, że wy też, tak jak ja, naprawdę teraz trzymam. Nie widać, ale naprawdę to robię. Jak na razie jest bardzo równo. W pierwszym secie 22 do 22. No to naprawdę te kciuki są potrzebne. Ja będę grał takie hity, żeby energetycznie wysyłać do nich moc. Artemas, I Like The Way You Kiss Me, to już za chwilę.
1: Reklama. Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smaglata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smaglata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
2: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
3: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
2: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
3: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
2: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
3: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę.
2: MK Modna Szafa outlet. Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
6: I po reklamie.

0: Co za hity, prawda? To Komodo, I Just Died In Your Arms. Ale mam takie pytanie, wiecie, że dzisiaj jest pełnia księżyca? Ja właśnie się o tym dowiedziałem. Podobno nazywa się to żniwny księżyc, nie mam pojęcia co to oznacza, ale wiem, że to pełnia. Wiem, że podobno księżyc najlepiej obserwować o świcie, bo wtedy jest pięknie pomarańczowy i w ogóle, ale wiem coś jeszcze, że czuję takie emocje, że aż trudno mi teraz usiedzieć w miejscu i dlatego gadam o tym księżycu, bo Polacy grają o tytuł Mistrza Europy w siatkówce i wiecie co? Nie jest lekko. Pierwszy set skończył się wynikiem 31-29, ale wiecie? Dla Polski!
1: Ale urwał! Ale to było dobre!

to raczej jeden z tych hitów, które mają dość zaskakujące tytuły. W tym to wyłącznie cyfry. 1, 2, 3, 4, 5. To Dati, to jest imprezka. Za chwilę kolejne hity, będzie Dawid Podsiadło, a ja to Mati Fuczyło. Dziękuję wam za dziś, ja lecę kibicować Polakom na Mistrzostwach Europy. No to pa, pa!

0: Reklama.
1: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
2: Po co?
1: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
2: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
1: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2. Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500-660-333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
1: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
2: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz. Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Signore e signori, mam ważne informazione. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
3: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Sobota wieczór, zbierz ekipę i ruszaj do legendarnego klubu w Łabuniach. W każdą sobotę czekają na Was najlepsza zabawa, dobra muzyka, koncerty i parkiet pełen energii.
6: Widzimy się w klubie!
5: Każda sobota należy do nas. Śledź nas na Facebooku i innych portalach społecznościowych. Już w najbliższą sobotę gwiazda wieczoru zespół Łobuzy. Usłyszycie m.in. hit Ona czuje we mnie pieniądz. Klub w Łabuniach. Do zobaczenia na parkiecie.
7: I po reklamie.
8: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię

0: Reklama.
1: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować. Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
2: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
1: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
2: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
1: Łóżka są, matrace są.
2: Sofy i narożniki też są.
1: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
2: No dobra, bierzemy.
1: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeski 27 i upoluj swoją okazję.
2: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
1: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
3: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W Pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Eleklerk w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z

0: bliskimi.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
3: I po reklamie.

0: tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
1: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
2: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
0: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smaglata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smaglata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
6: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
7: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
6: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
7: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
6: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę. MK Modna Szafa outlet.
7: Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
8: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
3: To będzie ostatnia reklama.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: I po reklamie.
11: Grają dla Was najlepsi DJ-e świata. Przed Wami Cyryl.

0: next week. Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
0: I po reklamie.